0: które głosowały przeciw umowie z Mercosurem, tak jak Polska, nie zgłaszają obecnie wątpliwości. Jak ustaliłam, państwa Unii mają jednak czas do 20 lipca, żeby ewentualnie przyłączyć się do polskiej skargi. Byłoby to wsparcie jednak o wiele słabsze niż indywidualna skarga. Oznaczałoby, że kraj się przyłącza, ale nie atakuje samodzielnie decyzji Komisji i Rady, żądając jej unieważnienia. Państwa Unii mogą dołączyć się także przeciwko Polsce po stronie Komisji Europejskiej i Rady Unii.
1: Stanisław Kracik oficjalnie rozpoczął pracę jako komisarz zarządzający Krakowem. Decyzję o jego powołaniu podjął premier. Podczas pierwszej konferencji prasowej Kracik podkreślił, że zamierza sumiennie wykonywać swoje obowiązki, porównując się do rzemieślnika. Funkcję komisarza będzie pełnił do czasu wyboru nowego prezydenta miasta, co może nastąpić nawet w drugiej połowie września.
2: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami, ale dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027.
1: Stanisław Kracik oświadczył też, że absolutnie nie zamierza startować w wyborach prezydenckich w Krakowie.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: TOPR zakończył sezon ogłaszania komunikatów lawinowych w Tatrach. Ratownicy przypominają jednak, że na szlakach wciąż mogą występować zagrożenia związane z zimowymi warunkami.
4: Jeszcze w Tatrach jest śnieg. Tak, ten śnieg szybko nie zginie po zimie, ale nie ma zagrożenia lawinowego. Śnieg jest zmrożony, twardy. Gdzieniegdzie przy wysokiej temperaturze zdarzają się sytuacje, że ze stromych ścian wytapiane są kamienie, skały. I tutaj prosimy turystów o ostrożność. Apelujemy również do turystów o to, aby bardzo wysoko w Tatrach, jak będą poruszali się po śniegu, żeby zabrali ze sobą raki, czekan, kask. Ten sprzęt nadal jest potrzebny.
1: Apelował ratownik dyżurny TOPR-u Andrzej Marasek. Jestem coraz mocniejszą mamą, tak przyznaje w RMF FM pani Katarzyna, mama Zosi, która niedawno przeszła przez przeszczep serca. Takie historie prezentowaliśmy wam wczoraj w Faktach w Dniu Matki.
5: Zosia teraz jest pełna wigoru, pełna życia, pełna energii.
6: Pamięta pani ten moment, gdy dowiedziała się pani, że będzie przeszczep?
5: Tak, i wtedy uczucia były mieszane, bo z jednej strony to było wielkie szczęście, bo wiedziałam, że w ten sposób będę ratować moje dziecko. Zawsze do dzisiaj mam w głowie też rodziców tego dziecka, że zgodzili się, pomimo ich tragedii, przekazać dalej dal życia.
6: Czy przeszczep pani córki też zmienił panią trochę, jako mamę?
5: Myślę, że jestem bardziej wrażliwa.
6: Zosiu, ile ty masz lat?
7: 5!
6: A kim chcesz zostać, jak będziesz duża?
7: YouTuberką.
6: A jak się czujesz dzisiaj?
7: Dobrze.
6: Mama to potwierdza?
5: Potwierdzam. Wiadomo, że są zloty i upadki, ale razem przetrwamy wszystko.
1: Z panią Katarzyną rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Jeszcze więcej takich niezwykłych historii mamy dla was na rmf24.pl. Na koniec tego wydania Faktów wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Marian Banaś, były szef NIK, który teraz deklaruje chęć startu w wyborach na prezydenta Krakowa, był we wtorek gościem Tomasza Tarlikowskiego.
8: No, pan tak na poważnie?
9: A poważnie?
8: Na poważnie, absolutnie, nie ma żadnych wątpliwości?
9: No, gdyby były wątpliwości, to by nie było ogłoszenia, że chcemy startować.
8: Ale po co to panu?
9: No po to, żeby po prostu zmieniać rzeczywistość na lepszą. To, co się dzieje w ogóle w Krakowie i w Polsce, wymaga zdecydowanie działań ludzi, którzy są kreatywni, którzy są uczciwi, którzy chcą, aby to państwo było praworządne, no i przestrzegało wszystkich
8: tak reguł tak
9: funkcjonowania.
8: Wszyscy tak mówią,
9: tylko tego nie robią.
8: Zna pan jakiegoś polityka, który mówi, że chce, żeby państwo było niepraworządne, żeby nie przestrzegało reguł?
9: Panie redaktorze, tak się mówi, tylko tak się nie robi. Więc, a ja dałem przykład, właśnie będąc bezpartyjnym ministrem w PiS-ie przez dwie właściwie kadencje, i później jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, że potrafiłem rzeczywiście skutecznie dbać o grosz publiczny. Mało tego, właśnie poprzez swoją działalność i reformę służb skarbowych i celnych sprawiłem, że do budżetu wpłynęło ponad 300 miliardów dodatkowych pieniędzy, a później jako szef Najwyższej Izby Kontroli sprawdzałem wydatki i okazało się, że mieliśmy do czynienia niestety z patologicznym systemem wydawania tych pieniędzy.
8: Co z zarzutami wobec pana? Bo pan mówi o praworządności, panie, prokuratura postawiła dwa zarzuty.
9: Panie redaktorze, to od samego początku, jak mówiłem, jest tylko i wyłącznie nagonka polityczna.
8: Ale coś się dzieje?
9: No, cały czas jest sprawa otwarta, jest oczywiście w toku, ale nie zapominajmy, że nadal ludzie od Ziobry, Kamińskiego funkcjonują i w służbach, i w prokuraturze. No i widzimy, jaki problem ma.
8: Czyli to
9: ze zmianą,
8: oni pana ścigają.
9: Jaki problem ma obecny minister sprawiedliwości.
8: Ale jak nadzór nad nimi sprawuje minister Żurek, a nie Prawo i Sprawiedliwość, więc chyba
9: tylko, panie redaktorze, trzeba o tym wiedzieć, że dzisiaj tak jest w prawie, że niestety nie można tak z marszu odwołać prokuratora, kiedy o tym decyduje między innymi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który też pewne układy ma z PiS-em, więc po prostu mamy sytuację taką bardzo trudną.
8: Dobrze, czyli rozumiem, że chce pan zmieniać Polskę na lepsze, a kto za panem stoi? Znaczy, jak rozumiem, żeby zrobić kampanię wyborczą, to trzeba mieć ludzi, pieniądze i jeszcze parę innych rzeczy.
9: No oczywiście, panie redaktorze, gdyby nie było środowisk, gdyby nie było ludzi właśnie dobrej woli, którzy też widzą tą patologię, która się toczy, że partie polityczne
8: zawłaszczają. Ja wiem, że ludzi dobrej woli jest więcej, ale kto?
9: No,
8: kto? Ludzie i środowiska to jest żadna odpowiedź.
9: To jest konkretna odpowiedź, panie redaktorze. Ja nie będę tutaj operował dzisiaj nazwiskami. Te nazwiska się pojawią wkrótce, kiedy powołamy sztab, kiedy powołamy komitet honorowy.
8: To jakie to są środowiska? Jeżeli pan nie chce powiedzieć nazwisk, to są środowiska?
9: To są środowiska z życia intelektualnego i kulturalnego, jeśli chodzi o Kraków, a również jeśli chodzi o przedsiębiorcy. No, aktorzy się też znajdą, lekarze, no i oczywiście dużo młodzieży również, która funkcjonuje.
8: A politycznie? Z której strony?
9: Politycznie żadna, dlatego że my jesteśmy poza polityką. Tak jak powiedziałem, właśnie polityka...
8: Nie ma dużego miasta w Polsce bez polityki.
9: Panie redaktorze, ale tak się stało, że właśnie partie polityczne w sposób daleko idący uzależniły włodarzy w wielkich miastach od siebie i tak naprawdę interesy obywateli są gdzieś na uboczu, natomiast realizowane są interesy partyjne, właśnie co rodzi nepotyzm, no i niestety niszczenie środków publicznych, które są środkami obywateli, a nie takiej czy innej partii.
8: Użył pan sformułowania ludzie i środowiska, a skąd pieniądze?
9: Pieniądze też się znajdą, dlatego że jeżeli już sformułujemy komitet, to tutaj jest duża deklaracja wielu ludzi, którzy właśnie będą...
8: Jakich ludzi? To znaczy, jeszcze raz się pytam.
9: Przedsiębiorcy, między innymi zwykłych obywateli.
8: Ale bardziej związane z Konfederacją, czy znowu
9: nie,
8: Lewicą,
9: panie redaktorze,
8: czy z kimś jeszcze
9: innym?
8: To
9: są środowiska, które nie są związane z żadnym środowiskiem politycznym, bo jak powiedziałem, jest masa ludzi w Krakowie. To, że akurat referendum się udało, to jest tego wynikiem, że oni nie chcą, aby polityka tutaj decydowała o wszystkim w tym mieście, nie tylko, ale również i w Polsce. Więc po raz pierwszy jest okazja, że mogą mieć obywatele, którzy są obywatelami naprawdę, jeśli chodzi o Kraków, dobrymi i mądrymi, żeby mieli więcej wobec nich rządzących szacunku i dobrze było miasto
8: zarządzane. Żadnego nazwiska pan nie poda. Znaczy, bo jakby to pan mówi, że jest ludzie, środowiska, żadnego konkretu. Znaczy, mówi pan, że nie chce pan uprawiać polityki, a to jest dokładnie polityczna nowa mowa. Ludzie, środowiska, nie podam żadnego nazwiska.
9: Nie, no panie redaktorze, to nie wolno uprzedzać za wcześnie pewnych faktów.
8: Te no to boi się pan, że zaczną grzebać dziennikarze, no, że sprawdzą, pana, że wyciągną, pana, że coś jest nie tak?
9: Nie ma obawy. To akurat chodzi o środowiska bardzo uczciwe, ludzi kreatywnych, którzy byli zawsze odsuwani, bo mamy duży nepotyzm, również i w Krakowie, jak i w
8: Polsce. Kto ten nepotyzm uprawiał?
9: A kto uprawiał?
8: No prezydent Majchrowski, czy prezydent Kiszalski?
9: Panie redaktorze, doskonale wiemy, że stanowiska są obsadzane przez ludzi, którzy są związani partyjnie z rządzącymi.
8: No to nie jest nepotyzm, tylko partyjność.
9: A to jest partyjność, która się wiąże z nepotyzmem, bo często tam wchodzą ludzie, którzy nie mają kompetencji do sprawowania funkcji, a za to wszyscy my płacimy. Bo po prostu wtedy, jeżeli pieniędzy brakuje, a popatrzmy, jaki jest budżet w Krakowie. W Krakowie mamy prawie 8 miliardów zadłużenia, a dochód jest 10,5 miliarda złotych.
8: Skoro oddajemy głos ludziom, to bardzo proszę dwa pytania od naszych słuchaczy od razu.
9: proszę.
8: Bardzo dużo mamy mieszkańców Krakowa Pierwsze, którzy chcieli się zapytać kandydata na prezydenta, i jakie ma pomysły. Są też pytania polityczne. Bardzo proszę.
9: Z czego opłaci pan kampanię? Czy ma pan już budżet? I ile chciałby pan przeznaczyć na kampanię? Karolina Myślnica. Oczywiście w tej chwili nie ma żadnego jeszcze budżetu, ale potencjalnie już jest dużo możliwości. W momencie, kiedy oficjalnie zostanie utworzony sztab i komitet honorowy, te pieniądze się znajdą.
8: Ale ile? Milion, 2 miliony, 5 milionów, 10?
9: Proszę pana, ja w tej chwili nie mogę wskazać konkretnej liczby. Ja twierdzę, że absolutnie przy tego typu kampanii to będzie odpowiednia kwota, która sprawi, że wygramy te wybory.
8: Panie prezesie, pan jest naprawdę mistrzem odpowiadania mową trawą. Ludzie, środowiska, będzie odpowiednio dużo pieniędzy, ale nie powiem ile i nawet nie powiem kto.
9: Nie, no proszę pana, nie ma dzisiaj potrzeby ujawniać nazwisk i mówić o kwotach,
10: ale jak pan
9: które
10: przychodzi
9: się
10: do radia,
9: pojawia.
10: To chyba po to, żeby coś powiedzieć.
9: No to właśnie mówię, że obywatele mają okazję wybrać człowieka, który nie powiązany jest z żadną partią i daje gwarancję, że będzie ich słuchał.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Mariana Banasia, byłego prezesa NIK. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To co, wracamy do najlepszej muzyki? No jasna sprawa. 12 minut po godzinie 2. Dobranocka w RMF FM. Maciek Rybak, cześć ponownie. I teraz coś dla fanów Ringside. Ten kawałek śpiewa się głośno. I don't know.

Somber w RMF FM, Back to Friends, najlepsza muzyka, 25 minut po godzinie drugiej, program Dobranocka, cały czas z wami, przeglądam internet i odległy kosmos jednak nie dla człowieka. Najnowsze ustalenia naukowców mówią wprost, dalekie podróże kosmiczne mogą być jeszcze trudniejsze niż myśleliśmy. No masz, i cały plan na marne. No już turnę po księżycach Jowisza trzeba odwołać, pierścieni Saturna też nie zobaczymy, a o innej galaktyce to możemy zapomnieć. No chyba, że chodzi o obietnice wyborcze, wtedy można dyskutować.

0: Temat prosto z radia RMF24.
1: W Brukseli rozpoczął się bój o miliardy euro, jak mówiłem, no, które mają trafić do polskich regionów i rolników. Chodzi o przyszły unijny budżet na lata 2028-34. Warszawa zjednoczyła 16 państw w obronie wysokiego budżetu. Wczoraj wieczorem ta grupa, no, zwana Przyjaciółmi Spójności, wydała wspólną deklarację, w której domaga się zwiększenia środków na rolnictwo i regiony oraz zachowania pełnej kontroli państw nad ich wydatkowaniem. Dzisiaj położyła te propozycje na stół unijnych ministrów do spraw europejskich. My łączymy się z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Dzień dobry, Kasiu, witamy. Czego dokładnie chce ta szesnastka?
2: No oczywiście poza tym, żeby było więcej pieniędzy i na rolnictwo, i na regiony, to sprzeciwia się temu nowemu pomysłowi, który przedstawiła Komisja Europejska, proponując ten projekt budżetu w lipcu zeszłego roku. Czyli no, nie podoba się ten mechanizm pieniądze za reformy. To jest taki mechanizm wzorowany na KPO, który znamy, że dopiero po uzgodnieniu, po realizacji takich uzgodnionych odgórnie z komisją celów są wypłacane środki. Pamiętamy, te kamienie milowe trzeba zrealizować, żeby otrzymać pieniądze. Do tej pory w zasadzie to były takie czeki wystawiane na politykę regionalną czy rolnictwo. I to jest główny sprzeciw wobec tego. Również te kraje chcą opóźnić spłatę pożyczki na KPO, czyli na ten fundusz na odbudowę po pandemii. Komisja Europejska przewiduje, że właśnie w tym budżecie na lata 2028-34 zostanie spłacona ta pożyczka. To jest jakaś gigantyczna suma, prawie 150 miliardów euro, 25 rocznie. I te kraje chcą, żeby nie spłacać kapitału, tylko odsetki, i jakby to przesunąć, tą spłatę, na później. Jest też bitwa o tak zwany fundusz konkurencyjności. To w tej propozycji komisji to jest ponad 450 miliardów euro. I tutaj chodzi o to tym krajom, żeby również mogły z tego korzystać małe i średnie przedsiębiorstwa i takie kraje jak Polska, bo istnieje taka reguła, to jest taka zasada doskonałości, tak się o tym mówi, to jest taka reguła, która faworyzuje najlepsze regiony, bo one z takimi najbardziej nowoczesnymi, nie wiem, laboratoriami, które i uniwersytetami, które przedstawiają najlepsze projekty, i one otrzymują te pieniądze. A tu jednak chodzi o to, żeby też wyrównać ten poziom i żeby inni też mogli z tych pieniędzy skorzystać. To takie główne linie tej grupy 16.
1: Tak jest. Kasiu, a czy są już jakieś pierwsze reakcje? Jak komentują te deklaracje? No tak zwane kraje oszczędne.
2: No są pierwsze reakcje, ale te za zamkniętymi drzwiami, bo to spotkanie jeszcze teraz trwa, unijnych ministrów do spraw europejskich, ale na przykład szwedzka minister już powiedziała, że to musi być, że jakby nie chodzi o to, żeby to był lepszy, znaczy, że chodzi o to, żeby to był lepszy budżet, a nie większy. I to się, tu się wszystko w tym zawiera. Te kraje dosłownie są w opozycji do tego wszystkiego, co powiedziałam do tej pory, a więc sprzeciwiają się zwiększeniu budżetu, czy w ogóle zaciąganiu wspólnego długu, nie chcą jakiegoś, chcą od razu spłacić tą pożyczkę za KPO, a nie jakiegoś takiego rozciągania tego w czasie, są zadowolone z tego właśnie, że będą mniej, że środki zostaną zmniejszone na te tradycyjne polityki, czyli właśnie spójność, polityka rolna, tak te czeki im się nie podobają, a bardzo im się podoba ta zasada pieniądze za reformy, czyli właśnie najpierw trzeba się wykazać jakąś reformą, potem otrzymać pieniądze. Do tych krajów należą, poza Niemcami, należy Holandia, Szwecja, Dania, Finlandia i zwłaszcza te kraje północy, bym powiedziała, że przynajmniej tutaj są jakby gotowe na zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo i ochronę granic. To jest taki plus i tutaj na pewno będzie jakieś takie wstępne pole do wspólnego stanowiska.
1: Będziemy oczywiście obserwować rozwój wydarzeń wokół tego tematu. Dziękujemy bardzo, Katarzyna Szymańska-Borginą. Te informacje zebrała właśnie nasza korespondentka w Brukseli.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

Grzegorz Chyży w RMF FM, kwadrans do godziny trzeciej. Wschodnia część kraju, a dokładnie okolice Włodawy z nocną burzą. Teraz takie rzeczy w maju. A na zachodzie kraju cały czas 20-21 stopni. Na plusie oczywiście, no taka pogodowo jak na maj. Wyjątkowa nocka nam się trafiła. Wyjątkowo ciepła. No ale czerwiec, tuż, tuż. Wakacje też już powoli do nas zaglądają. I'm

O żółtym rzepaku też śpiewa Kasia Sienkiewicz. Czyżby była z niej insta rzepiara, czyli taka osoba, która robi sobie zdjęcia w polu rzepaku? No trzeba o to zapytać, gdy wpadnie do RMF FM na wywiad, albo sprawdzić jej Instagram. To też jest jakaś myśl. Za 8 minut fakty RMF FM, w nich Donald Trump, który przeszedł badania zdrowotne. Czy zdał? Sprawdźcie.

0: Godzina trzecia. Za chwilę na zegarach w całym kraju czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Rosyjskie zakłócenia sygnału GPS są coraz groźniejsze. Litewscy urzędnicy mówią o systemowej prowokacji. W Polsce nowy prezes Sądu Najwyższego zapewnia, że będzie kierował tym gremium w sposób apolityczny. W tych faktach będziemy też w Łodzi. Powiemy o bardzo ważnej akcji profilaktycznej skierowanej do kobiet. Rosja znacząco rozbudowała system fałszowania sygnału GPS w obwodzie kaliningradzkim, poinformował litewski regulator łączności, cytowany przez agencję Reutera. Według Wilna liczba anten do tak zwanego spoofingu wzrosła z 3 do 36. Wiceprezes litewskiego regulatora łączności ocenił, że rosyjskie zakłócenia mają już charakter systemowy i permanentny, a ich zasięg może sięgać nawet 450 km w głąb Europy. Zakłócenia mogą obejmować m.in. Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię oraz część Skandynawii i Morza Bałtyckiego. Teraz Stany Zjednoczone. Donald Trump przeszedł badania okresowe w szpitalu Walter Reed pod Waszyngtonem. Jak poinformował, wszystko zostało sprawdzone i jest idealnie. Stan zdrowia amerykańskiego przywódcy jest szeroko komentowany w mediach w Stanach Zjednoczonych. Doniesienia zza oceanu na temat kondycji Donalda Trumpa zebrał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Mnożą się pytania o jego stan zdrowia, nie ze strony polityków, lecz lekarzy. Pojawiają się pytania o obrzęki nóg, siniaki na dłoniach i o to, czy Biały Dom przekazuje prawdę na temat stanu zdrowia prezydenta. W dodatku już trzecia taka wizyta w Instytucie Wojskowym w ciągu 13 miesięcy. Sam Trump uważa, że jest w świetnej formie i jak mówi, ma doskonałe wyniki testów poznawczych i drwi ze swoich poprzedników. Jak waszym zdaniem poradziłby sobie Biden? Myślę, że mógłby nie odpowiedzieć poprawnie nawet na pierwsze pytanie. Zresztą Obama też poradziłby sobie słabo. Myślę, że obaj wypadliby bardzo słabo. O sobie i swoich testach mówił następująco. Jeden lekarz powiedział, to pierwszy raz, kiedy widzę, żeby ktoś odpowiedział poprawnie na wszystkie pytania. To lekarz, który zawodowo zajmuje się takimi rzeczami, a ja zrobiłem ten test 3 razy. Problem polega jednak na tym, że część lekarzy spoza administracji twierdzi, że wokół stanu zdrowia prezydenta pojawia się coraz więcej pytań. Waszyngton, Paweł Żuchowski.

0: się teraz do Polski. Orzekając jako sędzia przez 30 lat, nigdy nie byłem związany z polityką i nadal będę bronił politykom wpływu na sądownictwo, deklaruje Zbigniew Kapiński. Wyznaczony przez prezydenta pierwszy prezes Sądu Najwyższego zapowiedział kontynuowanie działań swojej poprzedniczki Małgorzaty Manowskiej. Oboje spotkali się wczoraj z pracownikami sądu. Jak doszło do przekazania urzędu?
1: Kończąca urzędowanie Małgorzata Manowska na odchodnym przekazała swojemu następcy 3 podstawowe rady.
2: Szanować prawo i stosować je tak, jak ono zostało napisane, a nie tak, jak my je rozumiemy. Szanować ludzi, nawet tych najmniejszych, bo jak się przewrócisz na korytarzu, to nie inny prezes cię podniesie, tylko pracownik ci pomoże. I trzecie, nie czytaj komentarzy o sobie. Po prostu nie rób tego, ja dzięki temu przetrwałam.
1: Przyjmując rady poprzedniczki, Zbigniew Kapiński podkreślał, że przede wszystkim zamierza dbać o niezależność sądu, zwłaszcza od polityki.
3: Będę kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, żeby ta polityka tu nie miała wejść.
1: Mówił prezes Kapiński, jednocześnie jednak dodając, że w orzekaniu sędziowie od polityki nie uciekną.
0: Te fakty zebrał dla was nasz dziennikarz Tomasz Skory.
4: To także są fakty.
0: Badamy nie tylko mamy. To akcja Amazonek, która zachęcała kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piersi i innych nowotworów kobiecych. Wczoraj w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej można było nauczyć się, jak prawidłowo wykonać samo badanie.
5: Czy mogę pani chwileczkę zająć? Czy pani pamięta o badaniu swoich piersi?
6: Pamiętam, jestem z Ukrainy i badałem zawsze.
7: Czy pani dowiedziałyście się od Amazonek przed chwilą właśnie czegoś nowego, jeżeli chodzi o to, jak zadbać o swoje zdrowie?
8: Dowiedziałam się o właściwej metodzie badania tych piersi, bo zawsze robiłam to szybko i niewłaściwy sposób. Jednak trzeba to dociskać z taką należytą starannością, dokładnością.
9: Polki korzystają z badań profilaktycznych dużo sumienniej niż mężczyźni. W naszym województwie to niemal 70% kobiet to są te osoby, które zrobiły badania w ramach programu Moje Zdrowie. Z drugiej strony w programach profilaktycznych dedykowanych kobietom nie są zbyt sumienne.
0: Na Piotrkowskiej była reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Akcja Amazonek przypomina, że rak piersi nie ma metryki i może dotyczyć także młodych kobiet i takich, które prowadzą zdrowy tryb życia. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej na pytania słuchaczy odpowiadał Marian Banaś, były prezes NIK, który zamierza startować w wyborach na prezydenta Krakowa. Rozmawiał z nim Tomasz Terlikowski.
10: Czy przywróci pan poprzednie opłaty strefy płatnego parkowania? Krzysztof Kraków. Proszę państwa, to był jeden z wielkich błędów pana prezydenta, że właśnie wprowadzono dodatkowo większe opłaty. Ja oczywiście natychmiast doprowadzę do tego, że soboty i niedziele będą wolne od opłat. Obywatele mają prawo wjeżdżać właśnie dni wolne, żeby tutaj mile spędzać czas, spotykać się z rodzinami i zwiedzać piękny Kraków. Natomiast jeśli chodzi o samochody, czyste powietrze w transporcie, to twierdzę, że to także była po prostu pewnego rodzaju manipulacja, dlatego że po pierwsze większość ludzi posiada samochody diesla, one spełniają warunki, jeśli chodzi o czystość powietrza, więc tu nie chodzi o żadne czyste powietrze, tylko pieniądze, bo za pierwszy rok wystarczy opłacić po 100 zł miesięcznie, w drugi rok po 300 zł, a w trzeci rok po 500 zł. No proszę państwa, no gdzie tu mamy uczciwość, gdzie tu mamy jakąś logikę? Chodziło tylko o pieniądze i obciążenie obywateli. Ja natychmiast absolutnie,
11: Ale skasuje pan strefę czystego powietrza w ogóle?
10: Ja wycofam ten zakaz wjeżdżania samochodów diesla do Krakowa.
11: I zniesie pan w związku z tym opłat?
10: I zniosę opłat.
11: A opłata klimatyczna? W całym świecie, w bardzo wielu miastach jest, a w Krakowie nie ma. To może trzeba wprowadzić.
10: To już nie ja będę decydował. Oczywiście konsultacje ze mieszkańcami i na tym właśnie polega nowa jakość zarządzania, żeby ustalać w ogóle decyzje, które mieszkańców dotyczą, mieszkańcami.
11: O metro? Będzie metro? Chciałby pan metro?
10: Panie redaktorze, to są na razie plany bardzo, bardzo kosztowne i właśnie też trzeba się nad tym mocno zastanowić z ekspertami, z mieszkańcami, w jaki sposób ten problem potraktować i czy rzeczywiście...
11: Czyli pan się zastanawia w ogóle, czy robić metro w Krakowie, czy
10: nie,
11: w takiej formie?
10: Nie, ja uważam, że sprawa jest otwarta, ale jak we wszystkim, trzeba mieć jak najlepsze ekspertyzy i opinie ludzi, którzy się na tym znają. To nie może być
11: ale
10: na zasadzie...
11: Myśli, że ci, którzy to robili, się nie znają?
10: No ja liczę, że po prostu jeszcze do tego potrzeba większych i konkretniejszych konsultacji. Dobrze. Żeby podjąć taką decyzję.
11: Ale jedna linia, dwie linie, czy ile to, tych linii?
10: Panie redaktorze, no na pewno to by rozwiązało problem, ale to niekoniecznie musi być Betrom. Oczywiście możemy zrobić tak, jak to się działo, jak to jest robione, czy w Japonii, czy w Meksyku, gdzie część, nawet w Stanach Zjednoczonych, część jest pod ziemią, część nad ziemią, ale tu chodzi o to, aby to było właśnie w miarę oszczędne i funkcjonalne.
11: No tak, ale metro akurat jest oszczędne i funkcjonalne, no jest wygodne. Ja mieszkam obok stacji metra, mogę pana zapewnić. To jest naprawdę wygodne rozwiązanie.
10: Tak jak powiedziałem, jest to sprawa otwarta. Po konsultacjach z mieszkańcami, ekspertami będziemy podejmować decyzję.
11: No może tramwaje w takim razie. No, jeżeli są, ale...
10: Na pewno komunikacja tutaj jest jednym z głównych problemów w Krakowie.
11: No, bo mamy pytanie od Stanisława z Krakowa, który pyta się, kiedy powstanie w terminie linia tramwajowa na Azory i czy będą pieniądze na ten cel, pana zdaniem?
10: Panie redaktorze, najpierw trzeba się przyjrzeć budżetowi. Zadłużenie miasta i trzeba zrobić wszystko, aby zredukować wydatki, a nie zaciągać kolejne pożyczki. Ostatnio została zaciągnięta pożyczka na wynagrodzenia w kwocie 350 milionów, podczas gdy to zadłużenie sięga prawie.
11: Ta linia ponad ma dofinansowanie z Unii Europejskiej. Do 2029
10: trzeba je oddać. Oczywiście zrobimy wszystko, aby to dofinansowanie miało miejsce. Mamy w otoczeniu również ludzi, super doświadczonych ekspertów, którzy pracowali w Brukseli. To się państwo dowiedzą niedługo, ale to są ludzie, no jeżeli już będą oficjalne zgłoszone komitety. Natomiast na pewno są w otoczeniu ludzie, którzy mają bardzo dużą wiedzę, kompetencje, nie powiązani żadną partią i tutaj zrobimy wszystko, żebyśmy również jak najwięcej środków z Unii uzyskali.
11: A skąd te pieniądze będzie? Pan mówi, że macie gigantyczny dług jako Kraków, większy nawet niż...
10: Panie redaktorze, a czy tutaj została przeprowadzona analiza dokładnie wydatków, czy te wydatki, które w tej chwili są...
11: Czyli zrobi pan analizę, ale to robi...
10: Są celowo. No właśnie, właśnie. Od tego trzeba zacząć. Najpierw trzeba dokładnie przyjrzeć się budżetowi, wydatkom, które do tej pory były w ogóle wydawane. No i spróbować podjąć tutaj decyzję, bo na pewno oszczędności są i to wcale nie mało.
11: Dobrze, a jaki jest największy problem mieszkańców Krakowa, skoro jesteśmy przy tych takich ankietowych pytaniach do kandydata?
10: Myślę, że właśnie jeden z najważniejszych problemów, co skłonił ludzi do wyborów, to był właśnie zakaz wjazdu samochodów diesla.
11: Ale to już powiedział, że pan
10: tak samo, jeśli chodzi o parkowanie. Kolejny problem to jest problem mieszkań, tak? Jest masa ludzi, którzy po prostu nie mają dostępu do mieszkań i to jest jeden z problemów. Tymczasem my wynajmujemy wiele budynków, podczas gdy jest znaczna ilość pustostanów, które nie są remontowane, co do których...
11: Czyli pustostany by pan teraz
10: zakresował.
11: A Airbnb, najem krótkoterminowy, pan zlikwidował w Krakowie?
10: A dlaczego? Dlaczego?
11: Nie, no pytam się.
10: Nie, no ja uważam, że jest też to możliwe, tylko to musi być wszystko rzeczywiście pod nadzorem i kontrolą.
11: No tak, tylko że z drugiej strony bardzo wielu miejscach w Krakowie większość mieszkań, szczególnie na Starym Mieście i nie tylko, i w Kazimierzu, to są budynki, mieszkania, które są wynajmowane tymczasowo, na chwilę. Co jest problemem dla mieszkańców otaczających, a także tak naprawdę wyludnia tkankę miejską.
10: Panie redaktorze, no to tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy to konsultować z mieszkańcami i słuchać ich głosu. I od tego będą uzależnione nasze decyzje.
11: Ale mieszkańcy nie to będziemy, są ci, którzy mieszkają, czy ci, którzy są właścicielami, nie, bo to jest kluczowe pytanie.
10: Proszę panie, i jedni i drudzy, bo jedni i drudzy mają swoje prawa i trzeba po prostu znaleźć rozwiązanie, żeby one były najbardziej sensowne.
11: No jeszcze pytanie, a pokoje na godzinę? Złośliwie by zapytali, co proszę? Z pokojami na godzinę?
10: Panie redaktorze, no to jest właśnie coś, co robi każdy polityk, jeżeli nie ma argumentów i chce kogoś zniszczyć, tak? To po prostu może w ten rzucać błoto, a zawsze coś się może przykleić.
11: I co, do pana się przykleiło?
10: No przykleił się tylko wobec tych, którzy nie znają faktów i nie operują dowodami.
11: Ale zakazałby pan, czy nie?
10: Ale czego?
11: No w Krakowie, pokojów na godzinę.
10: Ale panie redaktorze, Ale a gdzie nie ma pokoju na godzinę, jak proszę pana, ludzie przyjeżdżają czasem na parę godzin, potrzebują odświeżyć się i po prostu fotel, a panie, możesz sobie wynająć...
11: Ale to wynajmuje na noc, a nie na parę godzin.
10: Nie, na noc też i na parę godzin też wynajmują w Krakowie.
11: Ale
10: tak,
11: wie
10: to nie
11: pan,
10: jest.
11: Czym się kojarzy pokój na godzinę? Pana, no nie, żeby się odświeżyć, nie, się wynajmuje nie, pokój na
10: proszę
11: godzinę.
10: Pana, proszę pana, i oczywiście tutaj absolutnie nie można dopuścić do tego, żeby to się wiązało z jakąś niemoralnością. Od tego też są służby, które powinny mieć nad tym nadzór i zarówno miejskie, jak i administracyjne.
11: Tak, z drugiej strony to w Polsce to niestety jest wciąż stręczycielstwo jest nielegalne, ale prostytucja jest
10: legalna.
11: No ale
10: właśnie, dlaczego się tym nie zajmujemy? Dopiero jak kogoś chcemy zniszczyć, to po prostu wyciągamy jakieś sprawy, to w przypadku pana prezydenta i wtedy...
11: A pan broni prezydenta Karola Nawrockiego?
10: Nie, proszę pana, ja tylko mówię, co się dzieje w polityce, że w polityce nie operujemy faktami, tylko fake newsami i fałszywymi
11: często... To jeszcze tylko ostatnie pytanie. A pana zdaniem powinno się zakazać albo ograniczyć prostytucję? Na przykład rozwiązanie skandynawskie, karać klientów?
10: Panie redaktorze, na pewno z tym problemem trzeba coś zrobić, bo to jest niedopuszczalne, żebyśmy po prostu tutaj na naszych oczach i to w miejscach publicznych dopuszczali do tego typu sytuacji.
0: Marian Banasie w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Całego wywiadu możecie posłuchać w sieci. Mamy go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Trzecia 13. To co, Karol, jakaś kawa czy dobra kondycja dzisiaj na zmianie?
0: Jest okej, bez kawy.
12: No dzięki. To mam nadzieję, że wy również, tak jak Karol, jest u was okej. I nocna zmiana jakoś płynie coraz bliżej do poranka i końca tej zmiany. A teraz najlepsza muzyka. Sonic, u niej też okej. To słychać. Maciek Rybak. Cześć ponownie. Tu dobranocka w RMF FM.

Najlepsza muzyka pod osłoną nocy. To macie w RMF FM, a ja dorzucam informacje na temat cen truskawek. Dochodzimy do punktu przełomowego. Wkrótce ceny truskawek mają zacząć spadać.

Poważne utrudnienie na autostradzie A2, odcinek Wiskitki, Grodzisk Mazowiecki. Nasi dziennikarze zbierają informacje, szczegóły w faktach RMF FM. A teraz 3:27 na zegarze, no to jest najwcześniejsze. Dzień dobry w polskim eterze.

0: 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Pełna anegdot, opowieść Stefana Friedmana teraz w RMF FM.
1: Docent z dziadkiem wyjmują kanapki, dziadek ma nawet herbatę w butelce. Robi się swojsko, jak na dawnych wycieczkach w kraju. Przeważnie kontaktujemy się przez dozorców lub ochronę. Czasem niby przez pomyłkę wchodzimy wejściem głównym do innego świata. Hotel, ceny, wystrój niewyobrażalne. Poprawiamy płytki w holu. Uśmiechają się do nas damy łaskawie i kawalerowie mrugają, że okej, chłopcy, dobra robota, róbcie swoje, bo my lubimy chodzić po marmurze. Następny tydzień. Mamy z majsterem dodatkową robotę w downtown. Składamy wielki stół konferencyjny. Stoi w ważnej sali najgłówniejszej agencji budowlanej. Poprzednia ekipa nie dała rady. My przyjmujemy wyzwanie. 115 metrów na 2 metry. Ma ramę drewnianą i w nią trzeba wpasować, i to perfekt. 6 blatów z czerwonego marmuru i ująć to w 12 ramek z czarnego granitu. Tylko tyle. Po pierwszym dniu jesteśmy podłamani. Wróciłem o drugiej w nocy i przewróciłem się tak, jak stałem. Rano. Po towar i do sklepu pod Chicago. 60 mil. Sklep ze wszystkim. Cały dom możesz postawić, a na koniec lampę na stół i kwiatki w wazonie. Na wystawie kuchennej blaty nie pasują. Poprawka? Najprostszy zestaw kuchenny 2-3 tysiące dolarów. Wracamy i następny adres. Ale tu jeszcze nie skończyli rusztowań pod blaty. Zostawiamy. Przyjedziemy za kilka dni. Kolejny dzień. Jesteśmy przy stole. Nie damy za wygraną. Szefowa designerka, czarna piękność z Haiti. Tak na około 30. Bardzo ładna, cicha, spokojna i przez to cholernie sympatyczna. Tylko ciągle płacze, że nie zdąży oddać. I żeby ostrożnie nie uszkodzić i żeby wyszło. Następne dni. Do pomocy doszło kilku Meksykanów. Dobrzy w tej robocie. Wiktor uczył mnie pewnych ciekawych słów po hiszpańsku, a ja jego tych samych po polsku, ale szefowa przerwała lekcję i wywaliła Meksykanów. Są podobni do nas. Dużo mówią, piją piwo, śpiewają, tylko że my jeszcze pracujemy, a oni nie bardzo. Dni, w których jestem za artystę i za marmurarza. Kiedy nie występuję w klubie, wracam około 1 w nocy z roboty. Wychodzi na to, że pracuję po 12-14 godzin. Nigdy bym nie uwierzył. Rano jedziemy do takiego jednego, co wygrał na giełdzie 30 milionów. Jest od tej sumy starszy o 2 lata. W lesie bungalow, wciąż rozbudowywany. Kominek na całą ścianę w granicie. Ekstra gówno. Wygląda jak mauzoleum marszałka Rokosowskiego w Wielkich Łukach. On z brodą, żona bez i dwie córeczki. W garażu Jaguar i Saab nowe. Zakładamy blat do zlewu. Jest Polak od rur. Mówi, że mnie skądś zna. W USA jest 15 lat. Służąca Polka Litka uczy się angielskiego i strasznie się nudzi. Pochodzi z Dębicy jak dziadek. A znasz tego? A tego znałeś? No, mają o czym pogadać. Kominek trzeba polać kwasem solnym i potem zczyścić wodą. Robota mało przyjemna i nie lekka. Jeszcze podłoga. Zdzieram papier, polewamy wodą, potem silikonem, a teraz szczotką specjalną sprowadzaną z Teksasu.

0: a w RMF FM kolejny odcinek opowieści Stefana Friedmana o jego barwnym i niezwykłym życiu.
1: W garażu są kije do golfa. Bierzemy z majstrem po jednym i piłki. Próbujemy na trawniku. Pierwszy raz gram w prawdziwego golfa. Raz on, raz ja. Wreszcie zabrakło piłek. Pakujemy się i jazda. Aha, sama kuchnia, brzydka jak kocie gówno, szara i dębowa. $145 000. Dziadek statkiem, zjadają kanapki, wracamy autostradą. Tłok, dziadek do domu, my do Gertrudy i cholernego stołu. Noc, a my składamy. Ale nie tylko my robimy. W budynku pełno sprzątaczy. Czesi i Polacy. Polaków jednak większość. Przychodzą i patrzą na naszą artystyczną robotę. Z mopami w rękach i zazdrością w oku. Bo my artyści, a oni kliniarze. Oni $3 do $5 za godzinę, a my $8 do $10. Inny świat. Wracam. Jestem wściekle zmęczony, ale i głodny. Robię sobie japońską zupkę z makaronem w minutę i na wyro. Następne dni na dwóch etatach. Około 10:00 przyjeżdżają po mnie. Śmieją się. Co takiego? Mamy nagane. Ten Żyd Manes żalił się bosowi, że nie dość, że uszkodziliśmy drogi mebel. Straszne gówno. Nawet za darmo bym go nie chciał. To jeszcze jedliśmy jego cukierki. A, i robiliśmy sobie zdjęcia. Kochany pan Manes, wpadam na pomysł, żeby iść do nich głównym wejściem w garniturach i wręczyć im 5 kilo cukierków i zdjęcie naszych gołych tyłków. Żart chyba jest przedni, bo góra z dziadkiem konają ze śmiechu. Jedziemy ranowanem. Gra muzyka i na razie jest wesoło. Potem niby też, ale trochę przeszkadza w tym robota. A uwijać się trzeba. Byłem w Szapie, to fabryka, gdzie tną płyty granitowe i marmur. Piła kosztuje $50 000. Blok 20 metrów na 5, jeden plaster, piła tnie 2 dni. Potem obróbka, poler, wycięcia i jazda. Zabieramy co nasze i zakładamy. Kolejne dni lipca. Dzisiaj wreszcie przygniotłem sobie nogę taką płytą. W czasie wynoszenia z wana. Wreszcie, bo wiedziałem, że to się stanie. Myślałem tylko, że dużo wcześniej. Na szczęście w programie artystycznym w klubie nie mam numerów tanecznych. Po drodze jeszcze zatrzymujemy się w sklepie. Piwko, lód na nogę, ja Perrier. Na razie mam dosyć piwa. Jazda, panowie marmurarze, z tą perłą Sycylii czy czarnymi Andami. Wielki świat, który mogę oglądać i to z bliska, nawet kulejąc, w bogactwo i małość, w miliony i skąpstwo, w raj i smutek. Guzika nie potrafi przyszyć, musi kupić nowe spodnie. Nie mógłbym zostać milionerem, umiem szyć. Ach, nareszcie. Dziś w nocy skończyliśmy stół. A nie wierzyłem po cichu. Jesteśmy dumni i szczęśliwi. Stół jest piękny. Robimy sobie zdjęcia, wypijamy piwo, ja Perriera i do domu. Jutro piątek i wypłata. Ten piątek. Późno przyjechali, bo o 11:00 niestety poprawka. Jedziemy do marketu Dom. Na wystawie kuchnie bladnie dopasowany. Nasz. Potem Chris telefonuje, że czepiają się stołu. Nierówno. Ciekawe co z forsą, na razie nie ma. Wieczór. No, występy. Jestem lekko zmęczony, jest 21:00. Idę spać na godzinę.
0: Już za chwilę w RMF FM Stefan Friedman, 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: Poniedziałek, wolny jak w teatrze. Bierzemy się do stołu. Mała poprawka. Biuro czynne wygląda jak z serialu o wyższych interesach. Porcy nie widzę, ale robię dalej. Nie nudzę się i poznaję kawałek innego życia. Jako artysta polski nawet znany nie miałbym takiej możliwości. Przechodzę do stałej ekipy na fuchy z majstrem. Wtorek. Jedziemy do Johna Panozzo, perkusisty zespołu Styx. Apartament na 56. piętrze John Hancock Center. Wieżowiec przy 875 North Michigan Avenue. 100 pięter, 344 metry wysokości. Za niecałe parę milionów. Facet około 40, chyba Włoch. W szerokich gaciach, ciemnych okularach i luźnej koszuli w kwiaty. Czyścimy kamienie. Sprowadzi się jak skończymy. Dwie złote płyty tylko i już taki szmal. Trzeba się było uczyć grać na bębnach. Kiedyś zaczynałem na klarnecie, ale w komisie na Nowym Świecie był drogi i tata mi go nie kupił. Z okna gapimy się na dachy przez świetną lunetę. A na dachach baseny. Kobitki w bikini z chłopakami, chlub do wody, a potem na leżak. A obok robole wznoszą dom. Jedni pracują, drudzy wydają. Życie. Majster wychodzi, zostaje sam. Czyszczę, myję, szoruję. Łazienkę, sracz, umywalkę, shower. Podłogę zmywam specjalnymi płynami. Czasem zdrapuję żyletką. To przygotowanie pod kładzenie blasku. Każda butelka ma numer, żeby się tylko nie pomylić. Gdyby mnie Krycha zobaczyła, nie uwierzyłaby. Wygłupia się tylko, albo popisujesz. Jutro blask. Schudłem 4,5 kg. Aha, jest waga, to sprawdzę. Wchodzę na nią i nagle o mało nie spadam. Chociaż jestem sam, słyszę głos faceta. Twoja waga 63,5 kg. To głos wagi, oczywiście w funtach i po angielsku. Tego jeszcze nie widziałem. Ale też nie widziałem innych ciekawych rzeczy, które są tylko w Stanach. Tu, gdzie pracuję, to kawalerka. Trochę rzeczy z gustem, reszta drogi chłam. Skóry, złote witraże. Za to świetna kuchnia, jak na kawalera. Ruszty, wyciągi, lodówka na całą ścianę. Mielarka do śmieci. Podłoga oczywiście z granitu. 3 telewizory. Oglądam kanał 21. Teleklipy. Przyjeżdża majster. Trochę się nie mogę wyprostować. Jedziemy na chwilę niedaleko do Jurka. Choruje tam na przeziębienie Halinka. F. Prąckowiak. Życzymy zdrowia, a ja wyciągam z półki jakąś książkę, bo tego mi tutaj najbardziej brak. Wracamy nocą. W polonezie dziwne poruszenie. Jutro się dowiem, o co chodzi. Jutro. Jedziemy z majstrem i docentem dokończyć perkusistę. Od 10 do 18. Bez żarcia. Waży się co chwila. Schudłem. Chyba będę piękny. Taka tu moda. Polerujemy, zmywamy, czyścimy. Zabezpieczam folią. Potem z majstrem obiad w Ponderozie. Jem wreszcie dużo, no nie mogę się zatrzymać.
1: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

Polonezie tymczasem bomba. Maryla sprzedała klub Grekom. Ekipa zostaje, a my gramy tam jeszcze jeden weekend. Tylko co z Forcą? Okupa wierzycieli poszukuje Maryli, a ta podobno wyjechała do Europy. Zakryta mówi, że zapłaci. Poczekam do niedzieli. Aha, miałem 4 w lotto. Na 7. Było 21 milionów. Nikt tego nie wziął. Wygrałem $10. Dołączam do dłużników. Maryla nie chce oddać $300 za podróż. Taka była umowa. Wredna jest. To ja też. Zatrzymuję w depozycie radio, które mi pożyczyła. Też mam trochę góralskiej krwi po mamie. Nie ustąpię. Sobota. W sobotę zjazd pożegnalny u Chrisa. Przyjaciele i rodzina. Jest szampan i Remy Martin. Jest wesoło, ale trochę wisielczo. Czuję się jak rzecz. Sprzedali mnie razem z wyposażeniem klubu. Co dalej? Orsy chyba nie zobaczę. Gramy ostatni raz. Upał stulecia. 100 stopni Fahrenheita to na nasze jakieś 38 Celsjusza. Na popołudniówkę spóźnia się Frąckowiak. Nowi bosowie patrzą krzywo. Odliczą takie tu zwyczaje. Przyszedł przydupa z Maryli. Mówi, że naśle policję, bo radio jest jego. Mam oddać natychmiast. Jak ja nienawidzę tego miejsca. Kolejne dni. Nowi szefowie nie chcą zapłacić za ostatnie występy. Mówią, że kupili razem z kabaretem, ale nikt się nie śmiał. Też to czułem, jak byłem na scenie. A i wreszcie się wydało. Na widowni byli sami Amerykanie i Grecy. Obsługa nam powiedziała. No to kto się miał śmiać i z czego? Dzwonię po Jaśka Szwagra. Przedstawiam go jako swojego menadżera. Jasiek prosi o umowę tak stanowczo, że zaczynają go klepać po ramieniu i wyciągają kasę. Och, udało się. Ale to już koniec mojej kariery w Polonezie. To też już koniec słynnego polskiego klubu. A co potem? Konkurencyjny polski klub Kardinal na Belmont Avenue prowadzi Włodek Wander. Jest o parę oczek na wyższym poziomie niż Polonez, a może nawet jeszcze wyżej. Z Włodkiem znamy się jeszcze z Polski przez jego siostrę Bogusię, gwiazdę telewizji. Grał na saksie w Czerwono-Czarnych i Polanach. Tu też gra. I to jak? Pyta, czy chce pracować w Kardinalu. Mieszkać mogę u niego, ma mieszkanie z 3 sypialniami. No, to by nie chciał. Lepsze towarzystwo, lepsza muzyka. No i sympatia, jaką mamy do siebie, a do tego tony znajomych i kumpli. Spędziłem tam dużo fajnych chwil. Na śniadanie jazz, na obiad swing, a wieczorem blues. Śpiewa znakomicie, a wygląda jeszcze lepiej Sylwia Morris. Ciągle mnie zaczepia i pyta, czy już miałem seks z czarną kobietą, bo jak nie, to pojęcia nie mam o seksie. Ale na razie mam problemy egzystencjalne, a potem spróbuję o tym pomyśleć. Aktualnie w Marmurach przerwa. Mamy pojechać do Memphis. Akurat 10. rocznica śmierci Elvisa. Szykuje się też wyjazd z profesorem do Kalifornii. W polonijnym, popularnym piśmie daje ogłoszenie. Znany artysta kabaretowy i filmowy za niewygórowane honorarium uświetni śluby, wesela, przyznanie zielonej karty i wyjścia za kaucją z więzienia. To ja.

0: Godzina czwarta, za chwilę na zegarach czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: O czwartej utrudnienia na A2 w Mazowieckiem na wysokości Baranowa ciężarówka zderzyła się z autobusem. Nowe centrum serwisowe dla śmigłowców polskiej armii ruszy już we wrześniu. Ogłosił to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W tych faktach także nowa odsłona Peaky Blinders. O szczegółach powie nasza dziennikarka. Uwaga kierowcy na A2 w Mazowieckiem. Jak informujecie nas na gorącą linię, na wysokości Baranowa ciężarówka zderzyła się z autobusem. Lewy pas w kierunku Warszawy jest w tej chwili przejezdny, natomiast dwa pasy w kierunku Poznania są zablokowane. Na miejscu pracują straż pożarna i policja. Dobre informacje są takie, że w tym wypadku nikt nie został ranny. A wam przypominamy, że gorąca linia RMF FM jest do waszej dyspozycji przez całą dobę. To nasz numer.
2: 600 700 800.
1: Jeżeli coś ważnego dzieje się w waszej okolicy, dajcie nam znać. Główny ukraiński negocjator Rustem Umierow dotarł do Berlina, poinformował portal Politico. Ukrainiec w stolicy Niemiec ma spotkać się z wysokimi rangą urzędnikami z grupy E3, czyli Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Wizyta odbywa się po ostatnich rosyjskich atakach na Kijów oraz w czasie napięć między kanclerzem Friedrichem Mercem a Wołodymyrem Zełenskim dotyczących przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej. Szczegóły rozmów nie zostały ujawnione. We wrześniu w Polsce uruchomione zostanie centrum serwisowe do silników wszystkich śmigłowców używanych przez naszą armię, ogłosił szef MON. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Kanadzie zapowiedział, że polski przemysł chce także uruchomić krajową produkcję pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.
3: Otwierają się drzwi dla możliwości przenoszenia produkcji na przykład rakiet PAK-3 do Patriotów, czy pocisków rakietowych do Marsu, innych rodzajów broni do Europy i Polska jest jednym z najbardziej poważnie rozpatrywanych kierunków.
1: Zakomunikował Kosiniak-Kamysz.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Dwa wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa złożyli wczoraj miejscy radni. Jak informowaliśmy, jeden przygotowali politycy Prawa i Sprawiedliwości, drugi radny Jacek Strojny, który był kontrkandydatem prezydenta Konrada Fijołka w wyborach w 2014 roku. Zdania mieszkańców stolicy Podkarpacia w sprawie przeprowadzenia referendum są podzielone.
4: Myślę, że nie potrzeba.
5: Myślę, że nie. Prezydent działa prężnie.
6: Powinno być referendum?
7: No być może. Opłaty za postój samochodów kiedyś były do 17 godziny, teraz są do tam 20 chyba. No i miast

0: zadłużone, z tego co wiem.
1: Piołek jest super prezydentem.
2: Jesteśmy za Krakowem i żeby tak było, ja w Krakowie.
3: Rzeszów potrzebuje zmiany.
2: Trzeba trochę ludzi dopuścić do zarządzania.
4: Wnioski radnych to dopiero początek procedury. W Faktach teraz Olsztyn. Poradnik dla dzieci dotyczący zachowania w niebezpiecznych sytuacjach zaprezentowano w tamtejszej szkole podstawowej nr 13. Książeczka przygotowana przez Urząd Wojewódzki już wkrótce trafi do wszystkich uczniów klas 1-3 w regionie.
5: Są wszystkie ważne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dziecka. Tego, gdzie dzieci mogą się zgłosić, kiedy czują się zagrożone. Jakie tematy powinny podjąć z dorosłymi wcześniej, póki są bezpieczne. Żeby wiedzieć, jak się zachować na wypadek jakiejś awarii, na wypadek jakiegoś nietypowego zachowania dorosłych ludzi.
6: Wszystko w przyjaznej formie. Są ilustracje, widziałem.
5: Są ilustracje, ale są również zagadki, są takie specjalne wierszyki, które tłumaczą to wszystko, więc naprawdę w bardzo przystępny sposób i aktywizujący dzieci.
4: Z dyrektorką olsztyńskiej podstawówki Małgorzatą Siergiej rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Trwają prace przy odsłonie, nowej odsłonie słynnych Peaky Blinders. Zdjęcia powstają właśnie w brytyjskim Birmingham. O nowej produkcji opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
7: Już wiemy, że gwiazda Stranger Things Charlie Heaton zagra Charlesa Shelby'ego, najstarszego syna Tomiego. Tym razem głównym bohaterem jest Duke Shelby, również syn Tomiego, i gra go Jamie Bell, któremu największą popularność przyniosły role w filmach Billy Elliot i King Kong. Scenariusz ponownie napisał Steven Knight, a niezatytułowany na razie serial będzie kontynuacją Peaky Blinders i filmu Peaky Blinders Nieśmiertelny. Akcja rozgrywać się będzie w Birmingham w latach 50.
8: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
4: Zagrożenie wirusem Ebola w Polsce wciąż jest bardzo niskie. Tak uspokajają w rozmowie z RMF FM lekarze. Eksperci podkreślają, że problem dotyczy 10 państw afrykańskich, w tym przede wszystkim Konga, Sudanu i Ugandy. Nie można jednak nazwać go jedynie lokalnym zjawiskiem, podkreśla były główny inspektor sanitarny profesor Jarosław Pinkas.
9: Wszystkie problemy są problemami globalnymi. Już w tej chwili nie mamy żadnych problemów regionalnych, bo się przemieszczamy, jesteśmy jedną wielką globalną wioską. Ludzie z Afryki przyjeżdżają do Polski, są duże hubowe lotniska, z których przylatają później do innych miejsc, jest ciągły kontakt. To, co się powinno dziać, powinno być związane przede wszystkim z dokładną analizą instytucji zarządzających zdrowiem publicznym w Europie i na świecie. Mamy 3 takie instytucje. Europejskie Centrum Kontroli Chorób w Sztokholmie, które powinno wydawać jednoznaczne opinie dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, nie tylko krajów członkowskich, jak się mamy zachować, żeby było jedno zintegrowane działanie. Tak? Nie może być jakichś własnych partykularyzmów, bo one nie są oparte o wiedzę, tylko o, być może mogą być naddatkowe, albo się komuś coś wydaje. Prawda? No, medycyna jest oparta na dowodach naukowych i nasze działania powinny być oparte na dowodach naukowych. I jeżeli zbieramy dużą ilość informacji, wyciągamy z tego odpowiednie wnioski. I oczywiście wszystko, co się dzieje w medycynie, wszystko, co się dzieje w zdrowiu publicznym, musi być naddatkowe. I to jest wielki problem, bo ludzie tego nie rozumieją. My musimy pomyśleć o tym, co się może zdarzyć szczególnego i zawsze tak działać, żeby doprowadzić do sytuacji, że ten najsłabszy będzie najlepiej, będzie dobrze, przepraszam za słowo, zaopiekowany, prawda? Więc istnieje coś, co jest naddatkowe. To tak jak było w COVID-zie, prawda? Robiliśmy rzeczy naddatkowe i teraz się okazuje, oczywiście z perspektywy czasu one były być może zupełnie niepotrzebne, ale wtedy tak trzeba było i być może teraz tak trzeba też robić, jeżeli chodzi o ebolę. Wirusy i bakterie są i musimy sobie z nimi radzić na takiej zasadzie, żebyśmy się racjonalnie zachowywali. Dopóki nie będzie szczepionki, efektywnie działającej szczepionki, to powinniśmy pamiętać o tym, żeby zrobić wszystko to, co jest w zaleceniach. I te zalecenia do głównego inspektoratu sanitarnego powinny dochodzić z innych krajów, chociażby tam, gdzie jest jakieś doświadczenie, tak? No, jakie było to? Myślę, że warto wrócić do COVID-u, tak? Myśmy mieli COVID bardzo późno. Na początku marca 2020 roku mieliśmy pierwsze przypadki COVID-u, ale już wcześniej były one w innych krajach, tak? Więc można było domyślać się, że ktoś sobie poradził, znaczy nie tyle domyślać się, tylko wprowadzać te rzeczy, które były efektywne, bo były takie miejsca, albo nie robić takich rzeczy, które nie są efektywne, dlatego że następowała większa propagacja wirusów. I mamy otwarty świat, otwarty dostęp do nauki i z niej się powinno korzystać. Ale tak jak powiedziałem, wydaje się, że najbardziej istotne jest to, żeby instytucje odpowiedzialne za zdrowie publiczne, szczególnie w Europie, wydawały jednoznaczne rekomendacje. Analizowały analiza tego, co się dzieje w Szwecji, powinna być oparta na tym, na wiedzy, dlaczego do tego doszło, prawda? Być może mają sprawniej funkcjonujące instytuty związane chociażby z epidemiologią, czy też z chorobami zakaźnymi. Może mają większe doświadczenie, prawda? I to jest jedyna kwestia. Na pewno bardzo istotne jest to, żeby były niezwykle jednoznaczne, spójne komunikaty, jak się mamy zachować. We wszystkich mediach, mediach społecznościowych, żeby po pierwsze nie prowadzić do jakiejś sytuacji, jakiejś paniki, którą bardzo łatwo wygenerować. Teraz każdy, kto rano wstanie, może coś napisać w internecie, może napisać, że spotkał się z ebolą albo sam jest chory, prawda? Wygeneruje się to w przestrzeni publicznej i nagle się okaże, że mamy w Polsce jakąś panikę, prawda? Więc to najważniejsze jest w tej chwili to, żeby komunikaty Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Zakładu Higieny jako lidera w pozyskiwaniu wiedzy i własnych analiz powinny znajdować się w przestrzeni publicznej. I oczywiście rozmawiamy w RMF-ie. To państwo także powinniście być absolutnie na bieżąco i analizować to, co trzeba robić. Epidemia to jest socjologia. Epidemia i generalnie działanie przeciwepidemiczne to są działania związane z socjologią, czyli naszymi zachowaniami, tak? Jeżeli chcemy być bezpiecznym krajem, musimy się zachowywać zgodnie z rekomendacjami. Jeżeli później okaże się, że one są nadmiarowe, to powinniśmy wyłącznie podziękować za to, że ktoś o nas dba. Nie ma żadnego innego interesu oprócz tego, żeby bronić tych, którzy są najsłabsi.
3: Na razie komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, mimo bardzo trudnej sytuacji w Afryce, są uspokajające. Według pana może być tak dalej?
9: Myślę, że powinno być tak dalej. W momencie, kiedy Główny Inspektor Sanitarny pozyska dane, że istnieje większe zagrożenie, należy tą skalę zagrożenia o niej opowiedzieć i powiedzieć, co trzeba robić, żebyśmy byli bezpieczni.
3: Czy dzisiaj, jeśli ktoś leci do Afryki, niekoniecznie do Ugandy czy do Sudanu, po prostu do Afryki, powinien na coś zwrócić uwagę?
9: Powinien zwrócić uwagę na to, na zalecenia, które są w danym kraju mu przedstawione. I myślę sobie, że linie lotnicze i na lotniskach powinny być informacje, a także pozyskiwać informacje, które pojawią się w przestrzeni publicznej, związane z medycyną podróży, czy dane kraje są bezpieczne, czy nie. I to oczywiście jest także współdziałanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Głównym Inspektorem Sanitarnym, czy też ministrem zdrowia, żeby informować o potencjalnych zagrożeniach.
3: Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że szczepionka przeciwko temu konkretnemu typowi wirusa ebola, który teraz jest bardzo mocno obecny w środkowej Afryce, będzie za mniej więcej pół roku. To jest realny scenariusz?
9: To jest realny scenariusz. Mamy technologie pozwalające na to, żeby szczepionki były konstruowane i wdrażane bardzo szybko. No tak się działo w COVID-zie, prawda? Po roku mieliśmy szczepionkę. Wydawało się, że to jest zupełnie nierealne. Ale poproszę pamiętać o tym, że nad szczepionkami wtedy pracowało 180 placówek na całym świecie, prawda? Więc była też jeszcze wymiana informacji. Technologia budowy szczepionki w tej chwili jest kompletnie inna niż kiedyś, prawda? To są głównie technologie związane z mRNA, więc takie technologie, które są nawet dość trudne do wytłumaczenia dla przeciętnemu obywatelowi, ale wiemy, że one są skuteczne.
10: Sytuacja nie zmieniła się naprawdę. To nie jest, to ma być przekaz prawdziwy, nie tylko uspokajający. On jest później dopiero uspokajający. Najpierw musi być prawdziwy. Tu się nic nie dzieje. Dzieje się tam. Oczywiście, że jak zawsze trzeba uważać, trzeba obserwować, trzeba patrzeć. Trzeba złapać byka za rogi. To ognisko należy likwidować. I to się dzieje. To się robi. To skala jest duża, tym razem jest duża. To jest 10 państw afrykańskich. To jest problem. To nie jest tylko Demokratyczna Republika Kongo, jak zawsze, ale to są też inne państwa. Natomiast to jest dalej coś, co wymaga obserwacji, wymaga uważności. To takie słowa padną jak w przypadku hantawirusa.
3: Wirus ebola nie przenosi się z człowieka na człowieka?
10: No dokładnie tak. Więc tutaj niebezpieczeństwa są mniejsze, ale...
3: Drogą kropelkową, tak jak wirusem grypy, nie da się zarazić.
10: No nie da się zarazić, tak. Ale musimy pamiętać o tym, że kontakt z tą chorą osobą jest niebezpieczny i w konsekwencji może prowadzić do pełnoobjawowego zespołu.
3: Przez to, że na przykład mamy kontakt z przedmiotami, których dotykała taka chora osoba?
10: Tak. Może tak być. Więc to są takie kontakty bezpośrednie, prawda, które wynikają z kontaktu z samym wirusem, prawda? Więc otoczenie ma znaczenie tutaj. zdrowotnej w przypadku tego wirusa.
4: Przekonują prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski i były główny inspektor sanitarny profesor Jarosław Pinkas. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najnowsze informacje o skali zagrożenia wirusem Ebola i sytuacji w Afryce mamy na rmf24.pl.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: W kilku miejscach w kraju otarliśmy się o noc tropikalną. Jest 4:12 i województwa lubuskie, wielkopolskie, łódzkie i mazowieckie miejscami macie okolice 20 stopni, 20 stopni. No kto za chwilę wychodzi tam do pracy, ten może się delikatnie zdziwić, ale jutro w nocy już powrót chłodu. Maciek Rybak, gorący dzień dobry w RMF FM, najlepsza muzyka.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Buszujemy po internecie od rana. Wy możecie ze spokojnie dopić kawę.
2: Szukamy takich rzeczy ciekawych.
1: Rośliny pomagają w walce ze smogiem, wyczytałem. Są znacznie tańsze niż mechaniczne czy chemiczne sposoby oczyszczania powietrza. Tak pisze prasa, a prasa powołuje się na badania Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. NASA to ustaliło.
2: Rośliny pomagają w walce ze smogiem.
1: Dokładnie.
2: To sąsiadka się ucieszy.
1: Czemu?
2: Zawsze powtarza, że jej mąż to warzywo. Aha. Siedzi i kwitnie przed telewizorem.
1: Ty patrz, ja tyle walczyłem, żeby wywalić paprotki z domu. Kurczę, to się teraz znowu pojawią, no.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Staszek tymczasem pyta, 3322, mówi się wziąć coś na tapetę, czy wziąć na tapet? Mm. Czy może wziąć coś na tapeta, Staszek?
2: Prawidłowo jest tapet.
1: Tak, nie? Staszek, tapet.
2: Ten tapet, wziąć na tapet. To z niemieckiego stół z zielonym suknem, gdzie toczą się obrady. Bierze się coś na tapet, nie? Wyjaśniamy.
1: Tapet. Aczkolwiek dla młodzieży i tak tapeta to nie jest to, co na ścianie, takie papier z rolki, tylko to jest ta w komputerze, więc brać coś na tapetę to jest po prostu wstawić sobie coś na pulpit.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Nasz Sejm zrezygnował z alkoholu, dopiero co mówiliśmy, że tam zostały jakieś zapasy niewykorzystane, nie wiedząc, co z tym zrobić.
2: 500 litrów.
1: W stołówce już alkoholu nie będzie w naszym sejmie. Dla zmiany czytam, że posłowie w Belgii muszą płacić za piwo i wino w restauracji parlamentarnej, a tam alkohol przez dekady był w ichnim parlamencie za friczko.
2: Ale wiesz, tak słuchając rodzimej parlamentarnej debaty, czasami można odnieść wrażenie, że w Sejmie darmowe to są jakieś, no nie wiem, jakieś ciężkie narkotyki.
1: To fakt.
2: No może nie ciężkie, ale mocne.
1: Ale jak widzisz, co się dzieje na sali obrad, to masz wrażenie, że tam jakieś piguły muszą być brane. To musowo to jest. Źle dobrane piguły.
2: Źle
1: dobrane. Ludzie wspaniali, tylko po prostu piguły źle dobrane.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Co tam, Mario, dla nas masz?
3: Kurczę, tutaj tak na szybko chyba się pomyliłem, ale może nie. Polacy ponoć masowo jeżdżą do Czech korygować wzrok.
1: Wzrok? No. Tak, bo to się, tak, wiem, że idzie się w Czechach do okulisty i się mówi: dobry den, ja tu na prawiczku, ociczku. Lewiczku, ociczku, czy prawiczku, ociczku? Pyta doktor, nie? Gałeczku na prawiczku, czy może powiedzku? I się tam.
2: A ja dla odmiany czytałem, że Niemcy przyjeżdżają do nas tu leczyć u nas zęby.
1: Do Polski.
3: To w ogóle, żeby nie było tak, że skończy się, że Niemiec przyjedzie, a tu dentysta wyjechał nasz do Czech zrobić oczy.
1: Tak.
3: Przyjeżdża, a tam czeska okuliska pojechała do Niemiec zrobić, nie wiem, no, piersiczki, kurczę, na przykład.
1: Piersiczki, tak. Czyli to się tam mówi powięksićku, cycusićku. To jest.
3: No.
1: To jest, nie, o zdrowie trzeba dbać, tyle wam powiem.
3: Tak jest. I pamiętajcie, żebyście dzisiaj zamiast soczewek nie założyli stanisiczku. Nie wiem, co chciałem teraz powiedzieć.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Ważna informacja. Okazuje się, że nie tylko Tomasz Olbratowski,
3: no,
1: nie tylko nasz Tomula, ale pani Mariana Nasz-Freiber również zgłosiła chęć kandydowania na stanowisko prezydenta miasta Krakowa.
3: Jak mówi nowo staropolskie przysłowie, nie od razu Kraków zrujnowano.
1: Tak?
3: Ja bym jej dał szansę.
2: No ale są pewne historyczne nawiązania. Kiedyś była Wanda, co nie chciała Niemca, teraz Marianna, co nie chciała Tuska.
1: Jakieś nawiązania są.
3: A ja tam myślę, że jakby cokolwiek z tego miała, to i by się na Tuska pokusiła.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Tak się nabijaliśmy przez dłuższy czas z Warszawy, z naszej pięknej stolicy, że można tam sobie kamienicę kupić w centrum za 2000. Że 120-latkowie odzyskują kamienicę, ale my, Kraków, jesteśmy lepsi.
3: Słyszałem, gratuluję.
1: Sprawę opisuje Grzegorz Jankowski z Polsatu. Jest historia.
2: Właśnie, jedną z kamienic w centrum odzyskał, uwaga, 162-latek.
1: 162-latek kamienicę dostał.
2: Tak, ktoś złożył w urzędzie dokumenty, a urząd na ich podstawie wystawił papier, że osoba urodzona w 1864 roku żyje.
1: Żyje.
2: I na tej podstawie doszło do odzyskania kamienicy. Brawo.
1: To było powstanie styczniowe wtedy, tak? Tutaj czytamy w internecie.
3: Ja wam powiem tak, mi się wydaje, że albo ten smog w Krakowie was tam konserwuje i ludzie żyją po 200 lat, albo wręcz odwrotnie. Tam macie w powietrzu takiego głupiego Jaśka, prawda? Że sędziowie, notariusze i urzędnicy to w Mikołaja i wróżkę Zębuszkę wierzą.
1: Jest taka posybilacja. Ale też patrzcie, jak się musiał staruszek ucieszyć. Tyle lat czekania, prawda? Że w końcu jakaś sprawiedliwość Boża jednak.
2: No i tak się cieszymy, że to ostatnie 50 lat swojego życia spędzi na swoim.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Ważna informacja, prosto z internetu, bo internet dla was przeglądamy. Przez cały czas, na niespełna 3 tygodnie przed 80 urodzinami, prezydent USA Donald Trump przejdzie coroczne badania lekarskie. Biały Dom podkreśla, że przywódca jest w znakomitej formie.
2: Oho, no. Oho, czuję, że to będą rzetelne i wiarygodne badania.
1: Nie make wspomnę, badania great again.
2: Nie wspomnę o wynikach, make wyniki great again. Obstawiam, że wiek biologiczny 40-latka będzie.
1: Dokładnie.
2: Normalnie young god, młody bóg.
3: Tak jest. Ja się nie zdziwię, jak też wyjdzie dalej mentalnie, że to rozwydrzony 6-latek, co drze gumioka w sklepie, bo inne dzieciacko ma resoraka, a on też chce.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Wracamy do powołań Jana Urbana na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. W kadrze no, nie brakuje nowych twarzy, ale jest też Robert Lewandowski i o tym porozmawiamy teraz z Maciejem Stolarczykiem, byłym reprezentantem Polski oraz trenerem, między innymi byłym selekcjonerem kadry do lat 21. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy od Roberta Lewandowskiego. Zaskoczyła pana decyzja naszego kapitana, że jeszcze no, nie rezygnuje z gry w kadrze?
2: Nie, to tylko właśnie powód do radości, bo Robert jest na tyle ważnym zawodnikiem, na tyle istotną postacią w reprezentacji, iż jego brak na pewno mocno reprezentacja odczuje, a im dłużej ten zawodnik będzie reprezentował barwy naszego kraju, im dłużej będzie częścią tej reprezentacji, to myślę, że tylko i wyłącznie na korzyść kadry, ale nie tylko pod kątem umiejętności, ale również doświadczenia, które posiada. I to chociaż mogliśmy to zobaczyć właśnie w momencie, kiedy został żegnany przez i w jaki sposób został żegnany nie tylko przez kibiców, fanów Barcelony, ale również przez swoich kolegów z drużyny, jak dzielił się swoim doświadczeniem i pomógł im w rozwoju, w zrobieniu kolejnego kroku w przód.
1: No w kadrze, jak mówiliśmy, mamy sporo nowych twarzy, między innymi Karol Czubak, wicekról strzelców Ekstraklasy, czy jeden z najlepszych strzelców drugiej Bundesligi, Mateusz Żukowski. Może by powiedzieć, że to jakieś wzmocnienie naszego ataku?
2: Znaczy myślę, że w tym kontekście selekcjoner tutaj bardziej chciał zobaczyć tych zawodników na żywo, chciał ich poznać i zobaczyć, jak się wkomponują w grupę, jaką stanowią wartość na tle zespołu, przeciwników, bo wiadomo, że to są piłkarze, którzy wyróżnili się w tym sezonie. Karol Czubak, napastnik motoru strzelający 18 goli, czy Mateusz Żukowski, który na pomógł w utrzymaniu się swojego zespołu w drugiej Bundeslidze. Strzelił tam bodajże 17 goli, także to na pewno duże wzmocnienie właśnie pod kątem ich dyspozycji ostatniego sezonu. Także no, tylko się, w mojej ocenie tylko się cieszyć, że selekcjoner szuka różnych rozwiązań, bo wiadomo, rzeczą jest, że w czasie już eliminacji nie ma czasu na wielkie eksperymenty, jest grał punkty, a tego rodzaju pobyt na wspólnym zgrupowaniu pomoże selekcjonerowi w tym, aby te wybory były dla niego były po prostu trafne. Mm-hmm.
1: Selekcjoner Urban postawił też na 18-letniego obrońcę z Mainz, Kacpra Potulskiego. To jest kolejna nowa postać w kadrze. Takie delikatne przewietrzenie zatem również tutaj jest, jeżeli chodzi o metrykę, prawda?
2: Zgadza się. No, gdzieś tam również Kacper podkreślał swoją dyspozycję w meczach Bundesligi czy lidze konferencji, także to również bardzo fajny impuls dla tego zawodnika, również dla reprezentacji. Oczywiście nie ma Wojtka Mońki, który młodego, utalentowanego obrońcy Lecha, ale myślę też sobie, że selekcjoner robi to sukcesywnie z myślą o tym, aby ci zawodnicy z jednej strony dostawali impuls do pracy, a z drugiej strony iż furtka do reprezentacji, czy inaczej brama do reprezentacji jest dla każdego otwarta, także to na pewno pozytywne z tego punktu widzenia.
1: No właśnie, tutaj też sporo głosów jest takich, że jednak kilku zawodników selekcjoner nie powołał, a można byłoby się spodziewać właśnie Wojciecha Mońki, może Antoniego Kozubala z Lecha, czy kogoś jeszcze brakuje?
2: Pewnie możemy mówić, bo jest Bartek Nowak, który został piłkarzem sezonu w Ekstraklasie. Tylko ja bym tutaj powiem tak, zawsze będzie nazwisko padało, które nie zostało powołane i to będzie naturalna sytuacja. A ja po prostu bym oddał zaufanie, które dostał teraz selekcjoner od piłkarzy, od kibiców do tego, żeby skonstruować taki zespół, taką ekipę, która da nam awans w kolejnych eliminacjach i to jest dla nas kluczowe. Tutaj nie rozwodziłbym się za bardzo na tym, czy kogo brakuje, kogo można było powołać, a czy ktoś na to zasługuje, czy nie, bo prawem selekcjonera jest stworzenie na swój sposób reprezentacji, pod swoją wizję gry, pod to, w jaki sposób chce zbudować zespół, także tutaj uważam, że i ten powiew młodości, czyli z debiutantów, ale również ta mieszanka z doświadczenia, bo w obronie i Kiwior, i Bednarek, zawodnicy, którzy są doświadczeni, tak jak tutaj wam wspominał, czy Robert Lewandowski, to taka mieszanka, w której możemy zyskać tylko tego owoca.
1: Maciej Stolarczyk, były reprezentant Polski oraz trener w radiu RMF 24. Bardzo serdecznie panu dziękujemy za rozmowę. Kłaniamy się nisko.
2: Dziękuję, do dobrego.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF 24.

0: Przenosimy się teraz do Wielkiej Brytanii na wyspach. No, podobnie jak we Francji, o czym już dzisiaj mówiliśmy, fala upałów. No i posypały się rekordy. Wczoraj padła najwyższa temperatura w maju. Ponad 34 stopnie Celsjusza, słuchajcie. A dziś, no, może być jeszcze bardziej gorąco. Na łączach jest nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry, Bogdanie, witamy.
1: Dobry, witam was wszystkich, witam cię, Tomku. Z trudem.
0: Tak myślę, no. Bogdan, jak wyspiarze radzą sobie z tą spiekotą?
1: Na następie dodam, że ten poprzedni majowy rekord ustanowiony został 80 lat temu. To nie są przelewki. Inny rekord to temperatura nocą, która utrzymuje się uparcie powyżej 20 stopni Celsjusza. Wyobraź sobie, druga w nocy, trzecia, a tu 20 stopni.
0: No ładnie.
1: No nie ma rady na te lekarstwa. Generalnie nie ma rady i trzeba sobie radzić samemu. Otóż od samego rana przeprowadzam niemal z militarną precyzją akcję zacieniania domu z taką baczną obserwacją punktów, w których aktualnie znajduje się słońce na niebie. No jest to chyba najbardziej sensownym sposobem na to, żeby przeżyć. Trzeba pozamykać okna i drzwi, stworzyć taki termos termiczny, no i siedzieć w środku. Najbardziej chyba cierpią z powodu temperatury ludzie starsi, to bez tutaj nie ma wątpliwości co do tego. No i zwierzęta. Tak się składa, Tomku, że właśnie się opiekuję pieskiem sąsiadów, którzy wyjechali na urlop. Nazywa się Betty. No jest cudowna, absolutnie cudowna, ale ma bardzo długą sierść. No i ledwie zipie. Trzymam ją w łazience zazwyczaj, czasami nawet i pod prysznicem. No staram się nie wypuszczać jej do ogrodu, no chyba tylko wtedy, kiedy musi.
0: Tak jest. Bogdan, no dom można przygotować, no ale co właśnie z ludźmi, którzy muszą jechać na przykład do pracy?
1: No, byłem dziś na mojej stacji tutaj lokalnej, kolejki podmiejskiej londyńskiej. Przyznam się, że nie byli chętni ludzie do rozmowy. Chcieli się dostać jak najszybciej do pracy, a pociągi były przepełnione, niektóre odwołane. No generalnie pandemonium, ale ci, z którymi udało mi się porozmawiać, mówią wprost: jedziemy do biura, bo tam jest klimatyzacja, a w domu jej nie mamy. No tutaj na wyspach wciąż posiadanie klimatyzacji w domu jest pewnym luksusem i nie wszystkich na to stać. No oczywiście taką oczywistością masłem maślanym w tym przypadku jest regularne picie wody, nakrycie głowy, no generalnie przebywanie w cieniu i unikanie otwartych przestrzeni. A jak już się ludzie ochłodzą, to przychodzi taki czas refleksji, czyli sami jesteśmy sobie temu winni. Globalne ocieplenie jest przecież faktem. Matka natura po prostu w ten sposób nam dotkliwie o nim przypomina. Niektórzy moi rozmówcy poszli dalej dziś rano na mojej lokalnej stacji, nawiązując nawet do sytuacji na Bliskim Wschodzie, no i zamieniania surowców energetycznych, takich, no, jakim jest na przykład ropa naftowa, w broń. No i w takiej temperaturze naprawdę trudno zachować zimną krew, a właśnie sprawdzam na komórce, aktualnie tu, gdzie mieszkam, 31 stopni, no i temperatura wciąż rośnie.
0: No poważna sprawa. Bogdan, a jak radzą sobie polskie firmy budowlane? Pogoda, wiadomo, nie usprawiedliwia przestojów. Ty rozmawiałeś z ekipą, która, no jeśli dobrze rozumiem, pracuje dosłownie za ścianą.
1: Dosłownie za ścianą. Przed chwilką poprosiłem szefa tejże ekipy, żeby zatrzymał panów z takimi wielkimi wiertarkami, bo się trzęsły ściany i nie chciałem, żeby nasi słuchacze to wszystko słyszeli, aczkolwiek to mogło być bardzo fajnym tłem oczywiście naszej rozmowy. To taka, wiesz, nieco śmieszna sytuacja, bo akurat panowie burzą ściany, przez co jeszcze bardziej się odsłaniają, a powinni robić coś zupełnie odwrotnego. No ale tak już na poważnie. Woda, jeszcze raz woda, częste przerwy, no, nakrycie głowy. Niestety, i tutaj rozmawiałem z Kacprem, który zawiaduje w ogóle tą ekipą, zleceniodawcy nie biorą pod uwagę upalnej pogody, dyktują terminy zakończenia prac, no i budowlańcy muszą się tego trzymać. Pracują bez przestojów, nie tylko polscy oczywiście, wszyscy. Na zakończenie muszę jeszcze podzielić się z tobą, Tomku, i z wami, słuchacze, moi drodzy, takim moim własnym sposobem ratunkowym. Warto spróbować, jeżeli takie upały nadchodzą. Za każdym razem, gdy schodzę do kuchni, a jestem teraz na piętrze swojego domu, no nie wiem, po herbatę, czy zrobić sobie kawę, czy zjeść coś, kanapka, czy coś takiego, no za każdym razem po prostu wkładam głowę pod kran i zlewam ją zimną wodą i trzymam tak długo, aż poczuję, że organizm wrzuca taki inny, zupełnie inny bieg. Na pewno rachunek za wodę będę miał bardzo wysoki w tym roku, no ale jakoś przeżyję.
0: No, trzeba się jakoś schładzać oczywiście. Dużo wody, Bogdan, naturalnie trzeba spożywać, ale też podobno dobrze jest pić gorącą herbatę, wbrew pozorom. Także takie też opcje. Dziękujemy ci serdecznie, pozdrawiamy serdecznie Londyn i Bogdana Frymorgana, nasz brytyjski korespondent w Radiu RMF24. Dzięki.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Dobrego dnia wam życzę, Maciek Rybak. Do usłyszenia, a teraz... 5 na zegarach, czas na fakty RMF FM, które zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś historyczny traktat o bezpieczeństwie. Dokument przewiduje wspólną produkcję broni i walkę z cyberzagrożeniami. Kapitan statku, na którym wykryto ognisko hantawirusa, rozpoczął kwarantannę w Polsce. Rekordowa liczba Polaków płaci 32% podatek. W faktach wrócimy do danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Polska i Wielka Brytania podpiszą dziś w Londynie nowy traktat dotyczący obrony i bezpieczeństwa. Brytyjski premier Keir Starmer nazwał go największym od pokolenia krokiem naprzód we wzajemnych relacjach. Porozumienie mają podpisać w Londynie premierzy Donald Tusk i Starmer. Dokument przewiduje m.in. wspólną produkcję nowoczesnych pocisków obrony powietrznej, szerokie ćwiczenia wojskowe oraz współpracę przy rozwoju systemów przeciwrakietowych i bezzałogowych. Traktat ma też obejmować walkę z cyberatakami, dezinformacją oraz współpracę w ochronie granic i zwalczaniu grup zajmujących się przemytem ludzi. Brytyjski rząd podkreśla, że Polska jest jednym z kluczowych partnerów Londynu w dziedzinie bezpieczeństwa i wsparcia dla Ukrainy. Kapitan wycieczkowca, na którym wykryto ogniska hantawirusa, Jan Dobrogowski, rozpoczął kwarantannę w Polsce. Te informacje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym potwierdził reporter RMF FM. Co wiadomo o stanie zdrowia kapitana, powie nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
2: Kapitan czuje się dobrze, został sprowadzony do Polski przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej, przeszedł już badania w Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, z kolei w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego wykonano czwarty, kolejny test na obecność hantawirusa. Wynik tego testu jest ujemny, a to oznacza brak zakażenia. Kapitan nie ma też żadnych objawów choroby i teraz będzie przechodził kwarantannę w Polsce. Ta kwarantanna musi potrwać zgodnie z procedurami do 21 czerwca. Dodatkowo nadzorem sanitarnym objęta jest czwórka obywateli Polski, którzy mogli mieć kontakt z pasażerami wycieczkowca. Cała czwórka też czuje się dobrze. Służby sanitarne uspokajają, że w Polsce nie ma teraz ani jednej osoby zakażonej hantawirusem. Nie ma też gryzoni, które przenoszą typ wirusa, który pojawił się na statku, a w związku z tym zagrożenie epidemiologiczne w naszym kraju jest bliskie zera.
3: Twoje pieniądze w faktach RMF FM.
1: Coraz więcej Polaków płaci wyższe podatki, tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. W ubiegłym roku prawie 2,5 miliona osób przekroczyło drugi próg podatkowy i zapłaciło 32% podatek. To o 500 000 więcej niż rok wcześniej. Ile deklaracji PIT spłynęło do fiskusa?
4: Około 25 milionów, z czego prawie 24 miliony to deklaracje elektroniczne.
5: Co nas bardzo cieszy i powtarzamy to jak mantrę, że do Urzędu Skarbowego przyjść tylko wówczas, kiedy naprawdę masz problem.
4: Mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda i widocznie Polacy tej rady posłuchali, może nawet za bardzo. 6 milionów cyfrowych deklaracji zostało złożonych automatycznie, bez żadnej ingerencji podatnika. Wśród nich z pewnością wiele przypadków, w których można było skorzystać z ulg podatkowych, a tego nie zrobiliśmy. Podatki rzeczywiście zajmują nam coraz mniej czasu. 35% deklaracji cyfrowych zostało złożonych w ciągu 5 minut. Rekordziście zajęło to 4 sekundy.
1: Szczegóły rozliczeń za zeszły rok zebrał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Dziś środa i...

0: jak co tydzień mamy dla Was cykl Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Temat, którym się zajmiemy, to poród, przygotowanie i powrót do formy. Swoją wiedzą podzielą się specjaliści z Warszawskiego Szpitala Południowego, ginekolog, położna i fizjoterapeutka uroginekologiczna. Będziemy mówić nie tylko o zdrowiu fizycznym. O szczegółach teraz nasza dziennikarka Magdalena Greinert.
1: Podpowiemy, jak przygotować się do ogromnej zmiany w naszym życiu, jaką jest pojawienie się dziecka. Są rzeczy, które należy ustalić, zanim maluch pojawi się na świecie, radzi Katarzyna Kruszewska, położna z Warszawskiego Szpitala Południowego.
2: Chociażby przygotowanie jakichś posiłków, które możemy sobie odmrozić, tak, wiemy, w sytuacji kryzysowej, czy zorganizowanie przestrzeni wokół siebie, ustalenie zasad, kiedy kto będzie przebierał malucha.
1: Przez cały dzień będziemy Wam radzić, jak przygotować się do porodu i bez komplikacji przejść przez połóg oraz jaka w tym procesie jest rola partnera. Powiemy też, co powinno zaniepokoić i dlaczego płacz dziecka nie zawsze oznacza, że jest głodne. Na Wasze pytania będzie odpowiadać nasz ekspert podczas telefonicznego dyżuru.
0: Polecamy, to wszystko czeka na Was dzisiaj w faktach. A teraz kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Najważniejsze informacje z Polski i świata o poranku przekażą Wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Pierwsze poranne fakty punktualnie o 5:30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF FM.

0: Odpowiemy sobie dzisiaj na pytanie, dlaczego nie zostanę prezydentem Krakowa. Wiadomo, pan Miszalski został wyreferowany z urzędu i od razu pojawiła się giełda nazwisk kandydatów, wśród których Skowron tutaj Przemysław wymienił i moje nazwisko. Wymieniał liczne moje pozytywne zalety, w tym, że gadam mądrze, to jest głupie. Otóż powtórzę się, jest to raczej niemożliwe, żebym został prezydentem Krakowa.
1: Raczej.
0: Nie mógłbym pełnić tej funkcji, piastować tego stanowiska, sprawować tego urzęda, bo to trzeba sprostać potrzebom miasta. Ja nikogo w Krakowie nie znam, nie jestem umocowany w strukturach. I kim ja obsadzę spółki miasta? Ludźmi, których nie znam? Tych, co znam konkretnie, tam te cztery: Skowron, Tomkowicz, Medzik, no może Kałamaga, no żeby z Katowic przyjechać. To oni może wezmą po dwie, góra trzy spółki, a reszta? No jak? I tak w cholerę nieobsadzonych stanowisk zostaje. No nie wiem, może Mirka ze dwie spółki i tyle. Zostawić tych, co są teraz w spółkach, albo obsadzić jakimiś kompetentnymi, no to tak się nie robi. To jest wbrew tradycji, wbrew niepisanym procedurom, wbrew zasadom lokalnej demokracji. Poza tym, co ja dokonałem, czy dokonuję dla Krakowa? Hejnału w połowie nie przerwałem. Smoka owcą też nie zabije. Sprawdzaliście ceny jagnięciny w Krakowie? No. A przede wszystkim, jak się zostaje prezydentem Krakowa, to trzeba ten dziwny łańcuch założyć na szyję. Bym się bał, bo ja namiętnie gubię rzeczy, a poza tym przy mojej urodzie łańcuch wyglądałby na mnie absurdalnie. Absurdalnie. Także nie będę kandydował, no chyba, że ktoś strasznie poprosi i mu będzie mega zależało. O, to wtedy tak. You shot me so

0: Poranne fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach mamy 5:30. Czas na fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie ma dla nas Magdalena Wojtoń. Witamy.
5: Dzień dobry, zapraszam. Pilna informacja z Mazowsza. Zdarzenie ciężarówki z autobusem na A2 w pobliżu Baranowa. Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego zapewnia, że jest i będzie apolityczny. Na to stanowisko prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Dzisiaj Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. O poranku problemy z przejazdem na A2 w okolicach Baranowa na Mazowszu. Ciężarówka najechała tam na autobus stojący na poboczu. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Trasa w stronę Poznania jest nieprzejezdna. To usłyszeliśmy przed chwilą w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na węźle Groździsk Mazowiecki policja kieruje Was na objazdy. Nowy prezes Sądu Najwyższego zapewnił, że będzie kierował tym gremium w sposób apolityczny. Zbigniew Kapiński podczas wspólnej konferencji ze swoją poprzedniczką Małgorzatą Manowską podkreślił, że objęcie funkcji traktuje jako odpowiedzialność i będzie kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, by politycy niezależnie od ich nadania nie mieli wpływu na przebieg spraw.
6: Jako sędzia z 30-kilkuletnim stażem nigdy nie byłem związany z żadną opcją polityczną. I tym bardziej teraz, od momentu objęcia funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, będę kierował Sądem Najwyższym w taki sposób, żeby ta polityka tu nie miała wejścia.
5: Nieprzychylni powołaniu Kapińskiego byli m.in. były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polska i Wielka Brytania podpiszą dzisiaj traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Premier Donald Tusk wskazał, że istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne.
7: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski.
5: Szef rządu przypomniał, że podobny traktat Polska podpisała rok temu z Francją. To poranne fakty w RMF FM w środę 27 maja. Wciąż gorąco w Krakowie po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Jest już wyznaczony komisarz Stanisław Kracik. My będziemy się zastanawiać, jakie będą kandydatury w przyspieszonych wyborach. Zapraszamy na nasze rozmowy o poranku w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po 7 gościem Piotra Salaka będzie pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu. A godzinę później Tomasz Terlikowski porozmawia z minister klimatu Pauliną Henik-Kloską. W faktach RMF FM wrócimy też do bulwersującego tematu niższych świadczeń dla osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę. Będzie też sport, powołania do piłkarskiej kadry i meldunek z paryskich kortów Rolanda Garrosa.
8: Można się przyczepiać może trochę do jedzenia, ale to jak każdemu, to zależy co smakuje.
5: Zapraszam na fakty o 6.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Milki w RMF FM, Just the way you are. Czyli dopiero to jest nasza muzyczna nowość. Dopiero ten numer zaczął chodzić po antenie, a już wszyscy znają słowa tiry ty, tiry tiry ty. I to można na przyszłość śmiało. Nie krępujcie się, śpiewać z nami. Nieważne co robicie, czy tam idziecie z sypialni do łazienki, czy z łazienki do kuchni, czy z kuchni do przedpokoju, śmiało, nućcie razem z RMF FM najlepszą muzykę, bo o to przecież chodzi i tylko i wyłącznie po to ją gramy. To można śpiewać mając wybuź i szczoteczkę do zębów. To można sącząc poranny kompocik. Nie wnikamy w co tam sączycie. Śmiało bawcie się, szalejcie, wstawajcie razem. Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Ten program nie bez kozery, tak właśnie się nazywa. Wstawaj Szkoda Dnia. Przemysław Skowron, Tomasz Obratowski. Cześć, dzień dobry, kłaniamy się nisko. I super, że jesteście.
1: Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Ryśka Aguilera w ramowowym Pitbull. Ale my to już o poranku, już o tej godzinie, już o 5.53 przeglądamy internety. Ja wyczytałem właśnie, że firma kurierska UPS ma takie oprogramowanie, które optymalizuje trasy jej samochodów. No fajna sprawa, prawda? I co daje sporo oszczędności. I najważniejszym elementem jest ograniczenie skrętów w lewo.
1: W lewo?
0: Kierowcy skręcają, jeśli mogą, to tylko w prawo skręcać.
1: Zakaz skręcania w lewo.
0: Dokładnie.
1: Przydałoby się coś takiego w gospodarce. Ja się chętnie zastosuję, ale co mam robić, jak na przykład osobiście nie mam łazienkę na lewo od łóżka?
0: To musisz spać w łazience.
1: A.
0: Albo w nogach.
1: Aha.
0: To wtedy będziesz miał w prawo.
1: Ja nie sprawdzę.
0: No.
1: Aha.
0: To wtedy tak. A. Alex Warren teraz.
1: I prawą nogą zawsze wstanę.
0: Prawą nogą. I Fever Dream.

0: Linkin Park. In the End. To jest najlepsza muzyka. Ale teraz zastąpią ją na antenie RMF FM fakty. Dokładnie przed nami szósta, to jest pora faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, poranku.
0: A skoro wszyscy na swoich miejscach, to zaczynajmy.
1: Zablokowana A2 w stronę Poznania i częściowo w kierunku Warszawy.
2: Koło Baranowa na Mazowszu ciężarówka zdarzyła się z autokarem.
1: Stany Zjednoczone planują ograniczenie swoich sił w Europie.
2: Kolejne dowody ujawnia Politico. O szczegółach za chwilę korespondent RMF FM w Waszyngtonie.
1: Krakowem rządzi komisarz powołany przez premiera Stanisław Kracik.
2: A na koniec powołania Jana Urbana i wieczorna sensacja na kortach w Paryżu. Zaczynamy od problemów z przejazdem na mazowieckim odcinku autostrady A2 w rejonie Baranowa.
1: Jak wiecie z faktów, ciężarówka uderzyła tam w autokar stojący na pasie awaryjnym.
2: Nikomu nic się nie stało, ale autostrada w tej chwili jest zablokowana. Ostrzegacie w telefonach na gorącą linię RMF FM.
3: Tir wyjechał na pas, tak jakby jadąc w stronę Warszawy, na drugą stronę. I w stronę Warszawy jest zablokowany jeden pas. To jest dosyć spory korek, natomiast z Warszawy w stronę Łodzi już nie da się tą autostradą dalej zabiegać.
1: O poranku Policja kieruje Was na objazdy na węźle Grodzisk Mazowiecki.
2: Uprzedzamy, na razie nie wiadomo, jak długo potrwają tam utrudnienia.
1: Kolejny sygnał, że Stany Zjednoczone planują ograniczenie swojej militarnej obecności w Europie.
2: O tych planach wycofania części sprzętu wojskowego poinformować miał w piątek na spotkaniu urzędników NATO za zamkniętymi drzwiami doradca Pentagonu Alexander Wallace Green.
1: Co wiemy o tych planach? O tym z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry, z moich informacji wynika, że w ciągu 4 tygodni poznamy szczegóły. Jak informuje Politico, z kontynentu mają zostać wycofane m.in. samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne. Portal powołuje się na dyplomatów NATO. Nie jest pewne, jaki będzie harmonogram, ale wiemy, że Stanom Zjednoczonym znudziła się rola policjanta świata, powiedział mi jeden z waszyngtońskich dyplomatów. Według ustaleń Politico o planach Pentagonu mówił podczas zamkniętego spotkania sojuszu doradca amerykańskiego resortu obrony Alexander Wallace Green. Decyzja ma wpisywać się w politykę Donalda Trumpa, który od lat krytykuje NATO i zapowiada ograniczenie zaangażowania USA w bezpieczeństwo Europy. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: 6:00, teraz w faktach. Kraków, którym rządzi komisarz Stanisław Kracik.
1: Swoją funkcję będzie pełnił do czasu wyboru następcy odwołanego w niedzielnym referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
2: Jak teraz będzie funkcjonowało miasto, to już pytanie do naszego krakowskiego reportera Macieja Sołtysa.
5: Tak jak do tej pory, w zakresie komunikacji, bezpieczeństwa, edukacji czy obsługi komunalnej zapewnia rządowy komisarz.
6: Ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, przygotowywanie się do budżetu 2027.
5: Mówił Stanisław Kracik. Wczoraj głos zabrał też odwołany Aleksander Miszalski, który podziękował za 2 lata swojej prezydentury. Zapowiedział również zaangażowanie w kampanię przed nadchodzącymi przedterminowymi wyborami. A te w Krakowie mają się odbyć do 90 dni od niedzielnego głosowania.
1: 2 wnioski o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa trafiły wczoraj do tamtejszej Rady Miasta.
2: Odwołania Konrada Fiołka chcą radni opozycji. O tym, co zarzucają prezydentowi z Rzeszowa, reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Duży dług, wolny rozwój, złe rządy. To mówią autorzy wniosków o referendum. Jeden złożył radny Jacek Skrojny, który 2 lata temu kandydował na prezydenta. Drugi złożyli radni PiS. Prezydent odpowiada, miasto się rozbija, są inwestycje, a mieszkańcy są zadowoleni. Czy oni sami chcą referendum?
8: Myślę, że nie potrzeba.
9: Myślę, że tak. Rzeszów potrzebuje zmiany.
10: Mieszkam na Budziwoju, odkąd ja tam mieszkam już 7 lat, nic się nie zmieniło. Nie ma chodników, nie ma drogi, nie ma ścieżek rowerowych.
7: Referendum potrzebne?
10: Tak.
11: Uważam, że ten prezydent jest dobrym prezydentem.
12: Sporo osób jest niezadowolonych i powinny móc się wypowiedzieć na ten temat.
7: Referendum dojdzie do skutku, jeżeli za wnioskiem zagłosuje 15 radnych. Opozycja doliczyła się na razie 13, ale liczy na rozłam w obozie prezydenta.
2: Trener Jan Urban wysłał powołania na najbliższe towarzyskie mecze naszych piłkarzy z Ukrainą i Nigerią.
1: W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Kto dostanie szansę debiutu?
13: Dzień dobry.

0: uczestnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski, czyli wicekról strzelców Ekstraklasy i czołowy strzelec minionego sezonu w drugiej Bundeslidze, oraz młodzi obrońcy, 18-letni Kasper Potulski z Mainz, Oskar Wójcik z Krakowi i Norbert Wojtuszek z Jagiellonii. Nie zabrakło powołania dla wicekapitana Piotra Zielińskiego i kapitana Roberta Lewandowskiego.
1: To tylko właśnie powód do radości, bo im dłużej ten zawodnik będzie prezentował barwy naszego kraju, im dłużej będzie częścią tej reprezentacji, to myślę, że tylko i wyłącznie na korzyść kadry.
0: Uważa były trener kadry U21 Maciej Stolarczyk. Pełną listę powołanych mamy na rmf24.pl. Z Ukrainą towarzysko zagramy w najbliższą niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie.
2: Fakty sportowe po 6.30. Wieczorną sensacją w Rolandzie Garrosie porażka piątej rakiety świata Jessica Pegula pożegnała się z Paryżem. I to już w pierwszym meczu. Kimberly Birrell sensacją, bo Pegula prowadziła w tym meczu 6-1, potem w drugim secie 2-1, a i tak przegrała 6-1, 3-6, 3-6.
3: Dzisiaj w Paryżu mecz naszych zawodniczek, Świątek, Frank i Linet, zatem trzymajmy kciuki.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Poranek jest ciepły, bo w całym kraju mamy tak od 11 w Szczecinie do 17 w Rzeszowie. Niestety może lokalnie pokropić. Warszawa, Łódź, Lublin, Katowice, Wrocław, Opole, Kraków, Rzeszów.
8: Ale tak jest ciepło, że przydałoby się, żeby pokropiło.
7: No jasne. W południe deszcze zostaną tylko na południu. Katowice, Kraków, Rzeszów. A o godzinie 16 padać będzie tylko w Krakowie. Natomiast wieczorem tylko na Podhalu. To będzie ciepły dzień, w ciągu dnia maksymalnie temperatury pokażą. Termometry pokażą.
8: Czyli deszcze idą w dół mapy.
7: 22 kreski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: 3,22 kreski to dużo.
8: To jest tak w sam raz.
7: No jeden proboszcz jest... powie dużo, drugi niedużo.
8: No. Jeden rabin powie tak, a drugi powie zgadzam się.
7: Dokładnie. No. To ty, co, to wiecie wszystko, co wiedzieć powinniście.
8: I tyle. I wstawajcie, nie?
7: Bo szkoda. No, tak, bo to jest... Wyśpimy się po śmierci. Teraz nie, teraz szkoda. No, ładna środa się zbudziła. Olbratowski z Kowron. Wstawaj, szkoda dnia, cześć. Dzień dobry, jest 306.

0: elektryczne gitary. 13 minut temu minęła godzina 6. Dzień dobry, witamy świeżo obudzonych. Fajna historia z internetu, prosto lotnisko w Baltimore. Otwarło siłownię, żeby pasażerowie długo czekający na lot mogli sobie tam wpaść i poćwiczyć, wiesz.
1: Weź, co? I teraz zamiast po prostu sobie siedzieć i czekać na samolot, pasażerowie dodatkowo spędzą czas na czuciu się winnym, że nie poszli na siłkę.
0: Tak, no to jest jakiś, no tak. No. Ja bym może zamontował na przykład siłownię w przychodniach.
1: Przychodnia.
0: Bo w szpitalu, wiesz, no. Żeby ludzie, którzy czekają na lekarza, że se mogli poćwiczyć.
1: No, czujesz? Przyjdzie twój termin w końcu i chodzisz do lekarza dorodny i przypakowany.
0: No. A jak na przykład masz biodro na 2050?
1: No właśnie to miałem powiedzieć. Jak masz daleki termin, to będziesz codziennie chodził sobie do przychodni i ćwiczył.
0: I jak masz na 2050, to wchodzi Mister Universe do lekarza.
1: Tak, i odwołujesz wizytę, bo proszę ciebie, biodro gotowe jest, fajne.
0: NFZ-cie nie dziękuj.

0: Michael Jackson. No są numery, które się po prostu nie starzeją. I o poraneczku se słuchać.
1: Wykonawca może się zestarzeć, no tak, nawet na pewno.
0: Utwór nie. I odejść, tak, a utwór nie.
1: Nie.
0: To jest
1: nie,
0: właśnie
1: nie.
0: Magia muzyki.
1: Jak już dusisz nutę na pięciolinie, to już nie ma wyjścia.
0: Słuchajcie, okazuje się, że zmieniam temat. Na Ziemi może być o jeden kontynent więcej niż do tej pory sądzono. Zelandia. Według uczonych to jest taka oddzielna płyta tektoniczna, tyle że w większości zalana. Wszystko jest pod wodą.
1: Jakby cały czas weekend miała.
0: Wystają tylko Nowa Zelandia i okoliczne wyspy. No, ale to jest oddzielny kontynent.
1: A coś mi się zdaje, że wtedy wszystkie globusy pójdą do wymiany, nie?
0: Tak.
1: Mapy.
0: Chyba że ktoś ma na przykład globus pięknego Radomia.
1: No to wtedy nie.
0: To wtedy nie.
1: Nie.

0: Reklama.
1: Sachetto. Sacher torte.
2: Co to znaczy?
1: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
2: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
3: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
4: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Szczęścia.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz?
8: To posłuchaj.
9: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
5: Kumulacja szczęścia.
10: RMF FM.
11: Czeka.
12: Ponad milion złotych.
11: Zagrasz?
13: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
17: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
18: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
19: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
20: Hey, this is Jennifer Lopez.
21: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
22: Głosuj na www.rmf.fm. Poblisto notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19:00 w RMF.fm.
23: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
24: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
25: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
26: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
27: Po reklamie.
16: 6:30, czas na fakty wiadomo, wam zapraszamy.
28: Nieodpowiedzialna zabawa czy rosyjskie służby? Jakie jest źródło fali fałszywych alarmów z ostatnich dni?
16: O tym będziemy rozmawiać w rozmowie o 7:00 w Faktach i w Radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka będzie o poranku pułkownik Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu.
28: Tak jest. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Bez względu na źródło fałszywych sygnałów, to jak polskie służby sobie z tym radzą w takim
16: razie? No właśnie, to jest pytanie i o to będę pytał, ale oczywiście skupimy się na aktywności rosyjskich służb w Polsce. Oczywiście na razie nie ma na to dowodów, że te tropy fałszywych alarmów prowadzą na wschód. Przypomnijmy, prokuratura zatrzymała dwie osoby w tej sprawie, jak informuje TVN24 i Superwizjer, ale nie ulega wątpliwości rosnąca aktywność wschodnich służb. Jak na tym tle prezentuje się nasz kontrwywiad? Czy jesteśmy skuteczni? I co jest wyznacznikiem tej skuteczności? Będzie też o zagłuszeniu z Królewca sygnałów GPS na terytorium Polski, no i będzie o aneksie do raportu o likwidacji WSI.
29: Zapraszam zatem o 7:00, a w Holandii i Belgii wtorek był pierwszym tropikalnym dniem w tym roku. W holenderskim The Bild temperatura wzrosła do 30,4 stopni Celsjusza.
28: W belgijskim Ukel równo 30. W obu krajach pobite zostały rekordy ciepła na 26 dzień maja.
29: Niemiecki Bild pisze o pierwszej takiej fali majowych upałów od początku prowadzenia pomiarów meteorologicznych, a te prowadzone są od 1855 roku.
28: I właśnie ta upalna pogoda jest wyzwaniem dla tenisistów na French Open, bo tam od początku tego dnia 30 i ponad 30 na termometrach.
29: Co prawda, jak odnotowują historycy, 35 stopni zdarzało się wielokrotnie od czasu pierwszej edycji turnieju w 1895 roku, ale tylko sporadycznie i nigdy przez dłuższy okres. A teraz według prognoz tak pozostać ma co najmniej do końca tego dnia.
28: Tenis za chwilę w Faktach Sportowych.
30: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
28: Powołanie Jana Urbana na początek faktów sportowych.
29: Patryk Sylwański razem z nami o poranku.
2: Dzień dobry
29: Patryku. Trener naszej futbolowej kadry szuka nowych opcji w ataku.
2: No i z tego powodu powołanie na przykład dostał Mateusz Żukowski, autor 17 goli na poziomie drugiej Bundesligi. Na liście także Karol Czubak, napastnik Motoru Lublin, strzelił w naszej lidze 18 bramek i został też wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy.
3: Ja na to ciężko pracowałem ten sezon, gdzieś rok temu nikt o tym nie myślał, że taka osoba jak ja może być blisko reprezentacji, a dzięki temu sezonowi pracowałem na to, że największą dumą w życiu piłkarza jest reprezentować swój kraj.
2: Tak mówił Czubak. Na zgrupowanie seniorskiej kadry przyjedzie też na przykład 18-letni obrońca niemieckiego FSV Mainz Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek z Jagiellonii czy Oskar Wójcik z Krakowi. W finale konferencji zachodniej Ligi NBA Oklahoma City Thunder wygrała San Antonio Spurs 127-114. W tej parze prowadzi teraz 3-2. A na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie niespodziewana porażka Jessica Pegula, Amerykanka rozstawiona z piątką, przegrała z Kimberly Burrell, tenisistką z Australii. W męskim turnieju niespodziankę sprawił jej rodak Adam Walton, który wyeliminował Daniła Miedwiediewa. Odpadł także nasz Kamil Majchrzak. Naszego tenisistę pokonał w trzech setach Chilijczyk Alejandro Tabilo.
4: Tak naprawdę w każdym elemencie był lepszy, mimo że gdzieś tam próbowałem się jakkolwiek załapać na grę, to szło mi to bardzo pod górkę. No szkoda, bo na pewno poszło to za szybko i za gładko.
2: Komentował Majchrzak na antenie Eurosportu. Dużą niespodzianką awans do drugiej rundy 17-letniego Francuza Moise Kouame. Pokonał starszego o 21 lat Marina Cilicza. Tak młody tenisista dotarł ostatnio do drugiej rundy turnieju paryskiego w 1991 roku. Wtedy dokonał tego Rumun Dinu Pescariu, a później dużej kariery nie zrobił. Duńczyk Jonas Winnego zbliża się do triumfu w Giro d'Italia. Wygrał 16 etap i w klasyfikacji generalnej ma już ponad 4 minuty przewagi nad najgroźniejszym rywalem.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.

0: I ty sobie wstajesz, i ty sobie robisz kawusię. Umówmy się, 6.41. Herbatkę. A my wam gramy Metcona i najlepszą muzykę w RMF FM. Ale też patrzymy, co się dzieje po telewizjach.
1: Tak, grzebiemy to tu, to tam.
0: I cytuję internet. Rosnący popyt na białko wymusza poszukiwanie jego nowych źródeł. I tutaj internet pyta, czym zastąpić białko? Mięso.
1: Mięso. Czy
0: mięso. Alternatywą mogą być owady. I nawet podają przepis na sałatkę ze świerszczami. Tam sałata, świerszcze.
1: Jak ktoś lubi świerszczyki, to niech je.
0: Ale to korzystając z okazji, my chcemy wam podać nasz autorski przepis na pszczeli bigos. Pszczeli bigos, notujcie to. Kilogram kapusty się bierze, kiełbasę, boczek, grzyby i 1000 albo 2000 lepiej pszczół. I to wszystko się mieszamy, gotujemy i jemy.
1: Ale też zawsze można żyć tylko miłością.
0: Można, można.
1: Wtedy mamy motyle w brzuchu.
0: Motyle, tak.
2: Reklama.
3: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: A jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Brikomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Brikoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Brikomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa dwa dni wolne.
5: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
7: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: zakupów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czyli dał, kusi ceną każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, tu kupuje. Także online.
2: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona, Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: Znamiórskim.
1: Dzień dziecka, dla odmiany. To już za chwilę. Z tej okazji na www.rmf.fm mamy dla was fajny konkurs. Tam piszecie nam hasła, które wy najczęściej słyszeliście za dzieciaka oraz wybieracie sobie prezent dla swoich pociech ze strony mediaexpert.pl. Z nami Kasia z Kostrzynia. Cześć Kasia, dzień dobry.
2: Dzień dobry, no witam serdecznie.
3: Cześć. Jakie ty teksty słyszałaś, no jako dzieciok za dzieciaka?
2: No, ja to słyszałam bardzo fajny tekst. Moja mama zawsze mówiła, że bądź cicho lub bądźcie cicho, dzieci, bo na dole sufit się zarwie. A jeszcze mieszkała u nas taka pani tokarzowa, pod spodem mówiła, bo pani tokarzowa przyjdzie zaraz do was.
1: A mi rodzice mówili zawsze, że przyjdzie dziad. I weźmie, tak. Więc ja się pan dziada, widzisz. Ja miałem dziada, ty panią tokarzową.
2: Tak, mieliśmy panią tokarzową.
1: Katarzyna, mamy dla ciebie, tak sobie wybrałaś, zestaw Lego Technics Porsche 911 i projektor do nauki rysowania z 60 wbudowanymi grafikami. Proszę cię bardzo. To jest twój prezent.
2: Oj, super, bardzo dziękuję.
1: Nie wiem, czy jest na przykład grafika pani tokarzowej, albo dziada, musicie pokombinować.
2: Nie, dziada, nie ma, nie.
3: Albo grafika przyciągu.
2: Grafiki pani tokarzowej raczej też nie.
1: Ale to może twoja młodzież zrobi dla mamy jakiś rysunek na przykład jeszcze, na pewno.
2: O, pewnie tak,
3: Rysunek
2: tak,
3: pani tokarzowej.
2: Na pewno piękny rysunek.
3: Jak sobie wyobrażają panią tokarzową?
1: Panią tokarzową. Ja myślę, że media ekspert nie mają takich historii. Dobra, Katarzyna, w takim razie wszystkiego dobrego i spółdzielone z okazji Dnia Mamy i z okazji Dnia Dziecka Nadchodzącego, bo jakieś dziecko we wszystkich nas jeszcze tkwi, prawda?
2: Tak, oczywiście. Ja też czuję się ciągle dzieckiem.
1: O to chodzi.
3: Tak, w rodzinie to nawet dwoje dzieci.
1: O to chodzi, nie dorastajmy, a wy wpadajcie na www.rmf.fm i bawcie się dalej razem z nami.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: No Doubt, to jest najlepsza muzyka. Pod lupą faktów znajdzie się bulwersująca sprawa osób, które zostały wprowadzone w błąd, przechodząc na wcześniejszą emeryturę. Szczegóły w faktach RMF FM niebawem, bo o godzinie 7.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polopop.
4: Codziennie dowożone super hity. Na przykład ćwiartka skurcząt, produkt polski, tylko 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,49. A kapusta młoda, produkt polski, jedynie 3,99 za sztukę z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 7,99.
5: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Poniedziałek,
7: wtorek,
8: środa,
6: czwartek.
7: Szybko zleci,
6: byle do piątku.
9: Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
10: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.

0: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
1: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach 7 w RMF FM zapowiadane fakty. A fakty mają dla nas Magdalena Wojton i Tomasz Stańszewski, oboje w studio. Zacznijmy zatem.
5: Pod lupą faktów emeryci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę i otrzymują niższe świadczenie niż powinni.
6: Po tych bataliach z ZUS-em polsko-brytyjski traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności podpiszą go dziś Donald Tusk i Keir Starmer.
5: Gościem rozmowy faktów i radia RMF24 jest dzisiaj pułkownik Andrzej Derlatka.
6: Czyli były szef agencji wywiadu. Już teraz zapraszamy. Pod lupą faktów RMF FM, jak mówiliśmy, bulwersująca sprawa osób, które zostały wprowadzone w błąd. Przeszły na wcześniejszą emeryturę i otrzymują niższe świadczenie niż powinny. Jak informowaliśmy już kilka miesięcy temu, dotyczy to tysięcy osób.
5: Wciąż nie zmieniono przepisu, który zakłada zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę wcześniej pobranych świadczeń, choć rację emerytom przyznał Trybunał Konstytucyjny.
6: Batalię z ZUS-em o ponowne przeliczenie emerytury od kilkunastu miesięcy prowadzi m.in. pan Ryszard ze Starego Sącza w Małopolsce.
5: Ma już w ręku korzystny dla niego wyrok sądu pierwszej instancji, ale to nie oznacza, że dostanie wyższą emeryturę.
7: ZUS ma ponownie przeliczyć emeryturę, za 3 lata różnicę wypłacić. No jak na dzień dzisiejszy na tym się skończyło, jest cisza. Nie wiadomo, czy ZUS się odwoła od decyzji sądu. Jeżeli się odwoła, to sprawa pójdzie do sądu apelacyjnego, z tym, że tam czas oczekiwania jest 3 lata, czasami nawet 4 lata. Wygląda na to, że ZUS czeka na przeczekanie, więc nic nie traci, bo wypłaca te same pieniądze. Część emerytów nie doczeka.
6: A temat obiecujemy wrócić dziś w faktach RMF FM.
5: Premierzy Wielkiej Brytanii i Polski podpiszą dzisiaj traktat dotyczący wzmocnienia współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności.
6: Jak informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, będzie on zbliżony do tych, które Wielka Brytania zawarła już z Francją i Niemcami.
8: Nowy traktat ma na celu stworzenie realnych mechanizmów współpracy militarnej wykraczających poza dotychczasowe struktury. Jak zaznaczają tutejsi komentatorzy, relacje obu krajów opierają się na wieloletniej współpracy w ramach NATO oraz silnych powiązaniach społecznych i gospodarczych. Po Brexicie Polacy pozostają jedną z największych mniejszości w Zjednoczonym Królestwie. Nowy traktat ma stanowić rozwinięcie wcześniejszych obustronnych umów, skupiając się nie tylko na obronności, ale także na odporności gospodarczej, bezpieczeństwie energetycznym oraz walce z nielegalną imigracją i przestępczością. Oczekuje się także, że podpisane dziś porozumienie potwierdzi zobowiązanie obu państw do wzajemnej obrony.
6: O 12:00 powitanie Donalda Tuska przez premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera w bazie lotniczej Northolt. Godzinę później podpisanie traktatu w miejscu symbolicznym, bunkrze bitwy o Wielką Brytanię w zachodnim Londynie, a potem szefowie rządów razem złożyć mają wieńce pod pomnikiem zadedykowanym pilotom i personelowi naziemnemu. Bitwa o Anglię.
5: Najpóźniej w przyszłym tygodniu poznamy nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
6: Do tej pory, przypomnijmy, start w przyspieszonych wyborach zapowiedzieli już Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii Razem, radna Krakowa, Bartosz Bochańczak z Konfederacji i były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
5: Kacper z nami w faktach.
9: Dzień
5: a
9: dobry.
5: Co z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości?
9: O, jak się dowiedziałem, w PiS-ie rozważane są 2 scenariusze. Partia postawi na radnego Michała Drewnickiego lub zdecyduje się wspierać tak zwane kandydata obywatelskiego. Od czego będzie zależał wybór konkretnego scenariusza?
10: Bardziej czekamy na to, kogo premier Donald Tusk wskaże jako namiestnika Donalda Tuska w Krakowie.
9: Usłyszałem od posła Łukasza Kmity z PiS-u, byłego kandydata na prezydenta Krakowa. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda uważa, że PiS nie postawi na nikogo związanego z partią.
11: Nikt szczególnie nie garnie się do tego, żeby w Krakowie kandydować z uwagi na to, że Kraków jednak nie głosuje na prawicę.
9: Jak informowaliśmy w faktach, niewykluczone, że Koalicja Obywatelska wystawi wspólnego kandydata z PSL-em. Lewica i Polska 2050 rozważa samodzielny start wyścigu o fotel krakowskiego prezydenta.
12: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
5: To rozmowa o 7:00, także w internetowym radiu RMF24. Piotr Selak i jego gość. Zapraszamy. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7:00 jest pułkownik Andrzej Derlatka, były szef Agencji Wywiadu. Dzień dobry, panie pułkowniku.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Cieszę się, że pana słyszę i widzę.

0: Panie pułkowniku, prokuratura mówi o dwóch wnioskach o areszt w sprawie fałszywych alarmów, tak informuje TVN24 i prokuratura mówi wyraźnie, na razie nic nie wskazuje na rosyjski ślad. Pan jest zaskoczony takim postawieniem sprawy?
1: No nie, ja od początku mówiłem, że najbardziej prawdopodobnym wariantem jest jakieś działanie z wnętrza, z Polski, wynikające z jakichś pobudek ekstremistycznych albo też z chęci robienia tak zwanej zadymy.
0: Wiele osób
1: chciałoby takiej zadymy.
0: A pańskim zdaniem polskie służby zadziałały dobrze w tej sprawie? Tak szybko i tak ostro i tak szeroko?
1: No okaże się, ponieważ to, że są wnioski o aresztowanie, że są aresztowania, to jeszcze nie oznacza, że te osoby są faktycznymi sprawcami tych przestępstw. To nie jest tak od razu, to nie jest hop-siup. Dopiero teraz będą przesłuchania, będzie szukanie kolejnych dowodów i tak dalej. To poczekajmy, spokojnie, będziemy wiedzieli. No, poprzednie przy fale ataków podobnego charakteru w tym czasie opozycyjną Platformę Obywatelską okazały się praktycznie rzecz biorąc niewychwycone, więc zobaczymy. No, w każdym razie to jest stan pewnego napięcia, bo wyjaśni się, o co tu w tym wszystkim chodzi.
0: Pułkownik Andrzej Derlatka, razem z nami były szef agencji wywiadu, słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w radiu RMF 24.
2: Dziękujemy bardzo. Ciąg dalszy w naszym informacyjnym radiu w sieci.
3: A za godzinę minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska w porannej rozmowie w RMF FM. Czekamy na wasze pytania. Wpisujcie je w formularzu na stronie rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Magdalena Karwat-Marek. Dzień dobry. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Bo dzień zacznie się słonecznie, no ale ta pogoda jednak nam trochę dzisiaj tych zmian przyniesie. W niektórych miejscach może się zrobić nieco chłodniej niż do tej pory, ale tak, że bliżej 20 niż 30, więc jest okej.
8: To też jest idealnie.
7: Jest. I może też wrócić burza i deszcz, na to uważajcie. Najwięcej tego deszczu zapowiada się w drugiej części dnia na południu Polski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
6: Puścić jeszcze raz prognozę pogody?
7: Nie, to już jest wszystko fajnie powiedziane. Tak.
6: Wszystko?
8: Mniej więcej wiemy wszystko.
7: Mniej więcej
8: dzień dobry.
7: Jest okej, no.
8: Dziękujemy ci bardzo, Magda, ja tutaj się dołączam. Wszystko w porządku u was?
6: Tak, tu w Krakowie, tak, dobrze, w Katowicach tak, też mam nadzieję, że jest u ciebie.
8: Tak, jest środa pełnym, jak to się mówi, uśmiechem.
6: A nawet pełną gębą.
8: A,
6: nalejmy sobie do niej kawy może.
8: W tle Depeche Mode, czy może być lepiej?
6: Nie może być nieco. Dzień dobry, Wstawaj Szkoda Dnia, Mariuszka Maga, Tomasz Obratowski, Magdalena Karwat-Marek, Przemysław Skowron, kłaniamy się nisko. A nasze zegary pokazują, że to już 7:00.

0: ale fajnie gramy.
1: To najlepsza muzyka, 7.14 tu wstawa.
2: Fejtlesowe remiksy takie RMF-owe.
1: Co to Mariusz za nas?
2: No co mam? Mam taką informację dobrą, w miarę dobrą, bardzo dobrą nawet. Jeśli kierowca ma żonę i dziecko, zapłaci mniej za OC.
1: No proszę.
2: Tak, towarzystwo ubezpieczeniowe mają tak zwane profile klienta i się okazuje, że żonaci i dzieciaci jeżdżą ostrożniej.
1: A widzisz.
2: No. Różnica do kawalerów to, słuchajcie, może być nawet 55 zł.
3: Ale kurczę, to jest normalnie kolejne ukryte 800+.
1: To może, ej nie, to nie mówmy głośno.
3: Bo
1: to żony usłyszą i zażądają od nas, mężów, odpalenia no co najmniej połowy zaoszczędzonej kwoty. To nie.
4: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
6: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
5: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smokły z AI.
7: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
8: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drut

0: tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
0: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Po reklamie.
4: To wasz poranek. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.

0: Ja powiem jedno.
1: No mów.
0: To jest finałowy tydzień maja w kumulacji szczęścia.
1: Tak.
0: Teraz powiem drugie, to jest ostatnia środa maja. I powiem trzecie.
1: No.
0: Dzisiaj przed wami dwa finały z sejfami.
1: To ja powiem tak. Nagroda główna, skupcie się, 1 160 000 zł. Dzisiaj dwie próby na wyciągnięcie z nich nagrody głównej.
0: Przed wami. I sytuacja dzisiaj jest fantastyczna. Wczoraj mówiliśmy, że minimum w drugim finale to 50 000, ale
1: no,
0: na dobry początek dnia załatwiliśmy wam podwyżkę.
1: Tak jest.
0: Więc teraz minimum w sejfach w drugim finale to 55 000 zł.
1: To jest 10% podwyżki, słuchajcie. 5 tysięcy, dokładamy 55 tysięcy złotych, to jest naprawdę wspaniałe minimum.
0: Czyli wybieracie sejf i mniej już wygrać niż 55 tysięcy się nie da. Jeszcze jedna ważna informacja. Pierwszy finał już po godzinie 10. A zatem macie niewiele naprawdę czasu, żeby załapać się do dwóch dzisiejszych losowań, więc warto skorzystać z okazji, którą teraz dla was mamy, bo w tym momencie otwieramy specjalnie dla was bonusowe bramki.
1: A więc tak, przez 13 najbliższych minut każde hasło RMF, które przyjdzie pod numer 7474, to aż 1313 szans w obu dzisiejszych losowaniach.
0: Czyli wysyłacie SMS-a w ciągu najbliższych 13 minut.
1: Tak.
0: On wpada w bonusową bramkę.
1: Tak.
0: A bramka przekształca go w 1313 szans nawet na 1 160 000 i bierzecie udział w dwóch dzisiejszych losowaniach. Pierwsze po 11.
1: My to robimy specjalnie, żeby was kciuki nie bolały od wysyłania.
2: Po dziesiątej.
0: Skup się, Skowron.
1: Pamiętajcie, jakbyście nie chcieli kciukami po tych telefonach klikać, to zawsze możecie wejść jeszcze na www.rmf.fm i tam również wejść do gry.
0: Wykorzystajcie okazję. Hasło RMF ślecie SMS-em pod 7474 teraz.

0: bonusowe bramki. Bonusowe bramki wciąż działają i wciąż jeszcze przez chwilkę przyjmują wasze SMS-y. A przypomnę, że każdy SMS, który wpadnie w bonusową bramkę, my pomnożymy razy w system właściwie 1313 i sprawi ten system, że każdy wasz SMS, każde wasze wejście do zabawy na www.rmf.fm to 1013 szans nawet na 1 160 000 w dwóch finałach. A?
1: Albo minimalna kwota dzisiaj do wygrania 55 tysięcy złotych.
0: W drugim finale dokładnie właśnie tak. Wykorzystajcie vibe momentu. Spróbujcie swojego szczęścia w środę. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474.
2: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo Pop.
4: Codziennie dowożone super hity. Na przykład ćwiartka z kurcząt, produkt polski, tylko 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,49. A kapusta młoda, produkt polski, jedynie 3,99 za sztukę z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 7,99.
5: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hi everybody, this is Damian Dawid.
8: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
9: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda. Po reklamie.
1: Mamy dla Was 7.30, mamy też dla Was fakty w RMF FM.
2: Najbardziej prawdopodobnym tropem jest działanie z Polski. Tak gość Piotra Salaka w RMF FM, pułkownik Andrzej Derlatka, były szef agencji wywiadu, komentuje skierowanie przez prokuraturę do sądu dwóch wniosków o areszt w sprawie ostatnich fałszywych alarmów.
3: O sprawie poinformowała TVN24. Zdaniem byłego szefa agencji wywiadu mogło chodzić o chęć zrobienia zadymy.
4: To, że są wnioski o aresztowanie, że są aresztowania, to jeszcze nie oznacza, że te osoby są faktycznymi sprawcami tych przestępstw. To nie jest tak od razu, to nie jest hop-siup. Dopiero teraz będzie ją przesłuchania, będzie szukanie kolejnych dowodów i tak dalej. To poczekajmy, spokojnie.
3: Cała rozmowa z pułkownikiem Andrzejem Derlatką jest na rmf24.pl. Butelkomaty i segregacja odpadów wciąż budzą emocje. No i właśnie o niej i o to, czy system powinien być poszerzany, zanim zacznie skutecznie działać, zapytamy dzisiaj w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Naszym gościem będzie minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, z którą porozmawia Tomasz Terlikowski. Dzień dobry, Tomku, witamy.
5: Dzień
2: w
5: dobry.
2: Faktach. O co chcesz zapytać ministra?
5: No politycznie oczywiście o wyniki referendum w Krakowie. Co z niego wynika, czy nie jest to czerwona kartka i czy zlekceważenie tego tematu nie jest prostą drogą do porażki w wyborach parlamentarnych obecnej koalicji. Ale jak mówiliście, nie zabraknie także pytanie o butelkomaty, o butelki po alkoholu i kartony, a także o opodatkowanie masowych zbieraczy butelek. Nie zabraknie także pytań o polityczną przyszłość klubu Centrum.
2: Zapraszam zatem na rozmowę. Początek 7:40, a już teraz...
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: O zmianach w polskim nadzorze finansowym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Po pracy w Komisji Nadzoru Finansowego zmieniamy branżę lub udajemy się na dłuższy wypoczynek. Taki projekt przepisów przyjął rząd. Ogranicza zatrudnianie szefa KNF-u oraz jego zastępców w podmiotach, których działalność była przez komisję nadzorowana. Okres takiej karencji to rok po zakończeniu pełnienia funkcji. Przepisy mają objąć nie tylko członków KNF-u, ale też pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. W ich przypadku zakaz zatrudniania będziemy nosić 6 miesięcy. Takie restrykcje mają wejść w życie w Polsce. To jeszcze powiedzmy o represjach, które pojawią się na wschodzie. Represjach finansowych. Rosyjska Duma Państwowa uchwaliła ustawę przewidującą konfiskatę majątków Rosjan, którzy opuścili kraj i działają na szkodę jego interesów. Przepisy mają wejść w życie od 1 września. Krzysztof Zasada o tym, za co grozi konfiskata.
8: Po pierwsze, chodzi o dyskredytację rosyjskich sił zbrojnych, po drugie o wzywanie do wprowadzania sankcji, po trzecie propagowanie symboli nazistowskich, a także o dystrybucję materiałów uznanych w Rosji za ekstremistyczne.
7: A w jaki sposób władze mają egzekwować tę karę?
8: Na drodze sądowej. Natomiast jeśli osoba podejrzana jest za granicą i nie ma możliwości powiadomienia jej, wyznacza się obrońcę z urzędu. W jego obecności prowadzi się postępowanie.
7: Zerknijmy jeszcze na kursy walut. Z ekonomicznej ciekawości sprawdźmy, jak stoi rubel. No, najwyżej od wielu miesięcy, ale i tak szoruje po dnie. Kosztuje 5 groszy. Solidniejsze waluty lekko tracą wobec złotego. Euro kosztuje 4 zł. 23 grosze. Dolar 3,63. Frank szwajcarski 4,63. Funt brytyjski 4,89.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A tu proszę, tu jest paluszek w górze i to jest paluszek, który puszcza najlepszą muzykę. I ten paluszek
9: co tam sobie przygotowałeś pod paluszkiem?
1: Imani,
9: don't be so shy.
1: Dokładnie, a potem Imagine Dragons.
9: Też
1: brałem płytę z półki na IM.
9: I potem Letka, Two Colors. No mamy mnóstwo najlepszej muzyki.

0: Ale dobrze gramy, ale dobrze pobudzamy. Ale od tego nas macie. 7:40, jakiś, to już jest internet, jakiś, nazwijmy go na wyrost, człowiek. To jest afera mył psa na stacji benzynowej myjką ciśniejową. Pies siedział skulony i przestraszony. No kurczę,
1: no, trudno się psu dziwić, że go bolała. Przecież strumień z myjki ciśnieniowej boli.
0: No boli, no.
1: Na pewno to nie pies był pomysłodawcą tej ablucji.
2: Na szczęście policja stara się ustalić już personalia mężczyzny. Jeśli ktośkolwiek wie, pomagajcie, donoście, tu można. Jak go znajdą, to facet według mnie powinien zostać skierowany na przymusową kolonoskopię karszerem.
0: I dla pewności aktywną pianą?
2: Tak.
0: A potem cały środek odkurzaczem.

0: A i proszę bardzo.
1: Co? Tu wstawaj szkoda dnia, tu RMF FM. Dzień dobry, dzień dobry. Ciekawa historia, dział nauka, archeologia. Archeolodzy z Niemiec odkopali unikatowy średniowieczny notatnik. Ma 800 lat. No i próbują teraz odczytać, co tam jest zakodowane, co jest zanotowane.
2: Mi się wydaje, po następnych 100 latach odczytają, że to jest klasyczna lista zakupów od żony.
1: Może tak być.
2: A na niej tak, kup masło, sadło z kuny, uszczelka do kołczanu, karwasz i cięciwy do łuku.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Blik.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda. Po reklamie.
15: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
1: Jest i on, jest nasza Tomula Tomasz Olbratowski. Popularny felietonista, posłuchajmy.
2: Wspaniały tak. Człowiek, tak. Który nigdy nie potrzebuje listy na zakupy. On po prostu wie.
16: On zapomina. Dobrze. Mówi się o katastrofie demograficznej w Polsce i szuka się rozwiązań. Eksperci dwoją się, troją, a nawet czworzą, szukając przyczyny. Kiedyś nawet sam pan prezes Kaczyński wygłosił naukowy wykład o roli szyi w procesie prokreacji, prawda? Pamiętamy, młode Polki zamiast rodzić dają w szyję. Nawet rząd zaczął o tym mówić, co pokazuje, jak bardzo mamy przekopane. Na szczęście poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji w przebłysku geniuszu odnalazł proste, ale jednak genialne w swojej prostocie rozwiązanie. Poseł zauważył bowiem, że nie ma dzieci, bo młodzi piją za mało alkoholu. No bo tak, skoro nie piją, to też się nie spotykają, nie wychodzą do pubu, nie poznają i nie ma z tego dzieci. Wnikliwe. Bo dotąd błędnie myśleliśmy, że nie ma dzieci, bo mieszkania są za drogie, bo nie ma perspektyw, ba nawet sami młodzi ludzie trwali w tym błędzie. Tylko jeden Mentzen miał na tyle odwagi, że potrafił wyjść poza schemat i zobaczyć ujrzeć prawdę. I dobrze, że zrobił to w porę, zanim zmarnowaliśmy czas, tworząc programy pomagające młodym kupić mieszkanie. Ile to by było zmarnowanego wysiłku, bo sedno problemu właśnie tkwi gdzie indziej. Ja więc Polska w zasadzie uratowana. No nie wiem, czy limit orderów za ten rok nie został już wyczerpany, ale jeżeli coś jeszcze zostało, to Mencen powinien go dostać. Choć z drugiej strony może nie powinniśmy tak do końca rezygnować z budowy tańszych mieszkań, bo jak po tym alkoholu uderzy w nas ten wyż demograficzny, to tych młodych Polaków trzeba będzie gdzieś pomieścić.

0: wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
9: Ale tato, tylko nie samochodem!
8: Spokojnie, tym razem zabieramy lokomotyw. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam

0: Pieczone w fabryce zlikwidowanej w jednej z miejscowości w powiecie kutnowskim w województwie łódzkim.
1: Zatrzymano 6 osób.
0: Potem w faktach RMF FM pytanie o butelki, system kaucyjny i fiskusa.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Na początek jednak informacja sprzed chwili.
0: Zatrzymano 3 osoby w związku z fałszywymi alarmami, po których służby interweniowały m.in. w domach polityków. Wobec jednej zastosowano areszt, poinformował o poranku w TVN24 szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński.
1: Według niego zatrzymani to 20-latkowie, osoby, które miały już problemy z prawem.
0: Zbieramy nowe informacje w RMF FM. Wrócimy do nich w kolejnych faktach. 6 osób słyszało zarzuty wytwarzania znacznej ilości narkotyków w jednej z miejscowości w powiecie kutnowskim, w województwie łódzkim. Jak już mówiliśmy, produkowali klefedron.
1: Wartość zabezpieczonych narkotyków to 68 milionów złotych. W faktach Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
2: Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 25 do 48 lat. Linia produkcyjna zlokalizowana była w kontenerze na terenie jednej z posesji w gminie Bedlno. 2 osoby w fartuchach laboratoryjnych zostały zatrzymane na gorącym uczynku. CBŚP zabezpieczyło ponad 200 kg klefedronu oraz 2000 litrów półproduktu. Podejrzani nie przyznali się do winy, odmówili składania wyjaśnień. W czasie przeszukania pomieszczeń znaleziono 1 000 000 złotych w gotówce. Zabezpieczono też samochody o łącznej wartości 850 tysięcy złotych. 5 osób zostało już aresztowanych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Olsztynie.
0: Troska o środowisko, czy może dodatkowy dochód do opodatkowania?
1: W faktach pytamy, czy zwracanie opakowań w ramach systemu kaucyjnego to podstawa do reakcji fiskusa.
0: W sieci znajdziemy liczne historie o długich wypłatach z kaucjomatów na kwoty liczone w tysiącach złotych.
1: I zdaniem części doradców podatkowych takie zyski mogłyby nawet zmusić nas do założenia działalności gospodarczej.
0: W faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Dzień dobry.
0: Igorze, co na ten temat mówi Skarbówka?
3: Osoby fizyczne, które nie zbierają opakowań z kaucją na dużą i zorganizowaną skalę, nie mają tu powodów do niepokoju.
4: No nie dajmy się ogłupić.
3: Mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
4: Jeżeli my sami to zbieramy i sami oddajemy, to ja tutaj nie widzę możliwości, że to jest działalność gospodarcza.
3: A więc głos uspokajający, ale w ocenie szefa KAS inaczej sprawa wygląda w przypadku firm lub przy zorganizowanym procederze.
4: Czyli mamy osoby, które dla nas zbierają, a my tylko i wyłącznie korzystamy. To jest ewidentne już ślady, nawet organizacyjne, ale przede wszystkim systemowe ślady działalności gospodarczej.
3: Jak dodał Marcin Łoboda, taki obrót opakowaniami groziłby już opodatkowaniem.
5: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
0: Czas zatem na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
1: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Paulina Henik-Kloska, ministra klimatu i środowiska, Klub Centrum. Witam, pani minister.
7: Dzień dobry, witam.
6: To co z tym fiskusem?
7: Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego.
6: No dobrze, jak
7: odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy. Natomiast, zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów. Nie ma żadnych planów
6: wprowadzania zmian. Dobrze, ale tutaj słyszeliśmy wypowiedź i wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po śmietnikach, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę. No wtedy mam pracowników, no jakiś, mam jakiś zysk, no i jeszcze im płacę.
7: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane.
6: Drobne czyli gdybym tak zrobił?
7: Drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem. Podatek od kaucji płacimy tylko niezwrócony. Od niezwróconej kaucji płaci się podatek VAT i płacą to operatorzy.
6: No dobrze. Nie, słyszała pani minister o tym, że zatrzymano osoby, które miały przygotowywać prowokacje w mieszkaniu prezydenta. To tylko małojecka sława. Mamy taką pewność, że ci 20-latkowie nie byli przez nikogo inspirowani?
7: Oczywiście, tak jak służby zajęły się ściganiem skutecznym sprawców, a tak teraz trzeba ustalić motywy działania i na tej podstawie stwierdzić, czy pracowali na jakieś zlecenie, czy z głupoty po prostu podejmowali tak niebezpieczne inicjatywy.
6: Pytam o to także dlatego, że jak się słucha czasem ekspertów, to oni mówią, że część z tych sprawców rozmaitych prowokacji, a tutaj mamy do czynienia z takimi młodymi ludźmi, to są jacyś młodzi już karani, których po prostu się werbuje, oni nawet mogą nie wiedzieć po co.
7: Tak jak powiedziałam, trzeba teraz ustalić motywy. To, co jest najważniejsze, to to, że sprawcy zostali zidentyfikowani, zatrzymani. Bo nie możemy doprowadzić do tego, by nasze służby były stygmatyzowane. Straż pożarna musi działać

0: niezwłocznie, kiedy dostaje informację o zagrożeniu życia i zdrowia. I nie można, i apeluję tu do polityków prawicy o opamiętanie, państwo jest od tego, by ustalać sprawców, natomiast nie doprowadzajmy do efektu mrożącego na służbę.
1: Pani minister mówi o politykach prawicy, ja zadam pytania, nie jest tak, że za długo było śmieszkowanie z tego, że wkraczano do mieszkań dziennikarzy, kpiny, zamiast szybkiego działania, które mogłoby przerwać takie działania?
0: Działania w celu ustalenia sprawców prowadzone są od początku, natomiast zwykle dotarcie do sprawcy chwilę zajmuje.
1: Wróćmy do kaucji. Pani minister spotkała już kogoś, poznała kogoś przy butelkomacie?
0: Znaczy, to w ogóle są przytaczane nie moje słowa. Ja nigdy nic takiego nie mówiłam o jakimś zawiązywaniu relacji przy kaucjomacie, więc to jest jakiś absolutny fake news przypisywany mojej osobie.
1: Natomiast ale krąży wszędzie, zgodzi się pani, że krąży,
0: znaczy,
1: i że
0: gdzieś,
1: szeroko.
0: Gdzieś mi to wpadło, natomiast absolutnie odcinam się od takich sytuacji, choć być może one są gdzieś kiedyś wypowiedziane, na pewno nie przeze mnie. Natomiast abstrahując, cieszę się, że system kaucyjny odbudowuje swoje zaufanie. Mamy ponad 50 tysięcy punktów odbioru opakowań. Najwięcej oczywiście opakowań trafia do tych punktów zautomatyzowanych, które stanowią trochę powyżej 20%.
1: A ile trafia tam?
0: 81%
1: opakowań. Czyli to 20% opakowań. 80%
0: trafia. I stąd też kolejki przy butelkomatach, ale ja widzę wyraźnie, że sieci handlowe już widzą w tym przewagę konkurencyjną, więc wyposażają się w kolejne butelkomaty i wierzę, że w ciągu tego roku będzie dynamicznie tych punktów automatycznej zbiórki opakowań przerastało.
1: My wiemy, ile w tej chwili trafia, ile jest tych zwracanych tych butelek, znaczy jaki to jest procent?
0: Przez 4 miesiące wróciło do systemu miliard opakowań, ponad miliard przekroczyliśmy.
1: To jest procent wszystkich?
0: To ja tylko powiem, że dla przykładu w Norwegii 1,5 mld trafia w ciągu roku.
1: No dobrze,
0: do
1: ale Norwegia jest zdecydowanie bardzo mniejszym krajem.
0: Ale to pokazuje też, z jakim skalem wyzwania logistycznego mamy do czynienia. Co do procentów, trudno dzisiaj to przekładać na procenty, ponieważ mamy właśnie start sezonu wiosenno-wakacyjnego.
1: Czyli będziemy więcej pić.
0: Pijemy więcej napojów jest wprowadzanych do systemu i dziś dokładnie są to tygodnie, w których producenci zwiększają liczbę napojów wprowadzanych na półki do sklepów.
1: Nie ma pani takiej obawy, że z tych puszek i butelek po piwie będzie po prostu w tych butelkomatach wydzielać się niezbyt przyjemny zapach?
0: Nie zauważyłam takich efektów.
1: Bo jeszcze nie ma upału.
0: To, co zrobiliśmy, zmianę, którą wprowadziłam, moją decyzją, który wprowadził mój zespół już w 2024 roku, to wyprowadzenie napojów mlecznych z systemu kaucyjnego. One faktycznie mogłyby powodować problemy sanitarne. Zostały takie problemy zidentyfikowane na przykład w Rumunii i innych krajach, które tego typu opakowania wprowadzały do systemu. Podraża to koszty funkcjonowania systemu i myśmy z tego komponentu systemu zrezygnować.
1: A kiedy będzie ten taki kompleksowy raport na temat funkcjonowania systemu kaucyjnego?
0: Po pierwszym roku mamy obowiązek złożyć taki raport do Sejmu, ale to też będzie moment takiego dużego podsumowania, gdzie będziemy chcieli pokazać zyski ekonomiczne, ekologiczne i też efektywność funkcjonowania tego systemu, bo przypomnę, że robimy go między innymi po to, by wesprzeć producentów w budowaniu gospodarki obiegu zamkniętego. Producenci mają w tym roku już obowiązek, by odbierać w systemie około 77% opakowań. Groziłyby im kary, gdyby tego poziomu nie uzyskali, w związku z czym to jest też element wsparcia, by nie płacić zbędnych kosztów, a budować właśnie gospodarkę w obiegu zamkniętym, bo plastik nas zalewa. Jak widać, też jest duże poparcie dla rozszerzenia systemu kaucyjnego, małe opakowania szklane.
1: Pytanie, czy wejdą butelki po małpkach tak zwane, ewentualnie po winie do systemu i kiedy?
0: Osobiście jestem zwolenniczką rozszerzenia o jednorazowe szkło systemu, zwłaszcza te małe opakowania,
1: tak
0: które zaśmiecają nam przestrzeń publiczną. Od początku, jak głosowałam, mój klub składał taką poprawkę jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Prawica ją odrzuciła. Będziemy chcieli do tych rozwiązań wracać. No myślę, że po tym okresie wakacyjnym, ja to już zapowiadam od dawna, będzie przestrzeń, by podjąć decyzję
1: ale
0: o ewentualnym
1: wejdzie, czy zacznie się przygotowywać?
0: No, operatorzy muszą mieć też czas na przygotowanie.
1: Bo jeżeli nie chcemy, że to 2 lata może trwać.
0: Jeżeli
1: nawet
0: nie chcemy bałaganu logistycznego, oczywiście operatorzy muszą i producenci dostać jak zwykle czas na przygotowanie się do tej zmiany. Natomiast zobaczymy, tak jak powiedziałam, po wakacjach będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy po najtrudniejszej części sezonu z organizacją logistyki.
1: Czyli po wakacjach się pani zastanowi.
0: Nie, decyzja w tej sprawie, że ten system zostanie rozszerzony, w moim zespole zapadła i myśmy ją podjęli. To jest kwestia teraz kiedy, a nie czy.
1: Tutaj stawiamy kropkę i za chwilę wrócimy do tematów, nie tylko butelko matów, także innych związanych ze środowiskiem. Będą też pytania naszych słuchaczy. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Bardzo dziękujemy. Ciąg dalszej rozmowy w internetowym radiu RMF24.
3: A fakty i poranne sport wracają o 8.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
7: Magdalena Karwat-Marek o pogodzie wie wszystko.
8: No tam prawie wszystko. No. Mimo, że temperatura jest trochę niższa dzisiaj, to jednak w tej przeważającej części kraju będzie po prostu słonecznie. Trochę chmur widać na wschodzie kraju i tam też koło 11 może przelotnie popadać deszcz. No a najcieplej będzie na południu Polski, nawet 24 stopnie, ale tam też koło 14 pojawi się deszcz. No i z kolei koło 17 mapy w rejonach podgórskich pokazują burze.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
7: Marysia przysłała do nas SMS-a pod 3322, że nie śpi, że się zbudziła. Ale nie wstaje, tylko leży i słucha.
9: Ale ekstra. Patrz.
8: O, to powiedzcie coś Marysi fajnego.
9: Marysia, przesuń się. Władzimy.
7: My jesteśmy wstawaj, szkoda dnia, ale też ta. Może leż, słuchaj dnia, czy tam coś.
8: O, albo siedź, słuchaj.
7: Siedź, słuchaj dnia.
9: Siedź, przesuń słuchaj, się, zrób miejsce, my tam się rozgościmy razem z Final Chan Chan, z całą Europą wchodzimy tam pod kołderkę i i doleżymy se z tobą.
7: Od tego macie Wstawa i Szkoda Dnia. Od tego macie Kamaga, Odwrotowskiego, Skowrona.
9: Gdzie jeszcze
7: Marka
9: możemy do was tam zawitać? Proszę się pochwalić. 3322. Pogadajmy trochę, właśnie, uruchommy się.

0: Wasz ulubiony Summer.
1: Summer Bummer. Słuchaj, bo mamy tutaj, ja wiem, że ten, ale na szybciutko tylko powiem, że zapraszają nas do Tarnowa, do Swarzędza.
0: Super.
1: Zapraszam do Dąbrowy, do Norwegii, także. A my was zapraszamy do zupełnie czego innego.
0: Finałowy tydzień maja w Kumulacji Szczęścia. Nagroda główna dzisiaj to 1 160 000. Dzisiaj dwa finały z sejfami. Dzisiaj dwie próby wasze na wyciągnięcie z nich nagrody głównej. W drugim finale po wyborze sejfu macie pewne co najmniej 55 tysięcy, bo to będzie minimum.
1: Pierwszy finał z sejfami już po godzinie 10. Dlatego mamy dla was coś specjalnego. Chcemy, żeby dzisiaj to słuchacze Wstawaj Szkoda Dnia odebrali telefon w obu finałach. Zależy nam.
0: Przybliżamy was do obu finałów i uruchamiamy. Uwaga! Szczęśliwe numerki.
1: Okay.
0: Maj, tak proponuję, to jest piąty miesiąc w kalendarzu, więc niech to będzie pierwszy szczęśliwy numerek, to piątka.
1: Dobra, to ja w takim razie siódemka. Siódemka jest po prostu szczęśliwa. To niech będzie właśnie siódemka. W porządku?
0: No tak, czyli piątka, siódemka, takie numerki. Tak. Jeżeli teraz, uwaga, macie w swoim numerze telefonu piątkę, siódemkę, no to macie najwięcej szczęścia. Nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby było oba. 5 i 7.
1: Mhm.
0: 5 i 7.
1: Dobra.
0: Przez 10 minut teraz każdy zyskuje 1100 losów, wchodząc do zabawy teraz. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474 i już, ale jeżeli ktoś ma piątkę i siódemkę, to podwajamy i taki ktoś ma 2200 szans w obu dzisiejszych losowaniach. W obu!
1: No. Czyli jak tam mam numer 516, 414, 517, to mam piątkę i siódemkę.
0: Masz piątkę
1: wtedy.
0: Siódemkę dokładnie, okay. Czyli
1: Mnożymy
0: twoje SMS razy 2200, a każdego innego razy 1100. Wykorzystajcie tę okazję. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474.

0: Dawid Kwiatkowski, Kaja, RMF FM, proszę tańcz, to jest najlepsza muzyka. Za chwilę o 8.30 fakty.
1: Reklama.
2: Chcesz zostać milionerem w maju?
3: Proszę bardzo!
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Finałowy tydzień maja.
5: Tylko teraz.
6: Dwa finały dziennie.
7: Dwa razy więcej zwycięzców.
8: Dwa razy więcej szans na...
9: ponad milion złotych.
10: Na co czekasz?
11: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się zbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
21: Zdrowid.
22: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
23: Castorama!
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
23: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
25: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
27: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
28: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
27: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
28: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
27: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
29: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.
0: 8.30, fakty w RMF FM. Zapraszamy.
30: 3 osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym serii fałszywych alarmów, do których dochodziło w ostatnich dniach.
31: Chodzi o wezwania policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez ludzi związanych z opozycją parlamentarną i środowiskami prawicowymi. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanych?
32: To młodzi ludzie w wieku 19-20 lat, którzy wpadli w kilku miejscach w Polsce. Działali w nieformalnej grupie w internecie, która specjalizowała się w atakach hakerskich, stalkingu czy właśnie wywoływaniu fałszywych alarmów. Wiadomo, że mają na koncie podobne przestępstwa. Jeden z nich ma już orzeczony areszt. Sprawą drugiego zajmie się dziś sąd. Trzeci młody mężczyzna został zatrzymany dopiero kilka godzin temu. Z pewnością też będzie wniosek o jego aresztowanie.
33: A czy możemy powiedzieć, czym zatrzymani się kierowali?
32: Jak usłyszałem, głównym celem była zabawa i destabilizacja sytuacji. Cieszyli się, widząc, jaki zamęt wywołują swym działaniem. Z satysfakcją obserwowali reakcje na najwyższych szczeblach władzy, a także to, jak dwie strony sceny politycznej się okładają, powiedział mi jeden ze śledczych. Na razie nie ma żadnych sygnałów, by te osoby działały na zlecenie jakichś obcych służb.
2: Uwaga kierowcy, jedna osoba ranna w zdarzeniu trzech samochodów w Siemianicach w Wielkopolsce.
31: To krajowa jedenastka. Na miejscu jest policja, która kieruje ruchem.
2: Nawet 8 ton złota przerzucić mogła międzynarodowa siatka, do której miał należeć były premier Hiszpanii José Luis Zapatero. Złoto przerzucano z Wenezueli do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
31: Według źródeł, na które powołuje się dziennik El Mundo, sprawa wyszła na jaw dzięki temu, że francuska policja przejęła z czatu informację dotyczącą transferu części tego transportu, co najmniej 5 ton złota z Wenezueli.
2: Według hiszpańskich śledczych operacje prowadzone w Dubaju miały być realizowane m.in. poprzez spółkę założoną tam właśnie z inicjatywy ex-premiera Hiszpanii Zapatero.
31: Wczoraj hiszpański krajowy sąd karny i administracyjny przychylił się do prośby byłego szefa rządu o przełożenie jego przesłuchania.
2: Z najbliższego wtorku, 2 czerwca?
31: Na 2 dni. 17 i 18 czerwca, tak informują o poranku hiszpańskie media.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
2: Piłkarska Liga Konferencji kończy dziś rozgrywki, wieczorem finał.
31: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
6: Dzień dobry, no to będzie angielsko-hiszpański pojedynek. Historia europejskiej piłki jest ich oczywiście pełna, ale akurat te dwie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy. Crystal Palace powalczy z Rayo Vallecano. Dla obu ekip to jest szansa na pierwszy międzynarodowy sukces. Przypomnę, że w drodze do tego finału jesienią Rayo pokonało Lecha i Jagiellonię. Finał w Lipsku o 21:00. A zdecydowanie wcześniej wielkoszlemowy Roland Garros zagwarantuje nam emocje tenisowe i co ważne z udziałem reprezentantek Polski. Od 12:00 na korcie Iga Świątek. Jej rywalką będzie Czeszka Sara Bejlek. Nieco później Magda Linet kontra Jelena Ostapienko. Jeśli Polki wygrają, to trafią na siebie w trzeciej rundzie. No to byłoby duże wydarzenie. Po południu Magdalena Fręch zagra ze Szwajcarką Jill Teichmann. Tenis prezentowany przez Fręch ma się powoli zmieniać i ewoluować.
7: Zmieniamy ten styl gry na bardziej agresywny, żeby mocniej uderzać, żeby szybciej grać, szybciej akcje zamykać, bardziej agresywnie.
8: Dotąd na Roland Garros nie odnosiła aż tak wielkich sukcesów. Czy tym razem będzie lepiej?
7: Mam nadzieję, wygląda z dnia na dzień coraz lepiej na korcie, więc mam nadzieję, że powinna tutaj zaskoczyć.
6: No, z trenerem Magdaleny Fręch, Andrzejem Kobierskim, rozmawiał w Paryżu Marek Gładysz. Ruszyła półfinałowa rywalizacja w Orlen Basket Lidze. Pierwsze starcie Arki Gdynia z Zastalem Zielona Góra było bardzo jednostronne. Zastal wygrał aż 90-64. Bardzo dobrze zagrał choćby Jakub Szumert. Do 20 punktów dołożył 11 zbiórek.
9: Narzuciliśmy to, że szczególnie w pierwszej połowie twarda obrona, łatwe przechwyty i napędzaliśmy się, dzięki czemu zbudowaliśmy tą przewagę. Po zbudowaniu większej przewagi w miarę kontrolowaliśmy ten mecz.
6: Komentował reprezentant Polski, a wieczorem pierwsze półfinałowe derby Warszawy. Legia zagra z Dzikami.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.

0: Pink i Trust Fall w RMF FM. Tak, dokładnie, to też jest najlepsza muzyka i taką dla was mamy o 8.42.
1: I teraz informacje sportowe. Przed chwilą to mówiliśmy w naszych sportowych faktach, ale mamy jakem Ronald Gross, muszę powtórzyć, światowy tenis na we Francji. Chciałem poinformować, że rozpoczął się Roland Garros, a dzisiaj polski dzień na kortach we Francji.
0: Czyli o polski dzień, czyli będzie żurek, będą pierogi, będzie kompot, to jest
2: schabowy z kapustą.
0: To, dokładnie.
1: Nie, zamotałem się. Chciałem wam powiedzieć po prostu, żebyśmy kibicowali dzisiaj, bo dzisiaj grają nasze wspaniałe panie około godziny 12:00 swoje mecze rozegrają właśnie Iga Świątek i Magdalinet, a około 15:00 Magdalena Fręch.
0: Wszystkie trzy dziewczyny Polki na jednego dnia na Rolandzie Garrosie, tak?
2: No, no to jest święto. Dodajmy, że w drugiej rundzie mamy jeszcze jedną reprezentantkę, to Maja Chwalińska, ale ona gra jutro, a z panów to Hubert Hurkacz.
0: Tak więc jak to się mówi, Francja, elegancja, ale rakiety w górę i lecimy z tą mączką.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
7: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
8: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
9: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko, trzeci kosz na sztućce, w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
13: Kto zwalcza ból?
14: Woldary!
13: Kto?
14: Woldary! Woldary!
15: Ból szyi po pracy?
16: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Uwielbiam rysowanie.
19: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
1: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
22: Ważne chwile w Twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: Ewelina Lisowska. Miłością podbija nie tylko kosmos, ale też świat i okolice. A my się przenosimy do Stanów Zjednoczonych we Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM, bo tam, w Waszyngtonie, na południowym trawniku Białego Domu odbędzie się gala mieszanych sztuk walk MMA Federacji UFC.
1: Poważnie?
0: Uwaga, okładanka na trawniku Białego Domu ma być organizowana z okazji tegorocznych obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. I to jest inicjatywa samego pana prezydenta.
1: Ja proponuję u nas na dziedzińcu Pałacu Namiestnikowskiego. No to nasz pan prezydent powinien, pan Karol, zorganizować, nie wiem, jakąś ogólnopolską galę ustawek, na przykład kibicowskich, o puchar hotelu Grand.
0: Gala ustawek o puchar Grand, ja bym to super.
2: Z okazji na przykład urodzin wszystkich tych, którzy je obchodzą w 2026.
0: A słuchajcie, jest nas trochę. Nas, którzy obchodzą w tym roku urodziny. Wymieniałbyś 3 dni, byś nie wymienił.
2: Od takiego do takiego.
0: Wszyscy, no.
2: Fajnie mamy.
0: Gala ustawek.
2: To tylko u nas w Polsce chyba tak jest, nie? Czy gdzieś jeszcze?
0: No to na całym świecie, wiesz. Tak? To jest piękne, no. Proszę.

0: No i to jest on, to jest Teddy Swims, Mr. Know It All. To jest najlepsza muzyka. Wrócimy z nią po faktach. Fakty u nas za chwilę, punktualnie o 9:00.
1: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milch. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
13: Do Polo Pop.
14: Codziennie dowożone super hity. Na przykład ćwiartka z kurcząt, produkt polski, tylko 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,49. A kapusta młoda, produkt polski, jedynie 3,99 za sztukę z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 7,99.
15: Polomarket. Mój ulubiony.
16: Po reklamie.
0: Tak jak zapowiadaliśmy, dochodzi 9:00, czas zatem na fakty. Fakty mają dla nas Magdalena Wojten i Tomasz Staniszewski. Zatem zapraszamy.
17: A w faktach starcie emerytów z ZUS-em.
18: Większość nas nie doczeka tej decyzji. Poumieramy i sprawa się sama skończy.
19: Kolejny raz alarmujemy w sprawie seniorów, którzy mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego i wyroków sądów nie otrzymują należnych pieniędzy.
17: Potem premier zatrzymanych w związku z fałszywymi alarmami. Dla nas było...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Informację otrzymałem od ministra Kierwińskiego i wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych. No zwracam się do wszystkich, którym taki pomysł pada do głowy. Nie róbcie tego.
4: Tak mówił premier kilka minut temu przed wylotem do Wielkiej Brytanii. W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą po południu traktat dotyczący wzmocnienia współpracy w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności. Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego, tak zapewnia w RMF FM minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
5: W faktach pytaliśmy, czy zwracanie opakowań w ramach systemu kaucyjnego może stanowić podstawę do reakcji dla fiskusa.
4: Chodzi o wypłaty z kaucjomatów na duże kwoty.
6: Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy, natomiast zresztą wypowiadał się już w tej sprawie minister finansów, nie ma żadnych planów.
7: Dobrze, ale tutaj słyszeliśmy wypowiedź wyobraźmy sobie taką sytuację. Zbieram grupę dzieciaków i mówię im, chodzicie po śmietnikach, zbieracie te butelki, ja je potem oddaję i odpalam wam jakąś sumę.
6: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowane. Drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje, nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem.
4: Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister klimatu i środowiska Pauliny Henik-Kloski. Cała rozmowa na rmf24.pl.
5: W Paryżu dziś początek drugiej rundy French Open na kortach Rolanda Garrosa. Grać będą m.in. Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena French.
4: Trener tej ostatniej, Andrzej Kobierski, w rozmowie z naszym paryskim korespondentem chwali organizację turnieju French Open.
8: Jest świetnie zrobione. Można się przyczepiać może trochę do jedzenia, ale to jak każdemu, to zależy co smakuje. Aha. Ale jest tyle restauracji dookoła, że można iść sobie do miasta i zjeść.
9: Jasne.
8: Tu nie ma żadnych problemów organizacyjnych, szczerze mówiąc. Problemy organizacyjne były tutaj na Igrzyskach Olimpijskich, bo to była kompletna katastrofa w porównaniu z tym. Tak, tak. Do tego stopnia, że zawodnicy nie mieli co pić i jeść. Była tylko Coca-Cola i trochę wody.
4: Usłyszał paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Iga Świątek w samo południe na korcie centralnym z czeszką Sarą Wejlek.
4: Potem około 13 Magdalinet, trudny mecz z łotyszką Jeleną Ostapenko.
5: No i wieczorem raczej nie przed 18 Magdalena French ze Szwajcarką Jill Teichmann.
4: Nie zapominamy o Polakach w deblu.
5: Tak jest, debiutujący w wielkim szlemie Filip Pieczonka zagra w parze z Czechem Witem Kopsiwą. Ich rywalami będzie dobrze znana para Ugonys z Monako i Francuz Edouard Roger Vesselin. Natomiast Katarzyna Peter i Meksykanka Renata Zarauza zmierzą się z hiszpańsko-amerykańską parą Christina Buccia, Nicole Melikar Martinez.
4: Będziemy kibicować, a w RMF FM sprawdzajcie fakty.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
13: No dzisiaj taka lekka zmiana w pogodzie. Może być o kilka stopni mniej niż wczoraj, no i po kilku dniach wróci deszcz i burza. Ale spokojnie, bo jak deszcze, to będą takie raczej przelotne, a jak burze, no to raczej krótko. Te burze mogą się pojawić po południu w rejonach podgórskich, na południowym wschodzie, ale wieczorem już powinno się wszystko skończyć i ta noc ze środy na czwartek powinna już być spokojna.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
12: No to dobrze, to wiemy wszystko już.
14: Chyba tak,
12: co wiedzieć powinniśmy. To zostajecie z Danielem Dykiem. O.
14: Dzień dobry.
12: O. Proszę.
14: I Daniel was poprowadzi. Dokładnie. Przez dzień.
13: Chyba, że Daniel jeszcze coś powie takiego.
12: Powiesz coś?
15: Tak, za 3 godziny do weekendu zrobi się z górki.
14: Czy to nie jest cudowne? Środa w południe. Piękny, przełomowy moment. I do niego na razie odliczajmy drobnymi krokami i się zrobi przyjemnie.
15: O to.
12: A my idziemy do domu.

0: spędzamy byle do piątku i od razu mocne uderzenie. Rusza super godzina w kumulacji szczęścia. A to oznacza, że nie będzie lepszej okazji, by wejść do gry. Słuchajcie, super godzina to zawsze u nas super szansa. Aż 1300 losów wpada w tym momencie do dwóch dzisiejszych losowań. Jak zdobyć te szanse? Po prostu ślemy hasło RMF SMS-em za 4,92 pod numer 7474. Ten bonus oczywiście też znajdziecie na www.rmf.fm. 1300 losów. Pierwszy finał już za niespełna godzinę. Szybko, ja wiem. To oznacza, że zaczęło się odliczanie do pierwszego losowania. To jest odliczanie do pierwszego miliona. Nagroda główna to aż 1 160 000 złotych. I taki długi finisz rozpoczęliśmy. Ostatnia godzina, ostatnie odliczanie do pierwszego dzisiejszego milionera. Ja za to mocno trzymam kciuki. Już za niecałą godzinę zadzwonię. Ktoś z was odbierze i życie może się zupełnie odmienić, jak u Asi.
1: Teraz wynajmujemy mieszkanie, jest bardzo małe. Zawsze to mieć swój dach nad głową, to inaczej.
0: 1300 losów bardzo pomaga spełnić takie właśnie plany. I z tymi szansami dwa razy możecie dzisiaj zostać milionerem. To jest ostatnia środa maja, jest wyjątkowa. Już po 10 dzwonimy. RMF 7474.

0: Jeszcze może minutę temu narzekaliście na brak energii, ale Felixien, Sophie Ellis Baxter, RMF, proszę bardzo, ile to energii animuszu spowodowało. Słuchajcie, na takiego newsa czekałem jeszcze, żeby dołożyć do tej świetnej, najlepszej muzyki w RMF-ie. Jak zacząć program, to myślę od takich wiadomości dla was. Cytuję najnowszy raport. Turystyka motorem gospodarki światowej daje szybki rozwój, daje pracę. No nic, to trzeba się będzie poświęcić i jechać gdzieś na wczasy. Nie wiem, może wakacje już? Zróbmy to. Nie dla siebie, dla świata.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
4: To wybrałabym prezent z Media Expert.
3: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
4: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
3: I wiele innych zabawek w super cenach.
5: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
14: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyptos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
18: Blisko, bliżej, RMF FM.

0: muzyczna nowość w RMF FM Mrozu. Śledzę dla was najciekawsze newsy w byle do piątku. Polska, reszta świata. Dzisiaj taki mecz piłkarski. Reszta świata to Alessandro Del Piero, Andriy Szewczenko, Rivaldo między innymi. U nas zagrają Artur Borut, Sebastian Bila czy Łukasz Piszczek. Trener Adam Nawałka zdradził w TVP, jak wyglądały przygotowania.
1: Jest grupa WhatsAppowa, założenia taktyczne zawodnicy już poznali.
0: Trening online. Jak to się sprawdzi, to może i kadra mogłaby zgrupowania w sieci. Może nie pomoże, ale czy zaszkodzi? Ale już tak na poważnie, bez złośliwości, drużyna narodowa też powinna pamiętać o najważniejszej zasadzie.
1: Jednym słowem, cieszmy się z gry.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Chcesz zostać milionerem w maju?
7: Proszę bardzo.
8: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Finałowy tydzień maja.
9: Tylko teraz.
10: Dwa finały dziennie.
11: Dwa razy więcej zwycięzców.
12: Dwa razy więcej szans na
13: ponad milion złotych.
14: Na co czekasz?
15: Szli SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
20: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na VW dostaw.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Dzień dobry. Co pan sprawdzał do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Mariolce, pralka się zepsuła.
6: O, i co jej poradziłaś?
5: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
6: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
5: No tak, i to w super cenie.
6: Zuch.
7: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
8: Po reklamie.

No i kończy się już super godzina. Ucieka super okazja. Już po godzinie 10 pierwsze losowanie. Wiem, z zaskoczenia was bierzemy, ale to są naprawdę ostatnie minuty, by złapać 1300 losów w obu finałach tej środy. Kto za moment wygra 1 160 000 złotych? No nie będzie lepszej okazji, żeby wejść do gry. RMF 7474. Po 10 dzwonię z pieniędzmi po raz pierwszy.

0: kierowcy w Lubuskiem. Na dwójce zderzenie dwóch ciężarówek. Są kłopoty, szczegóły w faktach RMF FM o 10:00.
1: Reklama.
2: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
3: Kaufland jest fresh.
4: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Barbara?
6: No?
5: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
6: Co, Marian?
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
6: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
5: No.
7: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
10: Do Polo Pop.
11: Codziennie dowożone super hity. Na przykład ćwiartka skurcząt, produkt polski, tylko 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,49. A kapusta młoda, produkt polski, jedynie 3,99 za sztukę z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 7,99.
12: Polomarket. Mój ulubiony.
13: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu
14: i poznaj przerażające sceny zbrodni.
15: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
16: No i my, Daniel Dyk
17: i Kamil Barnowski.
15: Już w niedzielę po 20:00 w RMF FM.
18: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
19: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
20: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
19: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
0: I już prawie godzina 10:00, więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. To, co najistotniejsze, zebrali dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
21: W przedpołudniowych faktach, zgodnie z obietnicą, wracamy do prawnej batalii emeryci kontra ZUS.
22: Nic nie traci, bo wypłaca te same pieniądze. Część emerytów nie doczeka.
23: Chodzi o wprowadzonych w błąd. Przeszli na wcześniejszą emeryturę i otrzymują niższe świadczenie niż powinni.
21: Potem protest przed Sejmem.
23: Protestować będą naukowcy.
21: Dziś środa, więc twoje zdrowie w faktach.
23: Tematem poród, przygotowanie i powrót do formy. Przepisów nie ma, są za to głodowe świadczenia.
21: Tysiące seniorów, którzy przeszli na emeryturę wcześniej, czekają wciąż na zmiany w prawie.
23: Na razie, mimo korzystnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, muszą sądzić się z ZUS-em.
21: A i po ich wygranej w sądzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych może się odwołać.
22: Czyste czekanie na to, że umrzemy. Moja sprawa już się ciągnie półtora roku. A ile się będzie jeszcze ciągła, nie wiadomo. Czy doczekam końca, też nie wiadomo. Na dzień dzisiejszy, jeżeli się odwołają, no to może być jeszcze następne 3 lata.
21: To

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Ponad 1%. Profesor Filip Szymański z Komisji Ewaluacji Nauki komentuje, że polskie uczelnie teraz są daleko w międzynarodowych rankingach nie dlatego, że brakuje nam talentów, tylko właśnie przez brak pieniędzy na rozwój.
4: Mamy wspaniałych studentów, wspaniałych asystentów, adiunktów, samodzielnych pracowników, osoby, które w innych krajach bardzo się rozwijają, osoby, które tworzą innowacje, a niestety poza granicami kraju. Dlatego gorąco popieram dzisiejszą akcję.
3: Na protest do Warszawy jadą teraz autokary m.in. z naukowcami z Krakowa, z Gdańska, z Poznania, z Katowic i z Lublina. Część uczelni organizuje też dzisiaj godziny rektorskie, żeby chętni łatwiej mogli dotrzeć na demonstrację.
5: 3 minuty po 10:00. W faktach teraz aktualne ostrzeżenie drogowe. Zderzenie dwóch ciężarówek na A2 w Wilanku w Lubuskiem.
6: Między Jordanowym i Trzcielem zablokowany jest prawy pas w kierunku Świecka.
7: O zdrowiu w faktach RMF FM.
6: Dzisiaj tematem cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM jest poród. Przygotowanie i powrót do formy.
5: Częścią tego przygotowania jest szkoła rodzenia, gdzie przyszli rodzice zdobędą wiedzę nie tylko o porodzie, ale też o opiece nad noworodkiem.
6: Ale warto skorzystać też z indywidualnych przygotowań z położną. O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
8: Z tej możliwości może skorzystać każda kobieta w ciąży. Wystarczy, że zgłosi takie zapotrzebowanie w miejscu, w którym jest zapisane do położnej. Wizyty są refundowane przez NFZ i przysługują każdej kobiecie ciężarnej.
9: Położna, która jest obok nich, z którą się widzą co tydzień, która je edukuje na temat przebiegu ciąży, na temat porodu, opieki nad noworodkiem, jest naprawdę taką cenną osobą i myślę, że z tego wsparcia powinna skorzystać naprawdę każda kobieta.
8: Tłumaczy Katarzyna Kruszewska, położna z Warszawskiego Szpitala Południowego. To szczególnie ważne dla przyszłych mam, które mieszkają w dużych aglomeracjach, często bez wsparcia matek czy babci.
5: A porady położnej, fizjoterapeutki, uroginekologicznej i ginekologa mamy już teraz na stronie rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Wszystkie prognozy mówią, że dzisiaj ochłodzenie, ale wielu się może nie zorientować, że ona nadchodzi, no bo bardzo ciepły poranek mieliśmy w granicach 20 stopni w Polsce. Będzie aż 26 stopni na południu kraju. W centrum Polski raczej tak 22. Na północy, no właśnie, Trójmiasto, Warmia, Mazury, tam okolice 18 stopni Celsjusza. Mnóstwo słońca, chociaż będą przechodzić deszczowe chmury, nawet burzowe. Ale rozpogodzenia wygrywają. Byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. No i to już ostatnie 4 minuty w kumulacji szczęścia. Za 4 minuty pierwsze losowanie i dzwonię w sprawie 1 160 000 zł. To jest nagroda główna. I to też ostatnie 4 minuty super godziny. Aż 1300 losów wpada do obu losowań tej środy. Za 4 minuty poznamy numer. No i do kogoś z was zadzwonię. Sprawdźcie telefon. Odbierzcie za moment, to pieniądze zadzwonią. A teraz jeszcze szanse wpadają naprawdę mocno zwiększone. 1300 losów. RMF 7474.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A ciekawe, co myślicie po drugiej stronie słuchawki, jak myślicie, że teraz finał Kumulacji Szczęścia. Właśnie, może ktoś narzekał, że dzwonimy zawsze popołudniami, albo już koło południa najwcześniej. Proszę bardzo, ktoś właśnie zaczął pracę i może zacząć od grubej wypłaty, naprawdę. Jesteśmy świeżo po losowaniu. To jest finałowy tydzień maja. Tu się takie piękne rzeczy dzieją. Halo, halo, dzień dobry, tutaj Radio RMF się kłania. Daniel Dych z tej strony.
2: Witam.
1: Z programu Byle do Piątku, ale tak naprawdę dzwonię w sprawie Kumulacji Szczęścia. Dzień dobry, witam, jak masz na imię?
2: Grzegorz.
1: Cześć Grzegorzu, a jaka to miejscowość?
2: Przyłęk, koło Mielca.
1: Przyłęk, okej. A to tam kibice pewnie już się aktywowali. Jak to? Do Przyłęku zadzwonili? Grzegorzu,
2: no właśnie.
1: Myślę, że czekałeś bardzo na ten telefon i na to pytanie. Zanim pogadamy sobie, to od razu miejmy te najważniejsze rzeczy ustalone. Który numer sejfu wybierasz od 1 do 30?
2: No, powiem szczerze, taka trudna decyzja. Zawsze o tym myślałem, jak jechałem rano samochodem. Który to wybrać?
1: No i co, coś tam miałeś, jakieś ustalenia, czy idziesz na spontan teraz?
2: No będzie spontan, 29.
1: Safe numer 29. Próbuję sobie przypomnieć, kiedy ktoś trafił safe numer 29. Ja nie pamiętam, ale wiesz, ja też nie często jestem o tej porze na finałach, to ja mogę nie pamiętać. Grzegorzu, nie wiemy, co jest w środku. Najważniejsza informacja dla ciebie, co najmniej 5000, a najważniejsza z najważniejszych informacji, tam może być nagroda główna, czyli 1 160 000 złotych. Jest jeszcze trzecie wyjście, czyli tak zwane słynne negocjacje. To jest, jak ja już wspomniałem, to jest finałowy tydzień maja, więc tutaj od razu ci zaproponuję mocną, wielocyfrową kwotę 10 000 złotych.
2: No, jak zwykle trudny wybór.
1: Ha. Specjalizujemy się podobno w takich.
2: No, specjaliści to jest treść od tego, to prawda.
1: A powiedz mi, co się czuje po drugiej stronie słuchawki? Bo jak mówisz, że wielokrotnie słuchałeś finałów i tak sobie myślałeś, jest jakaś różnica, jak teraz ty grasz i ty podejmujesz tę decyzję?
2: No, powiem szczerze, że no, jestem zaskoczony bardzo, że zadzwoniliście się do mnie.
1: Super.
2: Pierwsza reakcja to pewnie jak wszyscy sobie myślą, że to sąsiad robi mi jakiegoś pranka.
1: Cała Polska cię słyszy, więc no, sąsiad nieźle naprawdę podziałał, wiesz?
2: No nie wiem, no nie wiem, co wybrać, powiem szczerze.
1: No 10 000 tutaj leży, więc jak to wybierzesz, to tyle masz. Jak nie, to zaglądamy do sejfu. Może tam być nagroda główna, może być kwota minimalna 5000, ale może być coś po drodze, nie wiem, na przykład 47 000 może się trafić, albo nie wiem.
2: Może zostanę przy tym sesie, no, powiem szczerze.
1: Oczywiście, masz taki wybór, ale wiesz, że ja też mam prawo próbować ustalić taką sumę ogólnego zadowolenia, jak to w negocjacjach. 12 000 jest już u mnie na stole.
2: 12 000?
1: Mhm.
2: No, nie wiem. No chyba nadal spróbuję z tym sesem.
1: Możesz się zastanowić, bo wiesz, są gracze, którzy grają w jakiejś konkretnej intencji, nie wiem, w czasy. Za 12 000 widzę tutaj fajne w czasy. Samochód, no to może, nie wiem, jaki model ci się marzy, ale może dołożymy do tego, który masz już i też wystarczy na ten lepszy.
2: No tak, szczerze, już na pewno jest samym sukcesem dla mnie, to, że się do mnie dodzwoniliście. Nie wiem, zostanę przy tym secie.
1: To, żeby ci ułatwić, to ja tylko jeszcze raz spróbuję, dobra? 13 000 to jest moja ostateczna propozycja. Albo zaglądamy do sejfu numer 29.
2: Zaglądamy do sejfu.
1: Ale to tak ostatecznie?
2: Ostatecznie. Jak grać, to wabank.
1: Bardzo szanuję takich graczy. Gdyby nie tacy gracze, to nigdy byśmy do tego sejfu nie zaglądali przecież. Grzegorz, trzymaj kciuki, my otwieramy ten twój sejf.
2: Trzymam kciuki.
1: Sprawdzimy, co jest w środku. Słuchajcie, aż mi w gardle zaschło. Widzisz, to nie tylko u ciebie są emocje. Grzegorz, ach kurczę, ja zawsze mi się marzy, żeby było więcej niż ja proponuję na stole, ale dzisiaj w sejfie numer 29 jest kwota minimalna, czyli wygrałeś 5 000 złotych.
2: O, super!
1: No właśnie, no właśnie, ja czuję tutaj delikatny niedosyt, naprawdę, ale z drugiej strony, no właśnie, te emocje, to otwieranie sejfu. Wyobraź sobie w drugą stronę, gdyby się okazało, że tu jest nagroda główna, a ty wziąłeś na przykład to 13 tysięcy ze stołu, no to właśnie, by dopiero było głupio, no nie? No właśnie, lepiej chyba w tę stronę. Grzegorzu, 5 tysięcy, jeszcze przed chwilą nie miałeś, tak zaczyna się dla ciebie poranek środowy. 5 tysięcy złotych dla ciebie, gratuluję jeszcze raz.
2: Niesamowite.
1: Niesamowite.
2: Niesamowite.
1: No i powiedz mi...
2: Jestem niezmiernie wdzięczny i zadowolony. No aż się będzie lepiej jechało teraz, każdego ranka.
1: I myślę, że tych emocji ci już nikt nie wróci, które miałeś, i one się mogą nie powtórzyć, chociaż jak grasz z nami, to kto wie. Słuchajcie, no, czujecie u mnie niedosyt, prawda? Nie udało się trafić nagrody głównej, więc ja mogę obiecać, że w drugim finale będą kosmiczne emocje, bo kwota minimalna teraz rośnie i gwarantujemy, że jak wybierzecie sejf w tym drugim finale dzisiaj, to tam będzie co najmniej 55 tysięcy złotych. Nie da się trafić mniej, ale to nie jest wszystko. Uwaga, nagroda główna też rośnie i to naprawdę mocno. Ja nie pamiętam, kiedy tyle dokładałem. Aż 15 tysięcy więcej. 1 175 000 do wygrania jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj. No i oczywiście musi być takie szybkie mnożenie szans. To jest naprawdę szczęśliwe 7 minut. 1175 losów. Zagrajcie na www.rmf.fm albo przyślijcie hasło RMF pod numer 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Kto, podobnie jak Grzegorz, dzisiaj wybierze swój sejf, to już wiemy, że tam będzie znacznie więcej szczęścia. RMF 7474, 1175 losów dla Was.

0: Wczoraj Dzień Matki, wiele się mówiło, że po urodzeniu dziecka dochodzi do wielu zmian w głowach mam, a właśnie czytam, że ojcostwo też wpływa na mózg i to bardziej niż sądzono. Już w pierwszych 12 tygodniach po porodzie ubywa szarej substancji w mózgu ojców, a między 12 a 24 tygodniem inne obszary mózgu zaczynają się powiększać. To stąd, panowie, mamy to takie, że głowa puchnie, nie? No i wytwarzają się nowe połączenia neuronalne. Proszę, teraz do sklepu, chodzimy już po inną butelkę.
1: Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tutaj że są koszyki, tańsze koszyki.
1: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, czeki dał.
1: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Marielce, pralka się zepsuła.
4: O, i co jej poradziłaś?
3: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
4: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
3: No tak, i to w super cenie.
4: Zuch.
5: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie 1599 zł.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Będziemy jeździć na rowerze.
13: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
14: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Jak oliwa? To Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
16: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
17: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
19: Tak brzmi przedpołudnie w RMF FM.

0: No i można by pomyśleć, że to piątek jest, a nie, to Kygo, Khalid, Gryfin, po prostu w byle do piątku. Cieszę się, że zawsze z wami może być RMF FM. Zaraz zaczyna się czerwiec, właśnie miesiąc R, więc sezon na śluby. I trafiłem w sieci, koperta na wesele mocno urosła. Ile wkładać do środka? No jest zestawienie. Chrzestni i świadkowie tak 2 do 4 tysięcy, rodzeństwo 1,5-2,5, przyjaciele 1,002, od pary oczywiście, dalsi znajomi, a tak 800, 1000 tutaj jest wyliczone. No i rodzice. Jakby to powiedzieć, no nie ma górnej granicy. Aż żal, że rodziców państwo młodych jest maksymalnie czwórka.
1: Reklama.
2: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
3: Ale tato, tylko nie samochodem!
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
2: No i jak się czujecie?
3: Super! I nie zasypiam!
2: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
11: Pieniądze szczęścia nie dają.
12: Myślisz?
13: To posłuchaj.
14: Super! Dziękuję bardzo.
15: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
16: Czeka
17: ponad milion złotych.
16: Zagrasz?
18: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
19: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda.
22: Kto powiedział, że jest weekend?
23: RMF FM.
24: RMF FM.
25: Że to powiem, najlepsze radio.
22: A, no to wszystko jasne.
26: Jest weekend.
22: Ogłasza RMF FM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
27: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
28: Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
29: Kochasz słońce?
30: My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
31: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
32: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
31: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
33: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO. Po reklamie.
34: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
35: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
34: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roszen, producent wafli nadziewanych.
0: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
12: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
13: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
17: Do Polo Pop.
18: Codziennie dowożone super hity. Na przykład ćwiartka skurcząt, produkt polski, tylko 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,49. A kapusta młoda, produkt polski, jedynie 3,99 za sztukę z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 7,99.
19: Polomarket. Mój ulubiony.
20: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
21: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
20: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
22: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
20: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
23: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Po reklamie.
25: Jak pojawia się Magdalena Wojtoń w studiu Faktów RMF FM, no to wiadomo, że trzeba dać głośniej posłuchać. Na zegarze prawie godzina 11. Poznajmy szczegóły.
26: Zapraszam. Nowe fakty w sprawie osób zatrzymanych za fałszywe alarmy mają na koncie nawet kilkanaście takich zgłoszeń. Będzie kontrola biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, zapowiedział ją marszałek Sejmu. W tych faktach też rodzice chorego Adasia, na którego leczenie pieniądze zbierał ostatnio Łatwogang.
27: My nie wiemy, jak to się stało, że taki los na loterii dostaliśmy, że tutaj jest promowana przez niego nasza zbiórka.
26: Kilka i kilkanaście fałszywych alarmów mają na koncie dwie osoby zatrzymane przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To pierwsi podejrzani z grupy, która ma stać za ostatnimi bezpodstawnymi wezwaniami policji i straży pożarnej do lokali osób związanych ze środowiskami prawicowymi. Fakt o 11 otwiera reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Krzysztofie, witamy Cię ponownie.
28: Dzień dobry.
26: To osoby, które w przeszłości miały na koncie podobne przestępstwa.
28: Zgadza się, działały w ramach grupy rozpracowywanej od jesieni zeszłego roku przez prokuraturę okręgową Warszawa-Praga. Nie znają się osobiście, kontaktują się przez komunikatory internetowe, podejmują się różnych zadań, by piąć się w hierarchii tej nieformalnej organizacji. Jeden z podejrzanych o kaskadowe alarmy nie przyznał się do zarzutów, drugi miał kierować grupą, przyznał się częściowo. Policjanci zatrzymali też trzecią osobę, która ma mieć związek z fałszywymi alarmami. Na razie nie stanęła przed prokuratorem.
26: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zlecił kontrolę biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, byłego ministra sprawiedliwości z czasów rządów PiS i jego zastępcy. Na linii sejmowe studio

0: Wyjątkowej poprzez wprowadzenie w błąd.
1: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Niezłożenie takiego oświadczenia jest niezgodne z zapisami ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Z Sejmu Jakub Rybski.
2: Ogromna
3: tym
2: kwota.
3: Żyją ludzie.
2: Ogromna kwota, 15 milionów złotych, stała się rzeczywistością. Udało się zebrać pieniądze na terapię genową 4-letniego Adasia spod szczecińskiego Morzyczyna. Chłopiec choruje na DMD, czyli dystrofię mięśniową Duchenna. Rodzice Adasia zbierali pieniądze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych od ponad 2 lat. Dzięki akcji youtubera Łatwoganga brakujące 3,5 miliona złotych zebrano w ciągu 1 dnia.
4: Jeszcze nie dowierzam. Ciężko teraz zebrać myśli przy tym szczęściu. Czujemy wielki oddech. Dużo osób dzwoniło i mówiło, że pisało w naszym imieniu do Łatwoganga. Bo my nie wiemy, jak to się stało, że taki los na loterii dostaliśmy, że tutaj jest promowana przez niego nasza zbiórka i że zebrał nam brakującą kwotę 3,5 miliona w 1 dzień.
2: Z mamą Adasia rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Rodzice chłopca nie zwalniają tempa. W Dzień Dziecka rozpocznie się charytatywna sztafeta pod hasłem 79 godzin. Ta akcja ma wesprzeć zbiórkę dla kolejnych dzieci chorych na DMD. Terapia genowa nie prowadzi jeszcze do wyleczenia, ale daje szansę na spowolnienie postępów choroby. Na fakty kulturalne RMF FM zaprasza teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Dzień dobry.
2: Na początek Ania z Zielonego Wzgórza w nowej odsłonie.
5: Słynna opowieść dla dzieci i dorosłych o sile wyobraźni i o przyjaźni to jest nowość na afiszu Stołecznego Teatru Roma. To jest również historia o tym, że marzenia mogą stać się rzeczywistością i o prawie do odmienności. Znana nam z literatury Ania jest wyjątkowa.
6: Bardzo szalona, zmienna, emocjonalna, ale ma ogrom pozytywnych cech. Jest bardzo wrażliwa, ma ogromne pokłady miłości, troski w sobie, potrzebę przynależności. To bardzo ładnie widać w naszym spektaklu.
5: Opowiada grająca Anię z Zielonego Wzgórza Magda Kusa. We Wrocławiu zaczyna się dziś Międzynarodowy Festiwal Kryminału. W programie są dyskusje poświęcone literaturze kryminalnej, wykłady z udziałem kryminologów i spotkania z autorami książek. Wśród gości Robert Małecki, Wojciech Mielarz i Maciej Siembieda. Finał w niedzielę. Wystawa strojów Królowej Elżbiety w Galerii Królewskiej Pałacu Buckingham w Londynie bije rekordy popularności i kuratorzy przedłużyli ją więc o 0,5 roku. Będzie dostępna dla zwiedzających aż do przyszłej wiosny. Można tam znaleźć wiele modowych skarbów. Jest wśród nich suknia ozdobiona tysiącami pereł. Kreacja zainspirowana słynnym obrazem Wiosna Botticellego.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Policzyć tysiące pereł, się pomylisz przy 1864 i od nowa. Może trzeba będzie jeszcze przedłużyć tę wystawę. Tu Daniel Dyk, dzień dobry. Byle do piątku. No właśnie, a u nas co przebój to perełka. Rokset.

0: Nagroda główna do góry 1 175 000 zł. Ale uwaga, suma minimalna w sejfach do góry. Nie da się trafić dzisiaj mniej niż 55 000 zł. No właśnie, za nami już pierwszy finał kumulacji szczęścia. Ale te największe emocje, te największe pieniądze dopiero przed nami. Finałowy tydzień maja, więc chcemy, żebyście wygrywali dużo, bardzo dużo. No i teraz bardzo dużo szans dla was. Wyjątkowe 13 minut. Każdy SMS z hasłem RMF zmieni się w 1201 losów. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474 i ten bonus wskoczył na www.rmf.fm. Albo poczekajcie. Zróbmy coś jeszcze. To 1201 losów mnoży się także w finałowych losowaniach w ten piątek. A wiecie, że na finał miesiąca ktoś na pewno wygra 140 000 zł, Jeepa Avengera lub ponad 1 200 000 zł. Kto wam da tyle szans? Czyli teraz jedno zgłoszenie to 3 losowania, 3 szanse, żeby zostać milionerem i w każdym z tych losowań po 1201 losów. Trzymam kciuki. SMS RMF 7474.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowid.
9: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
10: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticketenergylandia.pl.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Po reklamie.
4: Tu RMF FM. Czas na kawę.

No i zostały ostatnie dwie minuty. Gramy o trzy losowania, trzy razy można zostać milionerem. W finałowy piątek maja ktoś z was na pewno wygra 1 200 000, 140 tysięcy lub Jeepa Avenger, a dzisiaj minimum w sejfach 55 tysięcy złotych. Nagroda główna aż 1 175 000. SMS RMF 7474. We wszystkich tych losowaniach zdobywacie po 1201 losów.

Kuba i zawsze zagojne. I Kuba. Najlepsza muzyka w RMF FM. Słuchajcie, Krzysztof Ibisz, pytany o zarobki, zdradził, że ma ludzi od negocjowania stawek za prowadzenie programów i imprez. Piszemy o tym szerzej na www.rmf.fm. Swoją drogą, no ja nie wiem, czy chłopcy w jego wieku w ogóle ogarniają temat pieniędzy. Jak kiedyś zobaczymy, że Krzysztof Ibisz pracuje za lizaki, to sam negocjował.

Na Facebooku RMF-u właśnie pojawił się Paweł Jawor, ubrany jak ekstraklasowy piłkarz. Słuchajcie, to znak, że zaczęliśmy przygotowania do wielkiej imprezy FIFA Rafa. Może nasi nie grają na mundialu, ale radiowi nasi, o, chcą zagrać z wami meczyk. Słuchajcie, jeśli macie drużynę amatorską albo profesjonalną i chcecie zagrać mecz z naszą drużyną radiową, no to koniecznie dajcie znać i wrzućcie pod tym właśnie postem na naszym fejsie swoje zdjęcie drużyny piłkarskiej, o czym niech świadczą odpowiednie sportowe stroje. Może macie takie w telefonie, to od razu, a jeśli nie macie, to pamiętajcie, by zrobić fotkę drużynową i wrzucić jak najszybciej. Tylko uwaga, w naszym składzie mocne gwiazdy, to od razu uprzedzamy. Grupa Big Cyc nas wspiera taką piosenką między innymi.

0: No, raz, dwa. Na zdjęcia piłkarzy czekamy na radiowym Facebooku.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Miłość wisi w powietrzu.
4: Kocham RMF FM i jesteście najlepsi.
5: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
6: Siedzę na chodniku i kocham was.
7: A ty? Za ile nas pokochasz?
8: Ponad milion złotych.
9: Tyle czeka na was w tej gorącej grze.
10: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
11: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Kastorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
18: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
19: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl. Skoda.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
5: Po reklamie.
7: RMF FM zawsze z wami.

0: kibice tenisa pewnie wiedzą. Dzisiaj dzień Polek na paryskich kortach i te wszystkie informacje najważniejsze zbierzemy dla Was już za moment w Faktach RMF FM w samo południe.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Poruszające zwierzenia.
13: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
12: Osobiste historie.
14: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
12: PS I love you by Ama. Anna Maria Siekulska i jej goście już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 12, a więc czas posłuchać najnowszego wydania Faktów RMF FM. W studiu Faktów witamy. Bogdan Zalewski jest z nami.
16: Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam serdecznie. Stanowcze prezydenckie nie w sprawie związków partnerskich. Taki sygnał śle rządzącym kancelaria Karola Nawrockiego. O znaczeniu tej deklaracji opowie nasz warszawski dziennikarz. Poród i powrót do formy sprzed ciąży. Porady dla pań przekaże zaproszona przez nas specjalistka. I znów dzień Polek na paryskich kortach. Przedstawimy harmonogram turnieju tenisowego. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na legalizację związków partnerskich, oświadczył szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Dziś w Sejmie odbędzie się drugie czytanie i debata nad rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Na piątek zaplanowano głosowanie. Łączymy się z sejmowym studiem RMF FM. Na linii nasz reporter Jakub Rybski. Witamy,
17: Jakubie. Dzień dobry.
16: No to brzmi jak zapowiedź weta. Co na to rządzący?
17: Politycy koalicji rządzącej uważają, że środowisko prezydenta po prostu nie rozumie, czym jest ustawa o statusie osoby najbliższej, a decyzja o ewentualnym wecie jest motywowana politycznie.
18: To jest dokładnie ustawa, która pomaga Polakom także w zakresie zabezpieczenia. Ubezpieczenie zdrowotne, w którym można otoczyć partnera, ale także rozliczenia, kwestie finansowe.
17: Tak mówiła minister Katarzyna Kotula z Lewicy. Z kolei Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta, uważa, że ten projekt wprowadza de facto instytucję związku partnerskiego.
19: Wprowadza to możliwość tego,
11: tego, aby te przywileje, które są przywilejami dziś dla małżeństw w polskim prawie, były realizowane dla związków jednopłciowych.
17: A według Pawła Szefernakera na to nie ma zgody prezydenta Karola Nawrockiego z Sejmu. Jakub Rybski.
16: I kolejne sprawy sejmowe. Jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania sędziego, zaprzysiężenie odbędzie się tak, jak w wypadku wcześniej wybranych sędziów, czyli w Sejmie, stwierdził marszałek. Włodzimierz Czarzasty potwierdził nasze informacje o upływającym jutro terminie zgłaszania kandydatów na zwalniające się za miesiąc miejsce sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatem koalicji, jak już podaliśmy w Faktach RMF FM, jest profesor Sławomir Patyra z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

0: wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. W Wielkiej Brytanii jest już premier Donald Tusk. Wraz z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, złożą podpisy pod traktatem w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Na miejscu czuwa nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdanie, opisz, gdzie jesteś konkretnie.
1: Niedaleko bazy wojskowej w Norholt znajduje się bunkier z czasów II wojny światowej, skąd dowodzone były działania w ramach bitwy o Anglię, w której oczywiście brali udział także polscy piloci. I właśnie w tym symbolicznym dla obu krajów miejscu podpisany zostanie traktat, który wyznaczy nowe kierunki współpracy między Wielką Brytanią i Polską w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Londyn uważa Warszawę za coraz bardziej znaczącego partnera o dużym potencjale militarnym. Oba kraje łączą też istotne więzi społeczne i gospodarcze, chociażby z uwagi na obecność licznej polskiej mniejszości na wyspach. Traktat obejmować będzie także współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa, walki z nielegalną imigracją i zorganizowaną przestępczością. Po podpisaniu umowy obaj premierzy złożą wieńce pod pomnikiem lotników biorących udział w bitwie o Anglię, a następnie spotkają się z żołnierzami. Z bazy Norhold pod Londynem Bogdan Frimorgan.
2: Z faktami RMF FM dla zdrowia.
0: Poród, przygotowanie i powrót do formy. To dzisiejszy temat w naszym cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Co najmniej raz w trymestrze kobieta w ciąży powinna odwiedzić fizjoterapeutkę uroginekologiczną. Zapytaliśmy, dlaczego warto skorzystać z takiej wizyty, panią Aleksandrę Zyśk, specjalistkę tej profesji z Warszawskiego Szpitala Południowego.
3: Dlatego, że mięśnie dna miednicy pracują przez całą dobę. One dźwigają ciężar narządów jamy brzusznej ciągle i są w ciągłej aktywności. Przenoszą ogromne obciążenia. Ciało kobiety, które zmienia tą masę, mamy dziecko, wody płodowe, wszystko to, co ciąży coraz bardziej, powoduje, że te mięśnie reagują. Więc jeśli chcemy dobrze przygotować się do porodu i potem współpracować z położną i tak jeszcze może przygotować to ciało, żeby minimalizować obrażenia, to rzeczywiście te wizyty są w stanie tą pacjentkę porządnie przygotować.
0: Na pewno, drogie panie, macie jakieś pytania. Na wszystkie odpowie nasz ekspert, dr Damian Warzecha, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w Warszawskim Szpitalu Południowym. Dzwońcie pod numer 12 200 0010. Znajdziecie go też na naszym portalu twojezdrowie.rmf24.pl. Radio RMF FM informuje i radzi. Iga Świątek za kilka chwil rozpocznie swój drugi mecz na tegorocznym Rolandzie Garrosie. Rywalką Polki będzie 20-letnia Czeszka Sara Bejlek. Patryk Serwański z redakcji sportowej już na posterunku.
4: Dzień dobry, a zawodniczki już na korcie.
0: Już, o! To tak, co warto wiedzieć o rywalce naszej tenisistki?
4: No, w Czechach uznawana jest za ogromny talent. Potwierdziła to wygrywając w lutym turniej w Abu Zabi rangi WTA 500. Obecnie jest 35. zawodniczką światowego rankingu, no i jednocześnie czwartą rakietą Czech, bo wyżej aż trzy Czeszki, co pokazuje z kolei potencjał kobiecego tenisa w tym kraju. W wielkich szlemach bez sukcesów, ale Bejlek ma już doświadczenie, bo debiutowała na tym poziomie w US Open jako zaledwie 16-latka. Ciekawie będzie dalej, bo zwyciężczyni tego meczu trafi w trzeciej rundzie na Magdę Linet albo na Jelenę Ostapienko, zatem jest szansa na polsko-polski mecz w Paryżu. Linet na korcie mniej więcej za godzinę, a późnym popołudniem jeszcze mecz Magdaleny Fręch z Chil Teichmann.
0: Pięknych zagrań życzymy naszym paniom i jak najdłuższego udziału w turnieju.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
6: Mówiliśmy, że dzisiaj się ochłodzi, ale nie wszyscy to ochłodzenie poczujemy, natomiast jutro już poczujemy wszyscy. 18 stopni Celsjusza będzie w północnej Polsce, 20, no może od 19 do 21, powiem szerzej, w centralnej Polsce, a na południu kraju też od 19 do 21. Tutaj widzę, rejon Wrocławia się jutro będzie wyróżniał, okolice 22 stopni, ale w Zakopanem tylko 15. Dużo słońca jutro, więc jest nadzieja.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
6: No to już wiemy po tych faktach, że będę miał oko na korty, byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. Mówiłem, że to się zdarzy, chociaż tak do końca, powiem wam, nie byłem pewien, drżałem o rezultat, ale udało się. Minęliśmy południe, więc do weekendu od teraz już z górki.

0: Sprawdziłem prognozy na kolejny weekend. Znowu wróci ciepło, znowu dużo słońca, znowu nas poniesie w jakieś fajne miejsca. My w ramach akcji Funduszowy Maj przez cały miesiąc sprawdzamy dla Was takie miejsca, które warto odwiedzić i które zmieniły się dzięki funduszom unijnym. Dzisiaj sprawdzamy Park Zakrzówek w Krakowie, a z nami Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. No, Zakrzówek to jest coś absolutnie wyjątkowego.
1: Rzeczywiście to jest miejsce takie bardzo nietypowe, bo jak mówimy Kraków, to myślimy o Wawelu, o rynku, o sukiennicach,
0: tak.
1: A kilka kilometrów w linii prostej od rynku, w samym środku miasta, znajduje się miejsce wyjątkowe, bo to są wapienne jasne skały, turkusowa lazurowa woda otoczona roślinnością, 30-metrowy zbiornik wodny i przepiękna przyroda.
0: W Krakowie warto się również przespacerować na przykład w okolice placu Aksentowicza, którego remont wsparły środki z KPO. Pojawiły się tam półkoliste ławki, nowe nasadzenia zieleni, podświetlenia starodrzewu oraz powstał tam także ogród deszczowy zasilany deszczówką dla ukojenia podczas upałów. Zapraszamy do słuchania RMF FM, gdzie pojawi się więcej polecajek na rodzinne wypady oraz strony www.rmf.fm również polecamy, gdzie znajdziecie więcej inspiracji.
2: Audycja finansowana ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

0: Metoda Maja. No, ja już czuję te emocje w finale kumulacji szczęścia. 1 175 000 zł. Dzisiaj. I to ogromne minimum w sejfach. Nie da się trafić mniej niż 55 000 zł. Jesteście już w grze? A jesteście w piątkowym finale Maja? Uwaga! Teraz jedyne takie 10 minut, gdy trafiacie do dzisiejszego losowania i do obu piątkowych. Wtedy ktoś z was na pewno wygra 140 000 zł, Jeepa Avengera lub zostanie milionerem, i to rekordowym. Czeka ponad 1 200 000 zł. Jedno zgłoszenie, 3 losowania i uwaga! W każdym losowaniu zyskacie teraz 1013 losów. Ale jeden warunek. Trzeba wejść do gry w ciągu 10 minut i... uwaga! Trzeba przysłać SMS-em swoje imię. Imię pod numer 7474. No właśnie, bo w maju w RMF FM wygrali m.in. Grzegorz, Krystyna, Bartłomiej, Jola, Michał, Krzysztof, Ilona, Jerzy, Robert, Agnieszka, Wacław, Dariusz, Mariola. Wiedziałem, że nie dam rady na jednym oddechu. Paweł, Andrzej i... no właśnie, kto jeszcze wygra? Chcemy się przekonać, więc przyślijcie swoje imię teraz SMS-em pod numer 7474. Mamy jeszcze miejsca na liście zwycięzców. I te miejsca czekają na was. 1013 losów w 3 losowaniach na pewno się przyda. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM. Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: no właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
2: Przyjedziemy do was. Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
7: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
8: Zrobimy grilla dla kibiców
9: i wielką potańcówkę po meczu.
10: A ten meczyk odpalimy my,
11: Big Cyc.
2: FIFA RAFA 2026.
12: Ej, zejdź z kanapy.
13: Zagraj z RMF-em.
14: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
15: RMF FM zawsze z wami.
16: Reklama. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
18: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
17: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
19: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
21: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w super cenie, tylko 8,99 za opakowanie.
22: Sprawdź to sam, czy kidał.
21: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
23: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
24: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket.energylandia.pl.
25: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
26: Ola!
0: tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
11: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
22: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
26: Zdrowit.
27: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
28: Po reklamie.
29: RMF FM zawsze z tobą.
30: RMF FM zawsze z tobą.
31: Zawsze z tobą.
32: Game.

okazja ucieka. Zostało 2,5 minuty. 1013 losów. Dziś i w piątek, we wszystkich losowaniach. Dziś w sejfach nie ma mniej niż 55 tysięcy w sejfach. Nagroda główna aż 1 175 000, a w piątek na pewno albo 1 200 000 ktoś wygra, albo 140 tysięcy, albo Jeepa Avenger. Ślemy, uwaga, imię pod numer 7474.

0: mamy takie wiadomości z paryskich kortów. Przekazuje z zachwytem. Iga Świątek prowadzi 5-1. Czeszka Sara Bejlek ugrała Gema. Trzymamy kciuki, żeby to było wszystko, co zrobiła w tym secie.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Jak dziś obdarowywać bliskich szybciej i trafniej niż kiedykolwiek? Magenta Moments od T-Mobile to prostsze niż myślisz. Ponad 60 topowych marek, atrakcyjne rabaty i pełna swoboda wyboru. Wybierz kartę podarunkową, spersonalizuj ją i wywołaj uśmiech dokładnie wtedy, kiedy chcesz. Magenta Moments. Nowy wymiar prezentów w aplikacji Mój T-Mobile.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowid. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: Kto powiedział, że jest weekend?
13: RMFFM.
14: Że to powiem, najlepsze radio.
12: A, no to wszystko jasne.
15: Jest weekend.
12: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
16: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: Sponsorem programu jest weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
19: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest.

0: codziennie z Biedronką.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem Byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
4: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Dzisiaj dzień poległ na Roland Garros, Iga Świątek, Sara Bejlek. Pierwszy pojedynek trwa. Polka potrzebowała 4 set pointów, ale się udało. Pierwszy set dla Igi.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
2: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Sachetto, sacher torte.
6: Co to znaczy?
5: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
6: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
7: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
8: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
10: masz. Skoczysz do Carrefoura?
11: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
14: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
15: No to ja widzę sobotę.
13: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
2: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
16: A cappuccino też za 7?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 13, a więc dajmy głośniej, posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.
20: Zachęcam do słuchania. Nowe dane o zatrzymanych w sobie fałszywych alarmów. Ceny paliw mocno w dół. Do rządu dołączy Ryszard Petru. Aktywność po porodzie jest wskazana, ale...
21: Nic na siłę. To jest bardzo indywidualna sprawa w zależności od tego, na ile też może pacjentka sobie pozwolić.
20: To nasze porady w cyklu Twoje zdrowie. Iga Świątek wygrała z Czeszką pierwszego seta. Jedna z dwóch osób zatrzymanych w związku z ostatnimi fałszywymi alarmami bombowymi miała już w przeszłości zarzuty za podobne czyny i była w areszcie, informuje prokuratura. Przypomnijmy, że to pierwsi podejrzani z grupy, która ma stać za bezpodstawnymi wezwaniami służb do lokali osób związanych ze środowiskami prawicowymi. Na konferencji prokuratury i policji był warszawski reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy serdecznie, Krzysztofie. Czy wiadomo już, jakimi motywami kierowali się zatrzymani?
22: Prokuratura nie chce ujawniać, jak tłumaczyli się podejrzani. Zastrzega, że wciąż brane pod uwagę są wszelkie scenariusze, jak działanie na zlecenie, także obcych służb, ale także motywem może być na przykład głupia zabawa. Na to ostatnie wskazywać może charakter grupy, do której należały podejrzane osoby. Chodzić miał o zdobywanie uznania innych członków grupy.
23: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania polecenie kierownictwa.
22: Mówiła prokurator Karolina Staros. Wiadomo też o zatrzymanej trzeciej osobie. Ona jednak nie ma żadnego statusu w trwającym śledztwie. Ma mieć związek lub wiedzę na temat fałszywych alarmów w instytucjach publicznych.
20: Duża obniżka cen paliw. Zgodnie z decyzją ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy o 11 groszy mniej niż dziś, czyli 6 zł i 31 groszy. Jeszcze większa przecena w przypadku oleju napędowego. Maksymalna cena za litr pójdzie od północy w dół o 18 groszy i wyniesie 6 zł 57 groszy. Ryszard Petru dołączy do rządu. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, polityk klubu Centrum obejmie stanowisko wiceministra rozwoju. Kacper Wróblewski jest w naszym sejmowym studiu. Dzień dobry.
1: Dokładnie,
20: Kacprze.
1: Dzień dobry.
20: Kiedy to nastąpi?
1: No niewykluczone, że w przyszłym tygodniu. Nominacja dla Petru jest już w kancelarii premiera i czeka tylko na podpis Donalda Tuska. Ryszard Petru będzie kolejnym politykiem klubu Centrum, który otrzyma rządowe stanowisko. Wczoraj wiceszefową resortu sportu i turystyki została posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Przypomnę, że Centrum powstało po rozpadzie Polski 2050, do której wcześniej należeli wspomniani politycy.
20: Iga Świątek wygrała pierwszego seta z Sarą Bejlek w drugiej rundzie tenisowego Rolanda Garrosa. Na linii ponownie nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański.
3: Jestem.
20: Patryku, młoda Czeszka odstaje poziomem gry.
3: Wyraźnie.

0: Pacjentki. Nie ma tutaj minimalnego, maksymalnego czasu. To też zależy od wyjściowej wydolności fizycznej kobiety. Ale myślę, że te 30 minut dwa razy w tygodniu bardzo spokojnego wysiłku jest wskazane.
1: Radzi, zachęca dr Damian Warzecha, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w warszawskim szpitalu południowym. Więcej rad na stronie twojezdrowie.rmf24.pl. Poród i powrót do formy sprzed ciąży. Warto słuchać, czytać i oglądać.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tubel do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Te słowa bardzo dobrze brzmią po godzinie 13. Niektórzy już o tej porze w drodze na parking, tak? Skończyliście pracę na dzisiaj, ale jutro bądźcie, my na pewno będziemy. I będzie jak co dzień. Najlepsza muzyka. W RMF-ie teraz Freddie Mercury odprowadza was do domu, a z wami jeszcze w pracy zostajemy.

0: będzie wyjątkowa pełnia. Czytam na www.rmf.fm. Niebieski księżyc. Słuchajcie, to jest zjawisko, które pojawia się rzadko, raz na 2,5 roku i w tym roku pojawi się dokładnie na przełomie maja i czerwca. I ten niebieski księżyc, podobno to ważne, ma przynieść duże zmiany i ważne wydarzenia. Tyle się ostatnio dzieje, czy my zauważymy jeszcze jakieś zmiany i wydarzenia?
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. A dziś było tak.
3: Dział nauk, archeologia, archeolodzy z Niemiec odkopali unikatowy średniowieczny notatnik. Ma 800 lat. No i próbują teraz odczytać, co tam jest zakodowane, co jest zanotowane.
4: Nie, nie wydaje mi się, po następnych 100 latach odczytają, że to jest klasyczna lista zakupów od żony.
3: Może tak być.
4: A na niej tak. Kup masło, sadło z kuny, uszczelka do kołczanu, karwasz i cięciwy do łuku.
2: Dla nich warto wstać. Już od 5:30 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
7: Bosch. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tani
8: masz. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
10: Do Polopop.
11: Codziennie dowożone super hity. Na przykład ćwiartka skurcząt, produkt polski, tylko 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,49. A kapusta młoda, produkt polski, jedynie 3,99 za sztukę z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 7,99.
12: Polomarket. Mój ulubiony.
13: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
3: No nie wiem.
13: Bo porywa publiczność.
14: Panie! Dawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
2: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
7: Ale tato, tylko nie samochodem!
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
7: A ja chcę syrop.
8: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
6: No i jak się czujecie?
7: Super! I nie zasypiam!
6: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
8: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
9: Po reklamie.
10: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: ostatnia środa maja. Kto wygrał u nas 55 tysięcy złotych? No Arek.
1: No mamy gdzieś tam domek na ukończenie, więc na pewno będzie na to przeznaczyć.
0: Słuchajcie, pytam o to, bo dzisiaj gwarantujemy, że nie da się trafić w sejfie mniej niż 55 tysięcy złotych. A kto u nas wygrał 1 175 000 złotych? No takiej kwoty jeszcze nikt w polskiej radiofonii nie wygrał. Rekordowe pieniądze czekają na was. To za to możecie mieć całkiem duży domek. I jeszcze garaż można wyposażyć w jakieś fajne auto. Co wam się marzy, my pomożemy w tych marzeniach. Uwaga! 13 minut, zwiększamy wasze szanse, ale tak mocno, mocno. 1255 losów. Wystarczy w tym czasie przysłać hasło RMF SMS-em za 4,92 pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. Wyobraźcie sobie, wybieracie safe? Nie ma mniej niż 55 tysięcy. Choć ja trzymam kciuki za grubo ponad milion. Rekordowy, żeby dzisiaj padł. RMF 7474.

0: Wita się Olivia Dean, bo może denerwujecie się, co tam usłychać u Iggy. Dawno o tym nie mówiłem. Słuchajcie, owszem, ten drugi set trochę bardziej wyrównany, ale nie ma powodu do nerwów. Iga prowadzi 4-3. Czekamy też na mecz Magdalinette, to już za moment. No a później popołudniem jeszcze w Paryżu Magdalena French. Dzień polskich dziewczyn i dziewczyny, no właśnie. Niech to będzie rzeczywiście wasz dzień. Prosimy o komplet w kolejnej rundzie.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Hejka, tu Nita. Właśnie przyjechaliśmy z pierwszego pociągu RST Wiedeński i szykujemy się na kolejny. Dawno się tyle nie wygłupiałam i nie pośpiewałam z ludźmi. To było coś naprawdę ekstra. A w Wiedniu czekało na nas tyle niespodzianek, że aż trudno je wszystkie wymienić. Poznałam naprawdę super ekipę. A szkoda, że to był tylko weekend. Wy też musicie się załapać na pokład kolejnego pociągu RST Wiedeński. Wystarczy, że dacie znać na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. No, i zobaczycie, jak będzie fajnie.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
6: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-apart.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
10: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
11: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
9: RMF FM zawsze z tobą.
0: No i zawsze z wami te najważniejsze informacje. Iga szybko wygrała kolejne dwa brakujące jej gemy, no i po meczu. Gratulujemy.

O, znowu pojawia się zegarek. Czyli znowu trzeba będzie pilnować czasu kumulacji szczęścia. Dobrze, zostały ostatnie 2 minuty i 1255 losów zyskujecie. To gra o finał w ostatnią środę maja, a to wyjątkowa środa. Nie ma mniej w sejfach niż 55 tysięcy. Nagroda główna 1 175 000. RMF 7474.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
3: Ja mam Dzień Dziecka.
2: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
4: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czego pragną kobiety?
7: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
6: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Hey, this is Jennifer Lopez.
14: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
6: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19:00 w RMF FM.
4: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
15: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
16: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
0: Reklamie.
17: Już prawie godzina 14, a więc zaczynamy najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zapraszamy w imieniu Bogdana Zalewskiego.
18: Kłaniam się nisko i zachęcam do słuchania. Protest naukowców przed Sejmem w Warszawie. Narzekają na finansową mizerię.
19: Nie jesteśmy w stanie prowadzić rzetelnych badań.
18: W Londynie polsko-brytyjski układ o obronności podpisany przez premierów Tuska i Starmera. Wniosek o wyłączenie sędzi w sprawie Zbigniewa Ziobry. Iga Świątek awansowała. Wygrała z Czeszką na korcie w Paryżu. Wyciągnijcie polską naukę z dołka. Takie hasło można usłyszeć przed gmachem Sejmu w Warszawie. Trwa tam protest naukowców, którzy domagają się, by na badania naukowe Polska przeznaczała 3% PKB. Obecnie to niewiele ponad 1% produktu krajowego brutto. Przy ulicy Wiejskiej przed budynkiem Sejmu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy, Michale.
20: Dzień dobry.
18: Na co konkretnie miałyby się przełożyć te większe pieniądze?
20: W pierwszej kolejności na wyższe pensje i na większe stypendia, a także na sprzęt do badań, bo teraz, jak mówią tu naukowcy, wiele ważnych projektów trzeba po prostu wstrzymywać właśnie przez brak pieniędzy. Tak to opisują studenci m.in. biotechnologii.
21: Zakup niektórych odczynników jest utrudniony, bo wiadomo, że nie będziemy w stanie ich sfinansować z grantu i przez to nie jesteśmy w stanie prowadzić badań na takim poziomie, jak to jest możliwe na przykład w instytutach Maxa Plancka w Niemczech.
20: Teraz ta sytuacja finansowa, można powiedzieć, że jest trudna?
22: Jest żenująca przede wszystkim i jest bardzo wstydliwa dla nas pracujących w nauce.
20: Przed momentem tutaj zauważyłem też transparent z hasłem 3% dla nauki, 100% dla Polski. Naukowcy w ten sposób przekonują, że te większe pieniądze powstrzymałyby wielu z nich przed wyjazdem do pracy naukowej za granicę.
18: Otrzymałem pilną informację od naszego śląskiego reportera Marcina Buczka. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dożywotniego więzienia dla Mateusza H., młodego mężczyzny, który 3 lata temu w Radzionkowie zgwałcił i zamordował 18-letnią Wiktorię. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
23: Robimy to w ramach NATO, po to, żeby wzmocnić NATO. Chcemy być bardziej praktyczni, szybsi w reakcji, kiedy będzie taka potrzeba. Do tego jest ten traktat, ale istotą polityczną tego traktatu jest wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej, tych więzi transatlantyckich.
18: Argumentował premier Donald Tusk. O znaczeniu podpisanego właśnie traktatu opowie już za chwilę w radiu RMF24 gość Tomasza Weryńskiego. Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii i Irlandii w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zachęcamy do słuchania. Jest wniosek o wyłączenie z orzekania w sprawie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry sędzi Joanny Grabowskiej. Sędzia zajmuje się sprawą od 3 miesięcy. Bezpośrednią przyczyną wniosku o jej wyłączenie jest posiadanie akcji telewizji Republika, której zatrudnienie znalazł Ziobro. Zdaniem prokuratury może to wywoływać w odbiorze społecznym wątpliwości co do jej bezstronności. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Pokonała 6-2, 6-3 Czeszkę Sarę Bejlek. Te wspaniałe wieści przynosi do studia Patryk Serwański. Witamy serdecznie.
0: Jestem, dzień dobry.
18: No, było trochę trudniej, prawda, niż oczekiwaliśmy.
0: Myślę, że tak. No, Bejlek bardzo się starała, dobrze grała w obronie, zmuszała Świątek do wysiłku. Polka kontrolowała spotkanie i tej kontroli nawet na chwilę jednak nie straciła, ale nie zawsze była taka, no powiedzmy, wystarczająco cierpliwa. Czasami próbowała trochę za szybko kończyć akcję, było trochę błędów,

0: kupują. 10 lat temu i teraz to jest niebo i ziemia, dlatego że ludzie bardziej doceniają rzeczy tworzone ręcznie, mniej kupują chińskich, doceniają tą pracę, co my, rzemieślnicy, wykonujemy.
1: Na wrocławskim rynku na gości czeka kuchnia z różnych stron świata, a nawet plaża, co rzadko się zdarza.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Wystarczy spojrzeć na spodnie Mateusza, ja wiem, że jest lato. Że ono jest tuż, tuż, że to już niebawem.
4: O, ale
3: to
4: są buty wciąż jeszcze długie spodnie. Wiosenne.
3: No, ale jakie?
5: No, butki są eleganckie,
3: przewiewne,
5: letnie, fajne.
3: Piaskowe.
4: A faktycznie ma takie materiałowe buty.
3: Widziałaś.
5: W radiu tego nie widać, więc...
3: To jutro my spróbujemy go zadziwić, dobrze? Daniel Dyk, dzięki za dzisiaj.
4: Ola Filipek, Mateusz Operchał, dzień dobry.
5: W letnich nastrojach.

0: sprawdza poziom waszych basów w głośnikach.
1: Don Diablo i Kuła.
0: I Kuła, no oczywiście, no bez Kuły to by w ogóle nie miało w ogóle miejsca,
1: tutaj
0: nie?
1: Tutaj lepsza połowa dnia w RMF.
0: Tymczasem tenis, drodzy nasi, Sabalenka triumfuje w pierwszej rundzie French Open, ale media się skupiają na jej biżuterii.
1: Aha.
0: 18-karatowe białe złoto, diamenty, granaty miała przy sobie.
1: Okay.
0: Na sobie nawet, w trakcie meczu, a jeszcze kilka dni wcześniej protestowała w sprawie wyższych nagród dla zawodniczek, co ciekawe.
1: Ale poczekajcie na to, jak ona tyle wydała na diamenty, to ja się nie dziwię, że przydałyby się wyższe nagrody.
0: W ogóle tak myślę, że ten Kuła to jest taki niedoceniony artysta, nie?
1: To prawda.
0: Tak samo jak ten Fit.
1: Jednak Fit jest niedoceniony. Z co drugim artystą śpiewa.
0: Ale widziałaś wywiad z Bitem?
1: Jeszcze nie.

obecność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam

0: No jak on na tej gitarze, to normalnie świata nie widać. No.
1: Vixen, na rozumieniu, ogromny przebój ostatnich miesięcy, można powiedzieć, prawda? Mm-hmm. No, kiedy on wypłynął? Rok temu? Rok temu jakoś.
2: Jakoś tak.
1: Najlepsza
2: a gitarka
1: połowania.
2: Ciągle niesie. Dokładnie. Trzeba przyznać.
1: Czekajcie, słuchajcie. Bo jest imba w sieci.
2: No, co znowu?
1: Kylie Jenner i Timothée Chalamet byli na meczu NBA.
2: Okej.
1: No i jak się tam pojawili na telebimie, często się zdarza, że gwiazdy są właśnie tak... wynajdywane gdzieś tam w publiczności, to kibice ich wybuczeli w ogóle.
2: Serio?
1: Całkowicie było bój.
2: No to dziwne. Ostatnio jak go widziałam na ekranie, to raczej zebrał nawet oklaski.
3: Reklama. Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kto powiedział, że jest weekend?
12: RMFFM.
13: Że to powiem, najlepsze radio.
11: A, no to wszystko jasne.
14: Jest weekend.
11: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
17: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
18: ZUS, podatki, czynsz, konto.
19: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
18: Ty nie?
19: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
18: Płacą ci? Dużo?
19: 4000 się uzbierało.
18: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku. Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
9: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
12: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko, trzeci kosz na sztućce, w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
8: i rower, i mój kocyk. No i Buba.
20: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
21: Po reklamie.
22: To jest lepsza połowa dnia w RMF FM. Są z wami Aleksandra Filipek i Mateusz Opyrchał.

0: takie złe, to lato jak można plaży, mieć prywatny basen na przykład.
1: Oj, tak, tak. Wyobrażacie sobie, macie w planach na przykład jakąś altankę. Mhm. Remont altanki na wakacje.
0: Nie, nie, to
1: tymczasem
0: poczekajcie.
1: Kupujecie sobie willę z basenem.
0: To będzie wasza nowa altanka. Willa z basenem w przepięknych rejonach, takich idealnych na wakacje. Wasza letnia rezydencja. Mhm. O, jak to pięknie brzmi.
1: 1 175 000 czeka w jednym z sejfów i to jest kasa, która jest na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. Przy odrobinie szczęścia, przede wszystkim pierwszego kroku, czyli najpierw trzeba zagrać, a potem to szczęście musi dopisać. To jest realne, żeby zgarnąć taką kasę i wyjechać gdzieś daleko, właśnie na ten basen. Minimum w sejfach? Czy my to w ogóle, halo, mówiliśmy? Stop. Minimum w sejfach? Mhm. 55 000 W drugim finale? 55 000
0: A nagroda główna? 1 175 000 złotych. Dokładnie, dobrze słyszycie, ktoś z was ma szansę dziś spełnić wiele, naprawdę wiele swoich marzeń.
1: RMF, ślecie pod 7474. Mhm. A w piątek... Piątek, finał maja. Dwa finały z sejfami. W piątek ktoś z was na pewno zgarnia 140 000 Jeepa Avengera albo zostanie milionerem i wygra ponad 1 200 000 złotych. Czyli grając teraz jesteście w dzisiejszym losowaniu i w
0: dwóch piątkowych.
1: Piątkowych, czyli w trzech razem. No to co?
0: Uwaga. Razy 1400. Pomnożymy teraz każde RMF, które wyślecie pod 7474 w ciągu najbliższej godziny.
1: Startuje super godzina.
0: Dokładnie, zaczynamy super godzinę w RMF FM. Przez okrągłe 60 minut mnożymy każde RMF wysłane pod 7474 razy 1400 i ten bonus rusza też na www.rmf.fm.
1: Nie czekajcie, dajcie sobie szansę. RMF ślecie pod 7474.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
4: Fundary! Fundary!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poulen, spółka z o.o.
6: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
7: Do Polopop.
8: Codziennie dowożone super hity. Na przykład ćwiartka skurcząt, produkt polski, tylko 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,49. A kapusta młoda, produkt polski, jedynie 3,99 za sztukę z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 7,99.
9: Polomarket. Mój ulubiony.
10: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Kredycie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Cześć, tu Mrozu, RMF FM, najlepsza muzyka.

0: Warto klikać www.rmf.fm, bo tam trwa zabawa, w której możecie wygrać podróż pociągiem Erste Wiedeński na City Break w Wiedniu dla waszej ekipy. Pierwsza podróż pociągiem za nami. Naprawdę relacje z tego oglądały się jak dobry film przygotowy. A z nami Sandra Dziura, która była na pokładzie tego pociągu. Sandra, no właśnie, ty bez czego nie ruszasz się z domu w taką podróż?
1: Moje akcesoria do spania, czyli poduszka, bez której się nie ruszam. Taka wrogala, więc ja muszę w niej spać, bo tak mi jest wygodniej, szyja mnie później boli, jak jej nie zabiorę. Opaska na oczy, właśnie już wspominałam, że kiedyś zapomniałam i musiałam spać właśnie z majtkami na głowie, bo też nie zasnę. Zatyczki do uszu, w razie gdyby w hotelu po sąsiedzku było głośno przez jakieś imprezki. No i co tam jeszcze? Na pewno apteczkę zawieram, bo mam tendencję do tego, że się potknę, wywrócę, jakieś odciski od takiego chodzenia i zwiedzania intensywnego. No i co tam jeszcze? No chyba to, no ładowarkę, słuchawki, zabieram sudoku na podróż.
0: To już macie inspirację na taką wyprawkę? No właśnie, wpadajcie koniecznie na www.rmf.fm, jeśli chcecie zobaczyć Wiedeń na żywo. Przeżyć te piękne chwile i no niesamowitą przygodę. Zgłaszajcie się już teraz. Drugi Erste Wiedeński odjeżdża 4 czerwca z Poznania.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
7: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
1: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
7: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu.
8: A ten meczek odpalimy my,
9: Big Cyc.
2: FIFA RAFA 2026.
10: Ej, zejdź z kanapy.
7: Zagraj z RMF FM.
11: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
12: RMF FM zawsze z wami.
13: Reklama.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
17: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
18: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
17: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
19: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
20: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
21: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
22: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
23: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
24: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
27: Widaron.
26: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
27: Widaron.
26: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
27: Widaron.
26: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
27: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
28: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
29: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie
13: niskie ceny. Po reklamie.
1: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
30: A w studiu ponownie Bogdan Zalewski, witamy.
31: Zapraszam gorąco, dzień dobry. Orzeł zabić, reszka pozostawić przy życiu. Rzut monetą zdecydował o brutalnym gwałcie i morderstwie w Radziankowie. Sprawca zbrodni na młodej kobiecie usłyszał wyrok dożywocia. Płonie hala w Obornikach, pożar jest potężny. Polska nauka klepie biedę, przed Sejmem trwa protest przeciwko niedofinansowaniu. W faktach także świat niemowlęcia, o czym świadczy płacz małego dziecka. Dożywotnie więzienie, możliwość starania się o warunkowe zwolnienie za 40 lat, a potem jeszcze bezterminowy pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Taki prawomocny już wyrok wydał sąd apelacyjny w Katowicach włośnej zbrodni sprzed 3 lat. W Radziankowie Mateusz H., wówczas 19-latek, zgwałcił i zabił 18-letnią Wiktorię.
32: Zbrodnia zaplanowana, ofiara przypadkowa?
0: Można tak powiedzieć. Zbrodnia zaplanowana, ofiara przypadkowa. To też wskazywał sąd w ustnym uzasadnieniu, że można zaplanować zabicie przypadkowej osoby. Tak.
2: Czy rzeczywiście rzut monetą zdecydował o życiu tej dziewczyny?
3: Tak, naprawdę. Wiemy to tylko z relacji oskarżonego, natomiast tak, relacjonował to kilka razy, że rzucił monetą i w zależności od tego, czy wypadnie orzeł, czy reszka, to tak zrobił. Na nieszczęście pokrzywdzonej wypadł orzeł.
31: Z prokurator Barbarą Wilimowicz w sądzie w Katowicach rozmawiał Marcin Buczek. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza Karola S. oskarżonego o przekroczenie uprawnień. W marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów przy granicy z Białorusią, gdzie byli migranci i inni funkcjonariusze. Wyrok jest nieprawomocny. Ogromny pożar w wielkopolskich Obornikach. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hali. Dym widać z oddalonego o 30 km Poznania. Więcej na ten temat usłyszycie w kolejnych faktach. Ponad 25 tysięcy podpisów zebrali organizatorzy demonstracji przed Sejmem w sprawie zwiększenia wydatków na naukę. Główny postulat? Polska powinna przeznaczać na naukę 3% produktu krajowego brutto. Niemal 3 razy więcej niż teraz. Na Wiejskiej jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy, Michale.
4: Dzień dobry ponownie.
31: Jakie argumenty wysuwają protestujący?
4: Wydatki na naukę to według nich, jak tu przekonują, inwestycja, która na pewno się zwróci szybciej niż później w postaci na przykład nowych technologii. Przed chwilą tutaj rozmawiałem z protestującymi naukowcami. Uwagę zwracają tutaj ich hasła na transparentach.
5: Pasję do nauki mam, a na odczynniki zbieram.
4: Pani pracuje w laboratorium?
5: Tak, pracuję w laboratorium.
4: Jaka tam jest sytuacja?
5: Są ogromne problemy z finansowaniem. Nasi polscy naukowcy mają mnóstwo bardzo dobrych pomysłów. Nie realizują, ponieważ nie dostają finansowania.
4: Za chwilę naukowcy złożą petycję. Ta demonstracja już powoli się kończy, a z drugiej strony obok mnie pojawiają się kolejne osoby z nowymi transparentami, a tutaj na przykład takie hasło: prestiżem się nie najemy.
31: Porozumienie między Wielką Brytanią i Polską w zakresie bezpieczeństwa i obronności zostało podpisane przez premierów Keira Starmera i Donalda Tuska w Muzeum Bitwy o Anglię pod Londynem. Jest tam nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Bogdanie, jakie znaczenie ma ten dokument?
6: Traktat zbliży brytyjski i polski przemysł zbrojeniowy, zapewni lepszą obronę przed atakami cybernetycznymi i zapobiegać będzie dezinformacji. Wszystko to dziać się będzie równolegle do zobowiązań wewnątrz sojuszu NATO. Polska wstępuje do Superligi militarnych partnerów Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania staje się jednym z naszych najważniejszych sojuszników. Jak zauważają tutejsi komentatorzy, nasz kraj ma olbrzymi potencjał, który będzie teraz realizowany z większym impetem, z korzyścią dla bezpieczeństwa europejskiego, Brytyjczyków i Polaków.
7: Posłuchaj, co mówią eksperci.
31: W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o życiu kobiety i dziecka po porodzie. O odbiorze świata przez niemowlę opowiada położna Katarzyna Kruszewska z Warszawskiego Szpitala Południowego.
8: Taki maluch wyszedł przed chwilą z brzucha mamy, gdzie spędził ostatnie 9 miesięcy. Czuł się bezpiecznie, był ściśnięty, miał ciemno, miał spokój, słyszał bicie serca mamy, a nagle wychodzi na świat zewnętrzny. To jest ogromny szok. Ogromny szok. I to dziecko naprawdę potrzebuje bardzo dużej bliskości, żeby się dostosować do naszego świata. Więc to, że dziecko płacze, to nie zawsze oznacza, że ono chce jeść na przykład i że nie mam pokarmu i że w związku z tym jestem złą mamą.
31: Tak więc, drogie panie, rozwiewamy mity. Specjaliści dają wam rady. Wejdźcie na portal twojezdrowie.rmf24.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: ostatnio na festiwalu w Sopocie. Trochę pogadaliśmy z Wiktorem Waligurą. Okazuje się, że będzie wydawał nową płytę.
1: A miałam właśnie pytać kiedy, bo apetyt rośnie, jak
0: jest
1: się
0: zakochany.
1: Słucha tego.
0: Co? Tak.
1: A co, będzie płyta o miłości?
0: Oj, bardzo. Czekamy. Tymczasem on, 4 pory roku. Musimy

0: uwaga, uwaga, przepraszam bardzo, ale mamy tutaj program. Aha, koperta.
1: Co się dzieje, bo jestem poza tematem, przepraszam.
0: Dostaliśmy właśnie kopertę.
1: Aha.
0: Dobrze, no to ja otworzę może, bo to jest ważna informacja pewnie.
1: Proszę. A tam jest napisane Filipek, czy...?
0: Nie, tu jest napisane słuchacze lepszej połowy dnia.
1: Okej.
0: Okay. Olu Mateuszu. Uznaliśmy, że w ostatnią środę maja musimy podkręcić temperaturę drugiego finału. Poinformujcie proszę słuchaczy, że kwota minimalna nie wynosi już 55 tysięcy złotych.
1: Okej.
0: Od teraz w sejfach czeka więcej.
1: Ile?
0: 60 tysięcy złotych.
1: Tak jest! 60 tysięcy złotych!
0: 60 tysięcy złotych! Tyle czeka na was w sejfach kumulacji szczęścia w RMF FM.
1: A przypomnijmy, przed nami drugi dziś finał. Po godzinie 17 losujemy numer kogoś z was, RMF. Ślecie pod 7474 w jednym z sejfów aż 1 175 000.
0: Tak, spełnią się marzenia. Co najmniej 60 tysięcy, a być może 1 175 000 dla kogoś z was. No i przypominamy, że cały czas trwa nasza super godzina. Jeszcze przez niecałe 20 minut mnożymy wasze hasła RMF wysłane pod 7474 razy 1400.
1: Warto dać sobie szansę. 60 tysięcy to jest nowe minimum w sejfach. RMF ślecie pod 7474. Powodzenia. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach.

0: produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Czas na fakty o 15.30. Ponownie Bogdan Zalewski.
3: Blisko 150 straszaków gasi duży pożar cynkowni w wielkopolskich Opornikach. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda akcja straży?
4: Strażacy skupiają się nie tylko na ugaszeniu hali, w której wybuchł ogień, ale też na obronie sąsiednich budynków. W drodze na miejsce jest specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego oraz jednostki z sąsiednich powiatów. Dym z Opornik widać z odległości kilkudziesięciu kilometrów. W związku z tym silnym zadymieniem służby apelują do mieszkańców Opornik oraz okolicznych miejscowości o pozostanie w domach i nie otwieranie okien. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
3: Dwa auta zderzyły się na S8 w pobliżu Warszawy między węzłami Powązkowska i Lazurowa. Zablokowany jest pas w kierunku Białegostoku. Mimo że w wielu krajach poparcie dla równości płci rośnie, globalny postęp w tej dziedzinie wyraźnie wyhamował, zauważa Międzynarodowy Zespół Naukowców.
5: Odpowiadają za to przede wszystkim procesy demograficzne, a konkretnie wyższy przyrost naturalny w regionach, w których akceptacja tej równości jest na niższym poziomie.
3: W studiu Grzegorz Jasiński.
5: Witamy
3: serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, badania prowadzono aż w 78 krajach.
5: Reprezentujących aż 86% światowej populacji, badania dotyczyły lat 1995-2022, a eksperci skupili się na trzech kluczowych aspektach równości płci, prawie kobiet do pracy zarobkowej, równym znaczeniu wykształcenia wyższego dla dziewcząt i chłopców oraz akceptacji kobiet jako liderów politycznych.
3: I co się okazało?
5: Potwierdziło się, że w krajach zachodnich poparcie dla równości płci systematycznie rośnie. Towarzyszy temu jednak niski przyrost naturalny. A to kobiety o mniej egalitarnych poglądach mają więcej dzieci i rodzą je wcześniej. Przekazywane z pokolenia na pokolenie wartości utrwalają tradycyjne poglądy i w niektórych rejonach dominacja tych przekonań rośnie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Giacomo.pl.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
2: Ile pieniędzy tak naprawdę mamy co miesiąc do wydania? O najnowszych wyliczeniach już teraz w klubie ekonomicznym opowie Igor Skrzypek. Dzień dobry, Igorze.
3: Dzień dobry. 3,5 tysiąca złotych na osobę przeciętnie. To według Głównego Urzędu Statystycznego obecny dochód rozporządzalny, czyli zarobki pomniejszone już o podatki i składki. Dochód rozporządzalny rośnie w skali roku nominalnie o ponad 10%. Po uwzględnieniu inflacji jednak o niecałe 7%. Podkreślamy, to średnia arytmetyczna, co 8 Polak ma do dyspozycji 2000 zł. Są też ci bardziej majętni. Dochód rozporządzalny co 10 osoby to powyżej 6000 zł. Dane pokazują jak na dłoni rozwarstwienie regionalne, bo w Warszawie i okolicach dochód rozporządzalny to ponad 4000 zł, a w województwie opolskim niecałe 2900, czyli prawie 18% poniżej średniej. Wróćmy jednak do wspomnianych ogólnopolskich 3,5 tysiąca zł. To jest nasz umowny kapitał. Co z wydatkami? Te według GUS-u nieznacznie spadły, średnio 2015 zł co miesiąc. W polskich portfelach spadł udział wydatków na żywność i napoje, ale to naturalnie nadal najwyższy odsetek, 25%. Rosną natomiast wydatki na użytkowanie mieszkania, już prawie 20%. Za tym oczywiście stoją coraz wyższe koszty energii i ogrzewania. Co do zasady, najnowsze dane z GUS-u są pozytywne, ale gdy porównamy się z państwami bogatszymi, to zobaczymy przepaść. Na przykład w Niemczech miesięczny dochód rozporządzalny sięga, uwaga, powyżej 9 tysięcy złotych.
0: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
4: Nowa kwota minimalna w sejfach, 60 tysięcy od kilkunastu minut. Warto dzisiaj dać sobie szansę.
5: W jednym z sejfów 1 175 000 zł. No i przypominamy, że trwa nasza super godzina, ale ona potrwa jeszcze tylko przez 4 minuty. Mnożymy razy 1400 RMF wysłane pod 7474.

0: takiej swojej solowej ścieżce od niedawna, ale już skradła nasze serca Kasia Sienkiewicz. Takie momenty właśnie, nowe momenty w lepszej połowie dnia. Tymczasem 45-latek z Pińczowa został złapany, głośno o nim. Słuchajcie, pięciokrotnie włamywał się do piekarni i kradł tak, bułki, pączki kradł, słone przekąski zawijał. No nie ma śmiechu, grozi mu nawet 10 lat więzienia.
1: A mówią, że kradzione nie tuczy, nie? Ja uważam, że nawet odchudza. Co? Jak pan wyjdzie za 10 lat, to uwaga, podziękuję.
2: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milś. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milś. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Marielce, pralka się zepsuła.
18: O, i co jej poradziłaś?
17: Jak to co, pralkę Samsung z Media Expert.
18: Parową, pojemną z trybem AI Energy Mode i Eco Bubble.
17: No tak, i to w super cenie.
18: Zuch.
19: Oszczędzaj z pralką klasy AI. Kup w Media Expert cichą i energooszczędną pralkę Samsung w super cenie. 1599 zł.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
2: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
22: Hi, this is Joe Perry.
23: And this is Steven Tyler from Aerosmith.
22: And you are listening to RMFFM.

0: 7 minut i fakty o 16. Tymczasem strażacy wciąż gaszą hale cynkowni w Obornikach. Będziemy na miejscu, oczywiście sprawdzimy, jak wygląda sytuacja.
1: Bądźcie z nami punktualnie o 16 w faktach RMF FM.

0: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
1: To wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim.
1: Zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
0: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert
4: czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
4: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
6: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
7: Jest pan zachwycony, rozumiem.
8: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
9: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
10: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
11: Za późno, panie redaktorze.
12: Lepiej późno niż wcale.
4: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro. Po 8.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Zostać milionerem w maju?
15: Proszę bardzo!
16: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
17: Finałowy tydzień maja.
18: Tylko teraz.
19: Dwa finały dziennie.
20: Dwa razy więcej zwycięzców.
21: Dwa razy więcej szans na
22: ponad milion złotych.
23: Na co czekasz?
24: Szli SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
25: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
26: Do Polo Pop.
0: Codziennie dowożone super hity. Na przykład ćwiartka z kurcząt, produkt polski, tylko 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,49. A kapusta młoda, produkt polski, jedynie 3,99 za sztukę z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 7,99.
1: Polomarket. Mój ulubiony.
27: Po reklamie.
28: Na zegarze już prawie godzina 16, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
29: A fakty mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski. Witamy.
30: Zapraszamy.
31: Zapraszamy gorąco.
30: Strażacy gaszą hale cynkowni w wielkopolskich Obornikach.
31: W akcji uczestniczy Grupa Ratownictwa Chemicznego.
30: Bruksela żąda zniesienia embarga na żywność z Ukrainy.
31: Od Polski, Słowacji i Węgier.
30: Zgłębimy temperaturę wody w Jeziorze Głębokim.
32: Ciepła, ciepła. Bardzo.
33: Łapiemy promienie słoneczne.
31: Złapaliście fale RMF FM. Posłuchajcie faktów.
30: Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozesłano do mieszkańców powiatów obornickiego i poznańskiego, a także do ludzi przebywających w Poznaniu.
31: To w związku z ogromnym pożarem cynkowni w wielkopolskich Obornikach.
30: Fakty w tej sprawie ustala nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, czego dokładnie dotyczy ten komunikat?
34: Bardzo silnego zadymienia w Obornikach i okolicznych miejscowościach. Jeśli możesz, zostań w domu, zamknij drzwi i okna oraz nie zbliżaj się do miejsca akcji, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ogień pojawił się w jednej z hal na terenie obornickiej cynkowni. Z ogniem już teraz walczy blisko 150 strażaków z Obornik i pobliskich powiatów, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego. Nie ma informacji, by były osoby poszkodowane. Działania straży skupiają się na ugaszeniu ognia i obronie przed nim pobliskich budynków.
31: Po śmiertelnym wypadku są problemy na drodze krajowej 65 na Podlasiu.
30: Jedna osoba zginęła w zderzeniu motocyklisty z autem w Majówce. Trasa Białystok-Bobrowniki w miejscu tragedii została zablokowana.
31: Komisja Europejska wzywa Polskę, Węgry i Słowację do zniesienia embarga na żywność z Ukrainy.
30: Po zmianie władzy w Budapeszcie z powodu niedopatrzenia embargo automatycznie wygasło.
31: Nowy premier, Peter Modzior, szybko je przywrócił, a Bruksela postanowiła zareagować.
30: Przypomnijmy, Polska od 2023 roku utrzymuje embargo na ukraińskie zboże.
31: Na linii nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Burginą. Kasiu, jakie zdanie ma komisja?
35: Komisja Europejska uważa, że blokady ukraińskiej żywności powinny zostać zniesione. Rzecznik
2: komisji Thomas Renier powiedział, że utrzymywanie embarga grozi zakłóceniami na rynku wewnętrznym Unii i nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen przypomniał, że w nowej umowie handlowej z Ukrainą są wystarczające zabezpieczenia i optymalne limity eksportowe. Na razie komisja nie grozi działaniami prawnymi czy karami. Stawia na dialog i współpracę w obawie przed protestami rolniczymi. Jednak jak ustaliłam, łamanie prawa przez Polskę, Węgry i Słowację wywołuje już spore zniecierpliwienie w dyrekcji Komisji Europejskiej do spraw handlu.
31: A teraz świetna wiadomość sportowa.
3: Pilna. Magdalinet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open.
31: Polka wygrała z Łotyszką, Jeleną Ostapenko i teraz zagra z Igą Świątek.
3: W Faktach zapraszamy na teren wojskowy w Radiu RMF 24.
31: Z nami jest komendor porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
3: Witamy, panie komandorze. O czym usłyszymy w programie?
5: U nas na szczęście nic się nie pali, za to z psem na plaży w Orłowie zrobiłem mały kopiec kościuszki, więc zapraszam RMF do Trójmiasta. A w terenie wojskowym będziemy sobie odpowiadali na cztery ważne pytania. Wyważać drzwi czy nie wyważać? Wycofywać wojska amerykańskie z Polski czy nie wycofywać? Jak Amerykanie tracą wyłączność na dostawę samolotów i rakiet do Europy? Oraz jaką lekcję polskim politykom dała kobieca drużyna FC Barcelona? Zapraszam na teren wojskowy Radia RMF 24, który zaczniemy zaraz po faktach. RMF FM.
31: Aby włączyć Radio RMF 24, wystarczy wejść na naszą stronę rmf24.pl
3: i kliknąć u góry ikonę playera.
6: Słoneczne fakty w RMF FM.
3: Słońce i bezchmurne niebo. Tak jest dzisiaj w Szczecinie.
31: Na plaży przy jeziorze Głębokie sporo wypoczywających. O warunki relaksu pytała nasza reporterka Anna Pałamar.
7: Woda ciepła, sprawdzał pan już?
8: Ja się kąpię cały rok, to tam dla mnie to żadne. Tam. Tutaj jest w tej chwili czysto, troszeczkę jest urządzeń takich do zabawy dla dzieci. Nie, fajnie, nie ma co.
33: Łapiemy promienie słoneczne, odpoczywamy.
7: A tobie się podoba na plaży?
9: Tak, ten plac.
7: A ten plac,
9: jest.
7: Czyli będziesz tam zaraz hasał?
9: Tak.
7: A do wody chcesz wchodzić? Czy nie za bardzo?
9: Chcę, ale jest zimno.
7: Ciepła woda, chłopaki?
10: Ciepła, ciepła.
7: Tak?
10: Bardzo.
7: Można się już kąpać?
10: Można, tak. Można. Jak najbardziej. Tak. Idealnie.
31: No optymalnie. Nad jeziorem Głębokie.
3: Za pół godziny przypominamy fakty kulturalne RMF FM, a w nich między innymi
31: komiksowa opowieść o Mieszku pierwszym.
3: I drugi niespodziewany singiel męskiego grania. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: ktoś do nas napisał pomocy, u mnie 41 stopni. To jeszcze podgrzejemy trochę atmosferę. Ostatnia środa maja w kumulacji szczęścia. 1,175 tysięcy w jednym
1: ale
0: z sejfów.
1: Jeżeli dopiero do nas dołączyliście i zatrzymaliście się na kwocie minimalnej sprzed południa na przykład, to meldujemy, że ona wzrosła i minimum w sejfach to teraz 60 tysięcy złotych.
0: Nowa kasa, 60 tysięcy. Słuchajcie, po wyborze sejfu ktoś z was będzie miał co najmniej 60 tysięcy i to już po 17. Być może właśnie ty, jeśli zagrałeś i twój numer zostanie wylosowany, stajesz przed szansą zmiany absolutnie swojego życia.
1: Pewnie.
0: No.
1: Czy to jest ten moment?
0: To tyle, dzięki.
1: Nie.
0: Co?
1: Nie tyle.
0: Ale co?
1: Bo ogłaszamy... Szczęśliwe numerki.
0: To jest teraz?
1: Jeden wybierasz ty, drugi ja.
0: Okej. Ja pierwszy mogę?
1: Mhm.
0: 6.
1: Okej. 9.
0: Ola.
1: Co?
0: No dobra.
1: Przestań! Jeśli macie 6 i 9 w swoim numerze telefonu, macie dziś najwięcej szczęścia.
0: To jest ten moment, ale tylko przez 10 minut. Uwaga, każdy zyskuje 1200 losów, wysyłając RMF pod 7474, ale kto ma 6 i 9 w numerze telefonu, podwajamy te szanse.
1: I na wasze konto wleci aż 2400 szans. Oczywiście gracie też na www.rmf.fm, tam też można, wpisując swój numer telefonu, skorzystać z okazji, ale tylko przez 10 szczęśliwych minut.
0: Zegar ruszył, nie ma odwrotu. Jeśli macie 6 i 9, macie mega dużo szans. 2400 szans, takiego bonusa nie było i nie będzie już dziś.
1: Bez względu na to, czy macie w swoim numerze te szczęśliwe numerki, czy nie, lepszej okazji, żeby wejść do gry już dziś nie będzie.
0: No to powodzonka. Być może dla kogoś z was to będzie właśnie ten moment, który zbliży was do finału i do miliona. A fajnie jest być chyba milionerem.
1: Wy nam powiecie, jak nimi zostaniecie. RMF 7474.

0: trzeciej rundzie Rolanda Garrosa, Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Tak, no jakby...
1: Ale jak, to jest rozdarte.
0: Rozdarte na pół. Uratuje nas tylko oglądanie tego meczu z zamkniętymi oczami.
1: A nie możemy uznać, że będzie remis?
0: Teraz już?
1: Nie ma remisów w tenisie?
0: Chyba nie ma.
1: To zróbmy.

0: sekundy dłużej. I szansa, która już się nie powtórzy, nawet 2400 szans.
1: Jeśli macie w swoim numerze telefonu szczęśliwe numerki, czyli 6 i 9. RMF 7474.

0: reklama.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo Pop.
4: Codziennie dowożone super hity. Na przykład ćwiartka z kurcząt, produkt polski, tylko 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,49. A kapusta młoda, produkt polski, jedynie 3,99 za sztukę z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 7,99.
5: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
14: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje, to w euro.
17: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
19: Po reklamie.
20: Agnieszka Pietrzak, Bogdan Zalewski i fakty o 16.30.
21: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 8 w pobliżu Kłodzka w województwie dolnośląskim.
22: Zderzyły się tam dwa busy. Trasa, ostrzegamy, jest zablokowana. Auto osobowe dachowało na trasie ekspresowej S6 między węzłami Bielice i Dobre w zachodniopomorskim.
21: Nieprzejezdny jest pas w kierunku Szczecina. Wielka fala upałów we Francji.
22: Majowe rekordy temperatury padły w ponad 350 miejscowościach w całym kraju. Informuje o tym nasz korespondent Marek Gładysz.
23: Najbardziej zadowoleni ze słonecznej pogody są oczywiście turyści w nadmorskich kurortach. Tłoczno zrobiło się zarówno na plażach francuskiej Riwiery, jak i nad Atlantykiem, a nawet na północy Francji. Rekordowe upały, które mają trwać do końca tygodnia, sprawiają jednak kłopoty na przykład turystom zwiedzającym Paryż, którzy szukają cienia, nie mówiąc już o mieszkańcach francuskiej stolicy, którzy na przykład przykład pracują w biurach bez klimatyzacji. Upały nadeszły zbyt szybko, 35 stopni w cieniu to za dużo. Trochę z tego powodu cierpimy, tłumaczy mi parżanka w ciemnych okularach. Ministerstwo Oświaty nie wyklucza okresowego zamknięcia szkół w niektórych regionach.
22: W faktach kulturalnych RMF FM pojawi się Mieszko I w komiksowej odsłonie.
0: Tak będzie.
21: O historii z dymkami.
0: Tak.
21: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, witam.
0: Dzień dobry. W tym komiksie jest taka podróż przez życie pierwszego historycznego władcy Polski, od młodzieńczych walk, dramatycznych wydarzeń, przez spotkanie z czeską księżniczką Dąbrówką i przyjęcie chrztu Polski, aż po słynne starcie pod Cedynią. Autorami tej obrazkowej książki Poczet władców Polski Mieszko I są Maciej Kur i Piotr Bednarczyk. Nowy tom zostanie zaprezentowany przedpremierowo na Międzynarodowych Targach Książki, które zaczną się jutro w Warszawie. Gęś, która straciła sens życia i dobrowolnie chce się wprosić na kolację jako danie główne, jest bohaterką najnowszej premiery Teatru Powszechnego w Łodzi. Spektakl dla młodych widzów będzie prezentowany na tymczasowej scenie w Expo, a premiera jutro. Pierwszy raz w swojej długiej historii Męskie Granie Orkiestra wydaje drugi singiel w tym samym roku. To piosenka Tańczę od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta.
1: Bo ja lubię tańczyć, kiedy reszta śpi. Mam tylko salsy, gdy nie patrzę w nich.
0: Vito Bambino wyreżyserował również klip do tej piosenki.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: w RMF FM. Lepszej połowie dnia. Tymczasem najmodniejsze fryzury. Koniec ery Boba.
1: Jak
0: drogie
1: to?
0: Panie, no dziewczyny teraz, jak tu czytam, zapuszczają włosy.
1: Ale tak na lato?
0: Czy jak zdążycie?
2: Reklama. Wielostoki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
6: masz. Dzień dobry. Co pan sprawdzał do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz

0: 20 gramów w supercenie 24,95.
1: Sprawdź to sam, czy ideał odkusi cenę każdy dział.
0: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi taki

0: 3,5 minuty będzie 17 i fakty, bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
3: Ale tato, tylko nie samochodem!
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
3: A ja chcę syrop.
4: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
2: No i jak się czujecie?
3: Super! I nie zasypiam!
2: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
4: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowid. Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
13: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcy NATO.
12: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23 w RMF FM.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie.
16: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli zaczynamy kolejne wydanie faktów RMF FM.
0: Ponownie Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski przy mikrofonach.
1: Ponownie zapraszamy.
17: Kłaniamy się. Gryzący dym w obornikach w Wielkopolsce.
1: Reporter RMF FM jest na miejscu pożaru hali.
17: Szlifowanie wniosku o odwołanie Marcina Kierwińskiego.
1: PiS przygotowuje pismo.
17: W cyklu Twoje zdrowie
1: podpowiadamy mamom, jak dbać o kondycję po porodzie.
17: Polka kontra Polka. Iga przeciw Magdzie.
1: Pojedynek Świątek Linet w trzeciej rundzie French Open. Już ponad 160 strażaków walczy z ogromnym pożarem w obornikach w Wielkopolsce.
17: A płonie hala, w której znajduje się cynkownia.
1: Na miejscu jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Opisz, jak wygląda to miejsce.
18: Płonie hala o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. Z miejsca, w którym jestem, za ogrodzeniem zakładów przemysłowych, widać gęsty, ciemny dym. Pożar gaszony jest przez strażaków ze specjalnych wysięgników. W kilku miejscach rozstawione są wozy gaśnicze. Jedne dojeżdżają, inne opuszczają miejsce akcji. W pobliżu, tuż przy zakładach, rozpościera się teren leśny. Obecnie nie ma zagrożenia, by ogień miał przenieść się na pobliskie drzewa. Udział w akcji bierze około 160 strażaków z kilku powiatów. Z informacji, które uzyskałem, w środku hali doszło do wycieku kwasu siarkowego. W obornikach miejscami czuć gryzący zapach spalenizny, gdzieniegdzie mieszkańcy chodzą w maseczkach ochronnych. Z obornik wielkopolskich Beniamin Kubiak-Piłat.
17: Najpóźniej w przyszłym tygodniu. Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
1: Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, politycy opozycji mają dwa zarzuty wobec szefa MSWiA.
17: Kacper ponownie dzisiaj melduje się z naszego sejmowego studia. Kacprze, o jakich zarzutach mowa?
19: To z jednej strony kwestia nadzoru w sprawie fałszywych alarmów, po których służby między innymi weszły do mieszkania rodzinnego prezydenta. Z drugiej chodzi o podpisane przez Marcina Kierwińskiego rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Niedługo złożymy wniosek, potwierdza poseł PiSu Krzysztof Szczucki.
20: Myślę, że albo na tym posiedzeniu, albo w przyszłym tygodniu, że to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni, żeby doszlifować ten wniosek, ale tak, wiem, że taki wniosek powstaje.
19: Co na to szef MSWiA?
21: Ja bym się dziwił, jakby politycy PiSu, którzy są rozliczani za to, co wyprawiali, mówili czego innego.
19: Mówił Marcin Kierwiński z Sejmu, Kacper Wróblewski.
1: Ostrzegamy kierowców. Samochód osobowy potrącił pieszego w brzegu na Opolszczyźnie na drodze krajowej numer 39.
17: Trasa jest zablokowana.
1: 6 do 8 tygodni po porodzie to czas, kiedy dochodzi do cofania się zmian, które zaszły w trakcie ciąży w ciele kobiety.
17: Po tym czasie można wrócić do pełnej aktywności fizycznej. Dziś tematem cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM jest poród, przygotowanie i powrót do formy.
22: Oczywiście im wcześniej, tym lepiej. To nie jest tak, że musimy z aktywnością fizyczną czekać te 6 tygodni, ale mam na myśli, że organizm do pełnej regeneracji potrzebuje właśnie minimum tych 6 tygodni.
23: Co powinno zaniepokoić w połogu?
22: Obfite krwawienia z dróg rodnych, stany podgorączkowe, bóle brzucha. W takich przypadkach zawsze zwrócić się należy o pomoc do lekarza. W każdej chwili również pacjentka może zgłosić się do szpitala, w którym odbyła poród.
17: Radził dr Damian Warzecha.
1: Z ordynatorem oddziału ginekologiczno-położniczego w warszawskim Szpitalu Południowym rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski.
24: Wielki szlem w faktach RMF FM.
17: Będzie polski mecz, mecz Polek w trzeciej rundzie French Open.
1: Magdalinec po zwycięstwie nad Jeleną Ostapenko zagra z Igą Świątek.
17: A w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
25: Dzień dobry.
17: Cezary, serdecznie. Jak pani Magda skomentowała dzisiejszy trzysetowy mecz?
25: Tak, przyznała, że jest piekielnie zmęczona po prostu. Zaciętym, wyczerpującym spotkaniem, równo dwugodzinną walką z grającą siłowy tenis Ostapienko i może przede wszystkim ponad 30-stopniowym upałem. Ale oczywiście i tak starcia z Igą już nie może się doczekać.
26: Warunki dla Igi, umówmy się, miała parę dobrych wyników tutaj. No na pewno będzie to dla mnie ogromne wyzwanie, no ale znów nie mam tak naprawdę nic do stracenia.
25: Mówiła Magda Linet w Eurosporcie. Bez względu na wynik tego prawdopodobnie piątkowego starcia, kibic może być już pewien, że nie tylko w trzeciej, ale i w czwartej rundzie zobaczy polską tenisistkę. A jeszcze dziś w Paryżu spotkanie Magdaleny French ze Szwajcarką Teichmann.
1: Będziemy trzymać kciuki. Nowe fakty i fakty ekonomiczne RMF FM już za niespełna pół godziny.
17: A usłyszycie między innymi o kryzysie w polskiej branży motoryzacyjnej.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
25: To ja mówię temperaturę, a ty zgadujesz, gdzie jutro.
16: Dobrze.
25: Wy też,
16: a nie mogę
25: nasi,
16: podglądać?
25: Nie,
16: no. No pytam tak dla przyjścia. Chciałabym, żeby zasady były jasne.
25: 22.
16: Poznań.
25: Nie. 19.
16: Suwałki.
25: Nie. 16.
16: Łódź.
25: Nie. 18.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
25: A skoro mamy 5 po 17, to mamy też ostatnią środę maja i mamy też za moment finał, w którym, uwaga, ktoś z was, być może właśnie ty, po wybraniu sejfu będziesz mieć co najmniej 60 tysięcy złotych.
16: Chyba, że masz nosa. Chyba, że wiesz, przeczuwasz,

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To zawsze są ogromne emocje, sekundy przed tym, jak komuś zrobimy dzień, absolutnie. Ten miesiąc i zapewne najbliższe wakacje, bo jeśli wybierze safe, to będzie miał co najmniej...
2: No.
1: Tak chciałem aktorsko trochę.
2: Tak święty Mikołaj. Co najmniej 60 tysięcy złotych. Tak. Tylko najważniejsza sprawa, odbierzcie telefon, bo kluczem, żeby... Halo! Dzień dobry, tutaj Kumulacja Szczęścia RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał. O, jak masz na imię?
3: Agnieszka,
2: słyszeć tę radość, to jest dla nas ogromna przyjemność.
3: Jestem w szoku, jestem w takim szoku, że po prostu przecież was słucham codziennie i jak jedziemy autem i moja córka, mama, napisałaś dzisiaj do RMF-u, ja mówię, ale napiszę, a jeszcze coś tam, a coś tam, i dzisiaj jechałyśmy w aucie i rano mówi, mamo, napisz, mówię, dobra, napiszę. I wysłałam.
2: Dziś rano wyszłaś do gry i my teraz oddzwoniamy. Wow.
3: Nie wytrzymał.
1: Ale numer, Agnieszko, a propos numeru, wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
3: Ojejku, 25.
1: Dobrze.
2: I to jest już twój sejf. I w ten sposób stałaś się bogatsza o co najmniej
1: 60 tysięcy.
3: Matko jedyna, cała się często przysięgam.
2: Ale Aga, zostaw troszkę radości, bo za chwilę mogą być różne scenariusze, bo wiesz, kto wie, może masz nosa i może w twoim sejfie jest główna nagroda, może tam jest ponad 1 000 000 złotych.
1: Agnieszka, ale w ogóle cichą bohaterką tej akcji jest twoja córka, jak ona ma na imię, bo ona cię namówiła do tego, żebyś zagrała.
3: Emilka.
1: Emilko, bardzo słuszna decyzja, jeśli nas słyszysz. Skąd
3: jesteś? Nie, nie ma, właśnie jadę za chwilę, bo u koleżanki jest.
1: A, dobra, to skąd jesteście jeszcze, dziewczyny, powiedzcie?
3: Z Roczyn koło Andrychowo.
1: No i proszę bardzo. Agnieszko, jesteś bogatsza o co najmniej 60 tysięcy. To nie jest bajka, to jest rzeczywistość. A zaraz może być naprawdę jak w bajce, bo jak ustrzelisz grubo ponad 1 000 000, no to będzie ciekawie.
3: O, to jest w ogóle, ale cała się często. Serce mi wali, jakbym, nie wiem.
2: Agnieszka, to teraz głęboki wdech, bo teraz naprawdę zaczną się ogromne emocje. My będziemy chcieli odkupić od ciebie sejf numer 25. I proponujemy za niego...
3: Mam zasady gry.
2: 66 tysięcy złotych.
3: Powiem tak. Zawsze jak was słucham i słucham właśnie tej gry, to sobie obiecuję, że kiedykolwiek, jeśli kiedykolwiek zadzwonicie, to oczywiście nie wchodzi w grę. Nie wezmę takiej opcji, ponieważ całe emocje są właśnie w otwieraniu tego sejfu, więc jak ktoś bierze waszą licytację, to
2: zawsze obiecywałam. Czyli ty też nie chcesz zawieść słuchaczy, żeby zaspokoić ciekawość każdego, kto słucha i żeby zobaczyć, tak, co jest w sejfie.
3: Więc chociażby nie wiem ile, to ja niestety muszę powiedzieć, biorę sejf.
2: Ale też chociaż jakbyś się, nie wiem, jak zapierała, to my i tak będziemy próbowali.
3: Oczywiście.
1: No to kolejna próba, ale... Czekaj, no dobra, jedna, jedyna i ostatnia, bo więcej nie mamy. 70 tysięcy, czyli 10 tysięcy więcej niż minimum.
3: No, ja zostaję przy swoim.
1: Nie kusi cię w ogóle, 70 tysięcy,
3: no,
1: Agnieszka.
3: No kusi ogromnie, ale no 60 tysięcy jest minimum, to i tak jest taka suma, że naprawdę.
2: A na co by ci się taka suma przydała?
3: Ojej, w ogóle, no wszystko. No dużo rzeczy.
2: No dobrze, to jaka decyzja ostatecznie? 70 tysięcy czy sejf numer 25?
3: Nie, no sejf numer 25, zupełny spontan, także...
2: Ostatecznie? Definitywnie?
3: Tak, niech będzie. W ogóle nie wiem, skąd mi się ten numer wziął w głowie, ale dobrze.
1: No dobrze, no słyszeliśmy wszyscy, otwieramy zatem sejf numer 25. Gdzieś tam przemyciłaś, że masz dwójkę małych dzieci, tak?
3: Tak.
1: Aha. To czekaj, zobaczymy, czy się fajnie podzieli ta kwota.
2: A drugie dziecko?
3: Tak, jest jeszcze Zoe, ale ona jest akurat na wycieczce szkolnej.
2: Pozdrawiamy ją bardzo serdecznie.
3: Dziękuję bardzo.
1: Wiemy, co jest w twoim sejfie, Aga.
2: Mhm. I wiemy...
3: No to słucham.
1: Jest podejrzenie, że będziesz znowu skakać z radości.
2: Oby, bo wygrałaś
1: 60 tysięcy!
3: Wspaniale, dziękuję bardzo.
2: O, mamo, ja coś czuję, że ty po Emilkę na skrzydłach pofruniesz za chwilę do tej koleżanki.
3: Naprawdę, jakbym nie znała waszych głosów z radia, to bym po prostu nie uwierzyła, że to jest jakiś prank.
2: To nie są żarty, to nie są żarty.
1: Nie są żarty. Agnieszko, no jesteśmy cali w skowronkach. Wysyłamy do ciebie 60 tysięcy. Zaraziłaś nas tą pozytywną energią, za co ci bardzo dziękujemy za ten uśmiech.
3: Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo jestem po prostu w szoku. I cała się często i nie wiem, co powiedzieć.
2: Po prostu obiecaj te emocje, nam, że wydasz te pieniądze mądrze. Albo na głupoty, one są
3: na
2: twoje.
3: Pewno, to na pewno nie pójdzie na głupoty. Obiecuję z całego serca.
2: Zrobisz z tą kasą, co tylko możesz. Gratulacje raz jeszcze.
1: Ściskamy mocno.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.
1: Agnieszka z okolic Andrychowa właśnie wygrała 60 tysięcy. Raz jeszcze brawa.
2: Piękna rzecz. I za tę radość, za ten uśmiech, który zaraża.
1: Fajnie w ogóle nam się ten finałowy tydzień maja rozkręca, a zmierzamy do tego wielkiego finału maja właśnie, no bo przecież przypomnijmy, że w piątek dwa finały. Mamy to, słuchajcie, jesteście ze mną, tak?
2: Tak.
1: W piątek dwa finały.
2: Ale zanim piątek.
1: To jeszcze czwartek.
2: To jeszcze czwartek. I w czwartek również dwa finały.
1: Tak jest, ale w drugim finale minimum osiągnie kosmiczny pułap. 77 tysięcy.
2: Wow. Dwie szczęśliwe siódemki dla kogoś z was, co najmniej. A w jednym z sejfów w obu tych finałach
1: dorzuć tam coś.
2: Czekać na was będzie 1 200 000 złotych.
1: Tak jest. Czyli przed nami cztery ostatnie losowania w maju. Żal nie skorzystać i nie wejść do gry, żeby potem, no właśnie, nie żałować, że to mogliście być wy.
2: Wasz
1: dwa
2: SMS.
1: Finały jutro, dwa w piątek.
2: Wasz SMS, wasze RMF wysłane pod 7474 wchodzi do wszystkich tych czterech losowań. To są cztery szanse na ponad 1 000 000 złotych. Ja już cała po prostu się trzęsę, jak o tym mówię, naprawdę.
1: Agnieszka przed momentem.
2: Trochę tak, trochę tak, trochę mi się udzieliło. No to zróbmy jeszcze tak, przez 7 minut pomnożymy te wasze SMS-y.
1: Pomnożymy razy 1077. Szczęśliwe 7 minut właśnie na wejście do gry. www.rmf.fm, tam też można grać, można klikać i sprawdzać opcje dla siebie, albo klasycznie...
2: RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Skorzystajcie z tej opcji. Wchodzicie do gry raz, jesteście w czterech losowaniach, a jutro 1 200 000 do wygrania w jednym z sejfów.
2: RMF 7474
1: albo www.rmf.fm. Tam też można grać. Powodzenia.

0: reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo Pop.
4: Codziennie dowożone super hity. Na przykład ćwiartka skurcząt, produkt polski, tylko 4,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 8,49. A kapusta młoda, produkt polski, jedynie 3,99 za sztukę z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 7,99.
5: Polomarket. Mój ulubiony.
6: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
7: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80%.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
5: Po reklamie. 17.30 i czas na fakty. Z nami Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
6: 33 zastępy Straży Pożarnej gaszą pożar lasu w powiecie chojnickim w Pomorskiem.
7: Ogień objął 4 hektary między Dużą Klonią a Okręglikiem.
6: Akcję wspierają 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i drony.
7: Nie ma informacji o poszkodowanych. Na razie wiadomo, że o stanowisko prezydenta Krakowa będą się ubiegać.
6: Były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
7: Bartosz Bocheńczak z ramienia Konfederacji.
6: Influencerka Marianna Schreiber.
7: Oraz Aleksandra Owca z partii Razem.
6: Koalicja Obywatelska Polska 2050 i PSL nie podjęły jeszcze decyzji w tej sprawie.
7: Z kolei Lewica zapowiedziała, że wystawi własnego kandydata. Kto nim będzie?
6: Piotr Salek zapyta posłankę Lewicy Darię Gosek-Popiołek.
7: Zapraszamy za pół godziny na popołudniową rozmowę w RMF FM.
6: Od rana zrywany jest asfalt, a kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość.
7: Rozpoczęła się przebudowa ulicy Emilii Plater w Szczecinie.
6: To ważna arteria łącząca centrum miasta z terenami nad Odrą, informuje nasza reporterka Anna Pałamar.
7: Anno, gdzie zaczęły się prace?
8: Na razie remontowany będzie odcinek między ulicami Firlika i Miedzianą. Ruch odbywa się tylko w jednym kierunku. Jak mówili mi mieszkańcy, utrudnienia już są odczuwalne.
9: Z tamtej strony się nie wjedzie, tylko od Szczanieckiej. Dla kierowców z parkowaniem uciążliwości są.
10: Daleko jest od tamtego przystanku. Od przystanku do przystanku jest kawał drogi, to uciążliwe. Ale zrobić muszą.
8: Drogowcy opuszczą ulicę Emilii Plater dopiero we wrześniu przyszłego roku.
11: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
7: Zaprasza Krzysztof Berenda.
6: Witamy Krzysztofie. Sektor samochodowy zabuksował.
12: Dzień dobry. Branża motoryzacyjna w Polsce przechodzi potężny kryzys. W ciągu ostatnich 2 lat pracę w tym sektorze straciło w naszym kraju aż 100 tysięcy osób. To są najnowsze dane Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych. Nie chodzi tutaj tylko o zamykane albo ograniczane fabryki samochodów. Chodzi także o firmy produkujące części zamienne oraz o ich podwykonawców. Co trzecie przedsiębiorstwo w tej branży musiało w ostatnich latach przeprowadzić grupowe zwolnienia i też co trzecie planuje dalsze cięcia w najbliższym czasie, a powody tego są dwa. Pierwszy powód to przegrywana przez nas bitwa z tanimi chińskimi towarami oraz samochodami. To w Azji teraz jest głównie produkcja, nasze firmy padają. Drugi powód jest nieco bardziej optymistyczny, ponieważ jako naród się bogacimy, to rzadziej kupujemy samochody rozbite z zachodu, częściej kupujemy maszyny w lepszym stanie, dlatego potrzebujemy mniej części zamiennych niż wcześniej. No dobrze, mówiliśmy o zakupach makro, teraz mam ciekawe dane dotyczące zakupów mikro. Główny Urząd Statystyczny policzył, ile czego kupowaliśmy podczas codziennych zakupów na przestrzeni ostatniego roku. I tu ciekawostka. Mocno, o prawie 4%, zwiększyliśmy kupowanie serów. O 2,5% zwiększyliśmy kupowanie makaronów. To by wskazywało na przykład na rosnącą modę na kuchnię włoską. Co jeszcze ciekawsze, postawiliśmy także na kuchnię zdrową, bo w ciągu roku spożycie cukru w Polsce spadło aż o 14,5%.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: może będzie.
1: 15 minut będzie szósta, ale ktoś tu do nas się dobija. Halo, w jakiej sprawie?
2: Witam, proszę mnie puścić, bo chcę zobaczyć, czy mam zaczepnięty głos. Pozdrawiam.
3: Nie, no ja tam chrypki nie słyszę.
1: Ja też nie, nie.
3: Chyba jest okej.
1: My, jeśli jest tu jakiś laryngolog, to zapraszamy do dyskusji.
3: Ale nie tylko laryngologów. Wszyscy możecie dzwonić, 12, 2 miliony, bo gorąca sekretarka właśnie siada przy stanowisku.
1: Oho, no ciekawe, kto będzie pierwszy. 12, 2 miliony.
4: Ogłoszenie RMF FM.
3: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
5: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA Rafa 2026.
6: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
5: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
6: Uwaga!
3: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
5: Przyjedziemy do was. Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
3: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
5: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu. A ten meczek odpalimy my, Big Cyc. FIFA Rafa 2026.
7: Ej, zejdź z kanapy.
5: Zagraj z RMF FM. Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
8: RMF FM zawsze z wami.
9: Reklama.
10: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
9: To wybrałabym prezent z Media Expert.
10: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
9: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
10: I wiele innych zabawek w super cenach.
11: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
14: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
15: W drugiej alejce po prawej.
14: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
15: A, to prawda.
14: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
15: No jasne.
16: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Gazu, Marian, gazu!
16: Już, Barbara! Świeża, orzeźwiająca, gazowana woda z Soda Stream dla ciebie gotowa. A chcesz do tego jakiś syrop?
17: No.
16: Kupiłem w Media Expert różne smaki, jak wymieniałem nabój z gazem.
17: Jesteś najlepszy.
18: Masz pusty nabój Soda Stream? Wymień go w Media Expert na oryginalny, wypełniony atestowanym gazem spożywczym. Szybko, wygodnie i w super cenie. Tylko 29,99 zł.
19: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa wagi wolne.
5: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
3: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
4: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
9: Po reklamie.
5: A już za chwilę w RMF FM gorąca sekretarka.

0: Ola?
1: Słucham?
0: Czemu masz takie wielkie oczy?
1: Wiesz co, bo Michał Szpak zaprasza dziś o 23 na Plac Zbawiciela w Warszawie.
0: Wybierasz się?
1: Nie wiem, o co chodzi, ale szczegóły na naszym Instagramie.
0: Mignęła mi ta storka faktycznie. Po 23?
1: No. Ciekawe.

0: Reklama.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kto powiedział, że jest weekend?
4: RMFFM.
5: Że to powiem, najlepsze radio.
3: A, no to wszystko jasne.
6: Jest weekend.
3: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
10: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
11: No tak, a to tylko dla dorosłych.
12: To będziecie mieć niespodziankę.
3: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
10: Radiowcy
12: bez cenzury.
3: Historia dla dorosłych do usłyszenia we wtorek po 23 w RMF FM.
13: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
14: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
15: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
2: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko, trzeci koszt na sztuczce, w super cenie 1599 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
16: 18 to czas na fakty w RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu.
17: A to wydanie faktów mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
18: Witamy.
19: Kłaniamy się.
18: Ogień wybuchł podczas prac w ocynkowni.
19: Taka jest hipoteza przyczyn pożaru hali w wielkopolskich Obornikach.
18: Opozycja w Radzie Miasta Krakowa stawia żądania rządowemu komisarzowi.
19: Przedstawimy polityczną atmosferę w mieście po odwołaniu prezydenta w referendum.
18: Zachęcamy do posłuchania popołudniowej rozmowy w RMF FM.
19: Piotr Salak zaprosił posłankę Lewicy Darię Gosek-Popiołek.
18: Pożar cynkowni w Obornikach wybuchł prawdopodobnie podczas prac produkcyjnych. Takie są wstępne ustalenia straży.
19: Ogień się nie rozprzestrzenia. Z żywiołem walczy ponad 250 strażaków.
18: Na miejscu cały czas jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Beniaminie, strażacy mówią, że to trudny pożar do ugaszenia. Dlaczego?
20: Przede wszystkim w środku znajdują się różnego rodzaju substancje chemiczne. Ponadto akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr, mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
21: Grupy chemiczne, które pracują tutaj na miejscu, kontrolują jakość powietrza i stężenie szkodliwych substancji, ale też będą mieli za zadanie ograniczenie wycieków tych kwasów, które znajdują się, kwasów potrzebnych do produkcji, przypomnę, które znajdują się we wnętrzu hali, więc to jest kolejne zadanie. Mamy tutaj drony, które też latają, które też pomagają nam spojrzeć kamerą termowizyjną z góry.
20: Zawaliła się część dachu, a strażacy gaszą pożar tylko z zewnątrz. Gaszenie może potrwać jeszcze kilka godzin. Z Obornik Wielkopolskich Beniamin Kubiak-Piłat.
18: Widoki płonącej hali mamy na filmach i na zdjęciach na RMF24.
19: A teraz uwaga kierowcy w Lubuskiem.
18: W Krośnie Odrzańskim na drodze krajowej numer 29 zderzyły się dwa samochody osobowe.
19: Wprowadzono tam ruch w wahadłowie. To pierwsza sesja Rady Miasta Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
18: W krakowskim magistracie radni opozycji będą się domagać od komisarza rządowego pokazania projektu planu ogólnego dla miasta.
19: Dyskusja w tej sprawie miała się odbyć w ubiegłym tygodniu, ale obrady zerwali radni Koalicji Obywatelskiej.
0: Zerwanie kworum, ta bezczelność Koalicji Obywatelskiej, zerwanie kworum, zlekceważenie mieszkańców, którzy w kilkadziesiąt osób czekali na odpowiedzi na pytania, to sądzę było tym gwoździem do trumny odwołania prezydenta i sądzę, że też tego bliskiego wyniku do odwołania Rady Miasta.
5: Jesteśmy jedynym dużym miastem w Polsce, który nie przedstawił projektu planu ogólnego i strategii. A to skutkuje między innymi tym, że nadal w naszym mieście mogą być wydawane tak zwane WZ-ki, czyli decyzje o warunkach zabudowy, gdzie bez planów miejscowych lub tam, gdzie te plany są uchylone, no mogą powstawać bloki czy też domy.
18: Mówili Łukasz Maślona, radny Krakowa dla mieszkańców.
19: Oraz Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości.
22: Tym żyje Kraków.
18: O sytuacji politycznej w stolicy Małopolski także w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
19: Piotr Salak i jego rozmówczyni. Witamy.
23: Tak jest. Dzień dobry. W rozmowie popołudniowej RMF FM Daria Gosek-Popiołek, czyli posłanka Nowej Lewicy z Krakowa, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. Dzień dobry, pani posłanko.
24: Dzień dobry.
23: Kiedy się dowiemy? Pani już jest kandydatką, rozumiem, na stanowisko prezydenta Krakowa.
24: Panie redaktorze, Kraków to bardzo poważne miasto.
23: Bardzo poważne.
24: To miasto, które też jest po bardzo trudnej kampanii okołoreferendalnej. To miasto,
23: jest
24: które jest potężnie zadłużone. Panie redaktorze, w tym momencie my szykujemy rozwiązania dla Krakowa.
23: Ale my to znaczy kto?
24: Moje środowisko, środowisko Nowej Lewicy, ale nie tylko.
23: Zależy nam. Ale rozumiem, że nie powie mi pani, czy jest pani kandydatką Nowej Lewicy.
24: To byłoby nieodpowiedzialne.
23: A nieodpowiedzialne dlaczego? Od kiedy pani się tak przejmuje odpowiedzialnością wobec Nowej Lewicy, pani posłanko?
24: Przede wszystkim mam odpowiedzialność wobec mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Uważam, że to miasto zasługuje na poważną rozmowę, na poważne propozycje i do momentu, w którym nie będziemy. Jakby wybory to nie są wyścigi.
23: Ale przecież już nawet wicepremier Gawkowski z Lewicy wskazywał panią jako potencjalną kandydatkę Lewicy na stanowisko prezydenta miasta.
24: Cieszy mnie uznanie moich kolegów i koleżanek. Cieszą mnie też, bo są bardzo miłe głosy mieszkańców Krakowa, którzy mnie do tego namawiają, ale ja uważam, że
23: odpowiedzialność.
24: Nie, absolutnie to w ogóle tak nie jest. To nie jest kwestia zgadzania się. To jest kwestia wzięcia odpowiedzialności za miasto, przygotowania rozwiązań i umiejętności potem ich wdrażania. Wszystko to, co nie wyszło w ciągu tych 2 lat, powinno być elementem dyskusji wszystkich w czasie najbliższej kampanii
23: wyborczej. Jeśli pani tej nominacji nie dostanie, będzie pani zawiedziona?
24: Nie, dlatego że zależy mi na tym, żeby działać dla Krakowa. Nieważne w jakiej funkcji, w jakiej roli. Robię to naprawdę już od kilkunastu lat jako aktywistka, jako polityczka i będę to robić dalej.
23: Chociaż nie jest pani z Krakowa.
24: Nie, urodziłam się w Sosnowcu i tak jak bardzo wielu Krakowian wybrałam Kraków jako swoje miasto do życia.
23: A jeżeli będzie wspólny kandydat koalicji rządzącej, to pani uważa, że to jest dobry pomysł?
24: Uważam, że te różnice, jakie mamy w zakresie podejścia do polityki miejskiej, zarządzania miastem, mogą być zbyt duże, żeby takiego kandydata wspólnego
23: Marcin Kierwiński,
24: wyłożyć.
23: Znany pani doskonale, szef MSWiA, ale też ważny polityk Koalicji Obywatelskiej, mówi, że to dobrze by było, gdyby był jeden kandydat koalicji rządzącej jak na prezydenta.
24: Siądźmy, porozmawiajmy ewentualnie o programie, porozmawiajmy o tym, jak chcielibyśmy Krakowem zarządzać, bo ja już widzę, że te różnice spore są. No, najlepszym przykładem jest ta sesja Rady Miasta, od której zaczął się program o Krakowie.
23: Niech przyznaje pani otwarcie, ale mówi pani jak kandydatka na prezydenta Krakowa.
24: Zawsze mówię, panie redaktorze, ja zawsze mówię dokładnie tak samo. Odpowiedzialnie o Krakowie, o programie i staram się robić to merytorycznie.
23: Niech mnie pani poprawi. To pani będzie trzecia próba startowania na stanowisko prezydenta Krakowa?
24: Nie będzie to moja trzecia próba, aczkolwiek tak, w 2018 startowała.
23: Ile wtedy głosów pani dostała?
24: Kilka tysięcy.
23: Tysięcy to znaczy procent i 38, o ile dobrze pamiętam.
24: Byłam młodą polityczką, to było potężne wyzwanie, ale teraz jest inaczej. To znaczy wtedy zaczynałam, wtedy rzeczywiście wszystkim nam w Krakowie, takim młodym osobom zależało na zaznaczeniu innego rodzaju patrzenia i myślenia o Krakowie.
23: A teraz na czym pani zależy?
24: Na tym, żeby to miasto dobrze się rozwijało. Nie zależy mi na budowaniu jakiejś pozycji politycznej, wzmacnianiu środowiska. Zależy mi na tym, żeby koleżanki moich córek dorastały w mieście, które

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Najbardziej bliski moim wartościom będzie w tym przypadku Krakowem rządził. Wtedy były za mną i za Łukaszem Kibołą wiele miesięcy pracy nad programem i wtedy był to racjonalny wybór.
4: I nawet jeżeli dzisiaj by się pojawił kandydat koalicji rządzącej, to by pani, dla pani miałoby to znaczenie w przekazywaniu mu głosów, czy też nie?
3: Po doświadczeniach z kampanii w 2024 roku myślę, że ten moment, w którym politycy przekazują głosy i tak to jest przedstawiane, jest trochę problematyczny. Myślę, że powinniśmy z większą ostrożnością i szacunkiem podchodzić do wyborców.
4: Dlaczego Aleksander Miszalski przegrał to referendum?
3: Myślę, że na to złożył się szereg powodów. Oczywiście odziedziczył miasto bardzo zadłużone po Jacku Majchrowskim, ale jednocześnie...
4: O ile dobrze pamiętam, tych długów trochę przybyło, za prezydentury Aleksandra Miszalskiego.
3: Tak, rzeczywiście tak się wydarzyło. A jednocześnie nie widzieli mieszkańcy jakichś takich działań naprawczych i one nie były komunikowane. Był problem, jeżeli chodzi o nominację prezydenta, zatrudnianie i przez prezydenta, ale również przez Koalicję Obywatelską osób, czy to w Urzędzie Miasta, czy to w innych instytucjach publicznych.
4: A nie przegrał przypadkiem dlatego, że wprowadził strefę czystego transportu?
3: Strefa czystego transportu była jednym z tych zapalnych punktów.
4: I co by pani zrobiła ze strefą czystego transportu? Zostawiłaby ją pani, czy nie?
3: Jest to ważne narzędzie, które pomaga nam walczyć o czyste powietrze. W Krakowie mamy duży problem ze smogiem, także z tymi emisjami z samochodów.
4: Ale widziała pani exit pole po głosowaniu referendalnym? 28% najwięcej wskazywało właśnie na wprowadzenie strefy czystego transportu jako przyczynę odwołania.
3: A widział pan statystyki dotyczące tego, że w Krakowie dzieci rodzą się mniejsze, są bardziej narażone na astmę właśnie z powodu tego, że matki są narażone na długą ekspozycję ze smogiem.
4: Czyli rozumiem, że strefa czystego transportu, gdyby pani rządziła Krakowem, zostałaby?
3: Na pewno w zmienionej formie.
4: To znaczy,
3: na pewno
4: zmienionej?
3: Uwzględniając kwestie podniesione przez Sąd Wojewódzki, czyli dopuszczamy te osoby, które nie tylko są zameldowane, ale również zamieszkują w Krakowie i one mogą jeździć samochodami, które nie spełniają tych norm. Zmieniamy jej zakres, tak aby wyłączyć z niej parkingi Park and Ride i idziemy tym tropem dotyczącym wsparcia osób spoza Krakowa, które nie mogą porzucić swoich samochodów, bo na przykład pracują w takich godzinach, w których nie obsługuje komunikacja miejska, wprowadzając jakieś rozwiązania dla tych osób, które wymagają finansowego wsparcia. Natomiast, jeszcze muszę jedną rzecz dodać.
4: Śmiało.
3: Natomiast myślę sobie, że zapominamy bardzo często, że ta strefa jest po coś. Nie jest po to, żeby utrudniać ludziom życie, ale po to, żeby nasze dzieci po prostu mogły oddychać czystym powietrzem.
4: Tak mówi Daria Gosek-Popiołek, która wciąż twierdzi, że nie kandyduje oczywiście na stanowisko...
3: Ale ma zdanie o Krakowie jako polityczka z Krakowa.
4: Za chwilę oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie, pięknie dziękujemy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Ty zobacz przez szybę. Uśmiecha się tak, nie?
7: No, zadowolona.
6: No, taka pogodna, fajna.
7: Co byście jej powiedzieli do tej słuchawki?
6: No, ale
7: zaraz
6: było.
7: Się przekonamy, gorąca sekretarka w RMF FM. Zakończyła już tak swoją wartę. Do zobaczenia, sekretarka. Do jutra. Pa, pa, pa, pa. Hej.
6: Dobra, no. Teraz cicho.
7: Przepraszam, miałam być cicho.
6: Dziękujemy, bo to Red Hoci.

0: odsiadło. 20 minut po szóstej.
1: Czas najwyższy sprawdzić, z jakimi sprawami dzwoniliście do naszej gorącej.
2: Tu gorąca sekretarka RMF FM.
3: Dzień dobry, tu laryngolog, ale jak tego pana nie stwierdzę, bo sam mam chrypkę, pozdrawiam.
4: Z tej strony Bartek i Piotrek, pozdrawiamy z Lądka. Nie z Lądka Zdrój, z tego drugiego Lądka.
5: Dzień dobry, witam. Tak się zastanawiam, czy jakbym przestał robić to, co robię, to w radiu z tym głosem mogę szukać pracy. Dodam, że urodę też mam radiową.
6: Bardzo bym chciał pozdrowić, uściskać Olę Filipek za jej programy. Serdecznie jej dziękuję.
7: Cześć, z tej strony Mateusz. Chciałem pozdrowić moją mamę Sylwię, bo pamiętam o niej nie tylko w Dzień Mamy.
8: Hej, hej, z tej strony Monika z Mazur. Piękne słońce, piękna pogoda, piękna aura. Pozdrawiam dzieciaki Zosię i Kacpra.
9: Karol z tej strony. Chciałem zapytać, gdzie jest guzik od wyłączania ruchu ulicznego w Warszawie, bo od piątej nie mogę się z niej wydostać.
10: Dzień dobry, kochane panie. Szukam żony, więc nie wiem, jak to zrobić, jak RMF może w tym pomóc, więc jeśli macie jakiś pomysł na jakąś szatkę, na jakąś audycję dla samotnych, dla singli.
1: Jeśli chodzi o singli, to po 19 ich będzie najwięcej, po liście.

0: Castorama!
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
3: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Hi everybody, this is Damiano David.
6: Gwiazdy walczą o Twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
7: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
8: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Czas na fakty o 18:30. Agnieszka Pietrzak.
15: Różnice w podejściu do polityki miejskiej mogą być zbyt duże, by wyłonić wspólnego kandydata koalicji rządzącej na prezydenta Krakowa, oceniła posłanka Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Zdaniem gościa popołudniowej rozmowy w RMF FM należy rozmawiać o programie.
16: Rozmawiajmy o tym, jak chcielibyśmy Krakowem zarządzać, bo ja już widzę, że te różnice spore są. No, najlepszym przykładem jest ta sesja Rady Miasta, od której zaczął się program o Krakowie.
17: Niech przyznaje pani otwarcie, ale mówi pani jak kandydatka na prezydenta Krakowa.
16: Zawsze mówię, panie redaktorze, ja zawsze mówię dokładnie tak samo. Odpowiedzialnie o Krakowie, o programie.
15: Cała rozmowa Piotra Salaka jest już na rmf24.pl. Polecamy. Warta w powiecie obornickim mogła zostać skażona. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do tej rzeki. To kolejny alert związany z pożarem ocynkowni w Obornikach. Jak dowiedział się reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, pracownicy Inspektoratu Ochrony Środowiska pobierają teraz próbki wody do badań. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie, a w szczególności środków przeciwdziałania rakietom balistycznym, podał Kyiv Independent. Portal napisał, że Zełenski zwrócił się do Trumpa w związku z nasileniem ataków powietrznych oraz groźbami ze strony Rosji dotyczącymi nowej fali uderzeń na Kijów. Służby medyczne Portugalii wydały ostrzeżenie w związku z trwającą w kraju falą upałów. Temperatura sięga blisko 40 stopni Celsjusza w cieniu. Mieszkańcom kraju zalecono, by unikali przebywania na słońcu i dbali o odpowiednie nawodnienie organizmu. W faktach o 19:00 zaproszenie na film, na który czekają i dzieci, i dorośli. Do usłyszenia za niespełna pół godziny.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: egzotyczne nowości Mrozu. Właśnie nie ma miejsca jak dom. Zaskoczył wszystkim tym singlem, a nam się bardzo podoba, bo rozkręca nam wakacje już nadchodzące. Tymczasem papież usiadł w białym elektrycznym Ferrari za prawie 500 000 euro, czytamy w sieci.
1: I co, będzie nim jeździł?
0: No tak, jeśli chodzi o plac, to ma gdzie ćwiczyć.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Tematy, które wywołują społeczne emocje i komentarze do gorących wydarzeń. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Już jutro po 18:00. Prezentuje Magda Sakowska.
4: Reklama. Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak! Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
12: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
13: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Poniedziałek,
15: wtorek,
16: środa,
14: czwartek,
16: szybko zleci,
14: byle do piątku.
3: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
17: Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
18: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
17: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych, rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
19: Masz zakupy bez matematyki, tutajsze są koszyki, tańsze koszyki.
20: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
19: Sprawdź to sam, czyli dał.
20: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie 2. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
23: Ważne chwile w Twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Reklama.
2: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
0: Dziękujemy za 20 lat razem. Zostań ambasadorem mody męskiej Giacomo Conti i leć na wakacje marzeń. Szczegóły w salonach i na giacomo.pl.
3: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
8: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcę na to.
7: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23 w RMF FM.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
12: Aha.
11: Majorka!

0: Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
2: Dziękujemy za dziś. To była lepsza połowa dnia. Wracamy do Was jutro o 14. Ola Filipek
3: i Mateusz Opyrchał. A teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 19. Z nami Agnieszka Pietrzak.
4: Wzajemne ustępstwa w sprawie uwięzionych psów. Jest szansa, że w najbliższych dniach Sejm przegłosuje ustawę łańcuchową. Porozumienia USA z Iranem nie ma. Jest dementi Waszyngtonu, donosi nasz korespondent za oceanem. W świecie filmu coś dla starszych i młodszych.
5: It's good to be back.
4: Wraca to story. Ustawa łańcuchowa ponad politycznymi podziałami. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu Sejm przegłosuje przepisy wypracowane przez posłów i kancelarię prezydenta. Przed chwilą zakończyło się drugie czytanie projektu zakazującego stałego trzymania psów na łańcuchach. Łączymy się zatem z sejmowym studiem RMF FM, w którym jest nasz reporter Michał Krasoń. Dobry wieczór, Michale. Na czym konkretnie polega ten kompromis?
6: Ustawa nie zawiera minimalnych wymiarów kojców. Przypomnę, to jeden z głównych powodów prezydenckiego weta wobec poprzedniej ustawy. Teraz te wymiary ma określać minister rolnictwa, mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
7: Ustawa określa zasadę, rozporządzenie będzie precyzowało techniczne standardy. Liczę na to, że ta ustawa zostanie przyjęta również ponad politycznymi podziałami, ponieważ zwierzęta czekały już na to zbyt długo.
6: To w końcu dobry projekt, mówi Krzysztof Cieciura z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Wyeliminowaliśmy z tej ustawy te najbardziej szkodliwe i kontrowersyjne zapisy. Chcemy te łańcuchy zdjąć.
6: Głosowanie nad projektem ustawy w piątek. Z Sejmu Michał Krasoń.
4: Biały Dom zaprzecza informacjom podawanym przez irańskie media o wstępnym porozumieniu Waszyngtonu z Teheranem. Nie jesteśmy jeszcze zadowoleni, oświadczył Donald Trump. Z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
9: Dzień dobry, nadal nie ma porozumienia pokojowego z Iranem, powiedział Donald Trump przed posiedzeniem Rady Gabinetowej. To reakcja na informacje, które publikują irańskie reżimowe media. Porozumienie wstępne z USA, które opublikowały irańskie media, nie jest prawdziwe, oświadczył natomiast Biały Dom na platformie X. Amerykański przywódca stwierdził, że Iran bardzo chce zawrzeć porozumienie, jednak Stany Zjednoczone nadal nie są z niego zadowolone. Iran jest bardzo zdeterminowany, bardzo chce zawrzeć umowę, jak dotąd jeszcze do tego nie doszło. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, ale będziemy. Albo osiągniemy porozumienie, albo po prostu będziemy musieli dokończyć sprawę, powiedział Trump reporterom. Właśnie w Białym Domu.
4: A tak z powietrza i awaria chemiczna. Te zagrożenia znalazły się w scenariuszu wielkich ćwiczeń służb we Wrocławiu. Najpierw zawyły syreny alarmowe, a później ewakuowano dworzec na Nadodrzu.
10: To dwie osoby. Jaćka, Dawid, bierzecie namiot i idziecie. Tutaj.
11: Myśli pan, że jesteśmy gotowi w razie jakiegokolwiek zagrożenia?
12: Na pewno mamy procedury, mamy sprzęt, mamy ludzi wykwalifikowanych do udzielania różnego rodzaju pomocy. Te ćwiczenia właśnie są po to, żeby sprawdzać tą gotowość, podnosić ją, widzieć się nawzajem, skoordynować te działania, tak żeby w sytuacji zagrożenia chociażby Państwowa Straż Pożarna wiedziała, że są inne służby, w jaki sposób te służby mogą pomóc.
4: Mówił Bartłomiej Bajak, szef Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu. Ćwiczenia obserwowała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
13: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
4: Na ten film czekają i dzieci, i dorośli. Właśnie pojawił się zwiastun Toy Story 5. O nowej animacji opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
3: Tym razem młoda bohaterka filmu Bonnie dostaje wymarzony tablet w kształcie żaby. I to z nim zabawki Szelf Chudy, Bas Astral czy Jessie i inni będą musieli walczyć o jej uwagę.
14: She needs me.
15: You know Bonnie better than anyone.
3: Nowa odsłona ma połączyć rodziców z najmłodszym pokoleniem. Pamiętajmy, że słynna animacja skończyła 30 lat, a wątek wpływu technologii na zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu jest jak najbardziej uzasadniony. W oryginalnej wersji bohaterów dubbingują m.in. Tom Hanks, Tim Allen i po raz pierwszy komik Conan O'Brien.
4: Ten film w kinach od 19 czerwca. W RMF FM dziś nowa odsłona faktów. Punktualnie o 20:00 zapraszam.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Poplista.
1: z bardzo słodycznym pozdrowieniem, z największą dawką nowej muzyki na spacerze nad rzeką, nie wiem, nad kolacją, na rowerze, wszędzie, bo poplista jest wszędzie. Samba, Back to Friends. Jak mamy być przyjaciółmi, gdy wcześniej byliśmy tak blisko? Z poplistą można. Tu poplista. Tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie.

To Friends, jego troszkę rzężący dźwięk w tym alpopowym nagraniu i romansujący z nim fortepian. Słuchasz i wiesz, co będzie przebojem. Słuchasz i wiesz, co jest przebojem. I te najnowsze, i te jeszcze bardziej świeże gwiazdy wschodzące. Jasiek Piwowarczyk i jego lot w kierunku szczytu poplisty. Halo Houston w propozycjach do waszej listy. 1, 2...

0: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Cześć, tu Doda. Słuchacie poplisty Darka Maciborka w RMF FM.
1: To nieważne, czym jedziesz. Nawet bardzo daleko. Nawet w drugiej klasie PKP. Ważne z kim. Pamiętnik Dody na top ten poplisty w propozycjach. Już rozgrywająca się. Orkiestra bardzo flankująca. Anado 54 Ultra. Talk to you.

0: Halo, halo, wszyscy piękni ludzie zakochani w tym nowym, starym bicie New Religion, Baby Rexha i Fightless. Halo, halo, wszyscy piękni ludzie. To jest Poblista. Jeżeli coś się dzieje muzycznego, wyjątkowego, to wy dowiecie o tym pierwsi.
1: Siema piękni ludzie, chciałbym was dzisiaj bardzo serdecznie zaprosić na Plac Zbawiciela na godzinę 23:00 i pod żółtym parasolem RMF FM znajdziecie portal do innego wymiaru.
0: Wiecie o której, wiecie gdzie? Na pewno Warszawa i na pewno będziemy o tym was jeszcze informować, ale 23:00, żółty parasol, Warszawa, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
3: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Reklama. Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
8: Będziemy jeździć na rowerze.
9: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
2: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
5: Po reklamie.
14: Poplista numer 7.
9: Numer 7.

Hasło z krzyżówki, no na pobliście, takie muzyczne je. Fikcyjne miejsce, w którym mieszkają tygrysek, królik i gubuś pochatek. Wszyscy wiedzą, odpowiedź jedna, stumilowy las. Ale najnowsze nagranie Igo. Plan tajemnicy, wciągająca opowieść, balladowa, zapowiadająca koncert artysty na Zamku Królewskim na Wawelu. Igo i jego stumilowy las w propozycjach do waszej listy.

0: Kiedy dwóch DJ-ów spotyka się przy jednej konsolecie, to tak naprawdę jeden zajmuje się bitem, drugi melodią. I tak to zostało stworzone. Andy Dust i Zokaria i Harris. Już zaraz do was wracamy z dziewczynami, bo na pewno pojawi się i Olivia, i Zofia, i Bledka. Bądźcie z nami.
1: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
2: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
6: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Całujcie się w każdej chwili. Jeżeli słyszycie takie przeboje, kiedy surfujesz nocą po necie, to takie myśli się układają w nową definicję popowej poezji. Olivia Rodrigo, Job Dead. A w propozycjach to jest odkrycie na miarę poplisty i wznoszącego się talentu. Zofia Alaja kupiłam bilet.

0: No i może gdzieś tam słychać w oddali inspirację przebojem Gotye, ale muzyce z duszą Teddy Swims, Mr. Soul, Mr. Know It All wie zdecydowanie wszystko.
1: Lista numer jeden.
0: Są zażaleni na to nagranie, zdecydowanie za krótkie. Bledka, dwa dni o zakochaniu na szczycie poblisty. Daleko.

0: sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Czego pragną kobiety?
6: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
7: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Pieniądze szczęścia nie dają.
12: Myślisz?
13: To posłuchaj.
14: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
15: Czeka
10: ponad milion złotych.
15: Zagrasz?
16: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
17: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
18: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
7: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
19: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
20: Jest pan zachwycony, rozumiem.
21: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
22: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
23: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
24: Za późno, panie redaktorze.
25: Lepiej późno niż wcale.
7: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
26: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
27: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
28: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
29: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
30: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
31: Po reklamie.
32: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Agnieszka Pietrzak.
33: Wielomilionowe są straty szacowane po pożarze hali ocynkowni w Obornikach. Przekażemy najnowsze informacje z Wielkopolski. Później ostrzeżenie dla słuchaczy na Krajowej 7 w okolicach Kielc. Trasa S7 jest zablokowana. Magdalena Fręch niestety nie zagra w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Słuchajcie też faktów sportowych. Na blisko 50 milionów złotych oceniono wstępnie straty po ogromnym pożarze w Obornikach w Wielkopolsce, informuje reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Trwa dogaszanie pożaru hali ocynkowni, mówi nam aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków.
34: Trwa jeszcze przelewanie, tak zwane pogorzeliska. Podajemy również pianę gasiczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się i pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi. Ratownicy ze specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego prowadzą monitoring. Z jednej strony chodzi o powietrze i o dopuszczalne stężenie, natomiast nie ma już tej chmury gazów pożarowych, więc jest dużo lepiej. Trzeba pamiętać, że we wnętrzu hali do produkcji były wykorzystywane kwasy, między innymi kwas solny, jakieś ilości kwasu siarkowego. Zbiorniki się częściowo rozszczelniły. Woda rozrzedza te kwasy, a to wszystko jako jedna ciecz wypływa z hali.
33: Filmy i zdjęcia z miejsca wielkiego pożaru mamy na naszej stronie rmf24.pl. Ostrzegamy kierowców w Świętokrzyskiem. Są problemy na trasie S7 na wysokości Kielc. Między węzłami Zachód i Północ w pobliżu Wiśniówki jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana na czas wyciągania z rowu ciągnika. Sanepid przygotowuje dodatkowe procedury dotyczące wirusa Ebola, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza ponad 900 podejrzeń zakażeń w Afryce Środkowej. Zmarło ponad 200 osób. Ebola to jeden z najgroźniejszych patogenów znanych medycynie. W Warszawie przed siedzibą Głównego Inspektoratu Sanitarnego jest reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, na czym mają polegać nowe procedury w naszym kraju?
0: To będzie dodatkowy nadzór nad osobami, które wracają do Polski z krajów, gdzie jest zagrożenie, na przykład z Ugandy czy z Konga. Takich osób jest bardzo mało, ale mogą się pojawić, przyznaje główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
1: Pracownicy medyczni, pracownicy NGO-sów mogą się pojawić, wracający z Afryki. Tutaj no, jest bardzo ważne, żebyśmy byli również przygotowani na szybką diagnostykę w kierunku eboli.
0: Służby sanitarne uspokajają, że zagrożenie związane z wirusem Ebola w Polsce jest wciąż bardzo niskie. Ryzyko dotyczy obecnie Afryki Środkowej. Przygotowanie jest jednak tutaj niezbędne. Jutro w tej sprawie zbierze się rządowy zespół do spraw chorób zakaźnych.
2: Wieczorne fakty RMF FM.
33: W długi czerwcowy weekend smoki znów pojawią się na Wiśle. Przed nami kolejna wielka parada w Krakowie. W Teatrze Groteska trwają próby. Nasz reporter Maciej Sołtys spogląda na wielką mapę, na której rozrysowano całą imprezę.
3: Wygląda to trochę jak gra strategiczna. Dużo jest tu strategii.
4: Nawet sami się śmialiśmy, że przypomina to grę. Był pomysł, żeby wydać to w przyszłym roku w formie właśnie jakiejś gry strategicznej. Tak, strategii jest bardzo dużo. Przede wszystkim strategia bezpieczeństwa, dlatego że tak wielu obiektów na smokach jeszcze nie było. Przypominam, że spektakl jest po godzinie 22, w związku z czym widoczność jest w pewien sposób ograniczona. Do tego wszystkiego dymy, lasery, które mogą utrudnić też komunikację taką wizualną między nami. Wszystko musimy co do sekundy opracować na timecodach przygotowanych już do pełnego utworu muzycznego.
33: Opisywał Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Kolorowe Smocze Święto w Krakowie 6 czerwca na Zakolu Wisły między Mostem Dębnickim a Wawelem. W RMF FM za chwilę informacje dla kibiców, a fakty od 21 będzie prezentować Katarzyna Podraza.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
33: Magdalena Frech niestety żegna się z French Open. Zaczynamy fakty sportowe, które przygotował Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór, Czarno.
8: Dobry wieczór, chociaż nie do końca. Zaskakująca porażka i przykra naszej tenisistki. Wydawało się, że kontrolowała przebieg pierwszego seta, ale dała się dwukrotnie w końcówce przełamać Szwajcarce Teichmann i przegrała 5-7. Druga partia to szalony tenis, aż 5 przełamań z obu stron, ale znów porażka 4-6 i Magda Frech w drugiej rundzie odpada z French Open. Wcześniej do trzeciej rundy awansowały za to Iga Świątek i Magda Linet. W niej zmierzą się ze sobą. Sensacyjnie z turniejem pożegnała się druga rakieta świata, Jelena Rybakina, przegrywając z Julią Starodubcewą z Ukrainy. Za niespełna godzinę początek finału piłkarskiej Ligi Konferencji. O trofeum zagrają nowicjusze Crystal Palace i Rayo Vallecano. Anglicy już zapisali się w historii, zostając pierwszym debiutantem w europejskich rozgrywkach, który doszedł aż do finału. Wiem, jak ciężko na to pracował przez cały sezon. Każdy piłkarz, każdy członek sztabu to nasz 60. mecz w sezonie. Wiele dla mnie znaczy, że możemy tak fantastycznie go zakończyć. Ending to the season. Mówił trener Crystal Palace Oliver Glasner. Pierwszy gwizdek w Lipsku o 21, a już za około 10 minut pierwsza odsłona koszykarskich derbów Warszawy. Legia kontra Dziki to już półfinał Basket Ligi.
9: Legia ma głębię składu, ma większy potencjał, ma pewnie więcej talentu. Czy to wystarczy do wygrania całej serii? Nie wiem, ale na pewno oni są faworytem. My jesteśmy underdogiem. My nic nie musimy, tylko możemy wygrać.
8: Przyznaje prezes Dzików Michał Scholz. Rywalizacja toczy się do 3 wygranych.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
32: Poplista Plus, Bieber, spodnie i paparazzi, Hugel na lato i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy. Please.

0: Jeśli nie do końca wiesz, kim jest Hugel, to na pewno znasz jego remix słynnego Bella Ciao, Bella Ciao. Moving to the sun. To jest bieg w stronę słońca. To jest taniec i opalenizna. W krótkim mini i w strojach kąpielowych. Francuski DJ Hugel wrócił ze swoim klasycznym house'em i brzmieniem latino. Słuchajcie, dzielcie się tą radością między sobą. We dwoje, na parkiecie, wszędzie. Hugel i przyjaciele. Moving to the sun.
1: Nowość RMF FM.

0: potem po takich aktach wejść normalnie, wrócić z roboty jako aktor do domu. Ja czytam, twarz Jennifer Lopez mówi wszystko, gdy jej kolega z serialu Biurowy Romans, Brett Goldstein, ocenia jej umiejętności całowania i ten nagłówek już wskazuje na romans pary, a Brett o całowaniu mówi tak z Jennifer na ekranie. Mamy świetną chemię i tyle w filmie aktorzy muszą tak prawdziwie chemię stworzyć, to ja już się wczułem w rolę aktorską, to co nie oznacza, że poza kadrem nadal są reaktywni.
1: Dyskont Asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Poniedziałek,
2: wtorek,
4: środa,
3: czwartek.
2: Szybko zleci.
3: Byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Taki bałagan w twoim pokoju, jakby piorun w niego strzelił.
12: Ja mam Dzień Dziecka.
11: A ja mam dla ciebie odkurzacz.
13: Dzień Dziecka, a my zbieramy kultowe teksty dorosłych. Zgłoś swój ulubiony na www.rmf.fm i graj o fantastyczne zabawki od Media Expert.
14: Po reklamie.
15: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Porywa energią Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Mocne bicie serca meloraperskie, no z podtekstem byłej dziewczyny. Justin głośno się klika w sieci, ale nie ze względu na przebój, tylko ze względu na modę. Paparazzi go śledzą, ostatnio w różowym kapeluszu ekstrawaganckim, teraz w opadających porach, spodniach. Świadkowie mówią, że powiedział do paparazzi: chcecie tylko pieniędzy. No ręce opadają, nawet za kolana.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
3: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
4: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
10: Gdzie tu pojechać?
11: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
10: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
4: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
5: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
12: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
13: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.

0: RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA Rafa 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
7: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
1: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
7: Zrobimy grilla dla kibiców
8: i wielką potańcówkę po meczu.
9: A ten meczek odpalimy my, Big
2: Cyz. FIFA Rafa 2026.
10: Ej, zejdź z kanapy.
7: Zagraj z RMF FM.
11: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
12: RMF FM zawsze z wami.
13: Reklama.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Dlaczego Kołamaga byłby świetnym przestępcą?
16: No nie wiem.
15: Bo porywa publiczność.
17: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
2: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku.
18: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
19: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
20: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
19: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
20: Litorsal Senior?
19: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
21: Zdrowit.
22: Sachetto, sacher torte.
19: Co to znaczy?
22: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
19: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
21: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
23: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
24: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
25: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
26: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
27: Ale tato, tylko nie samochodem!
26: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
27: A ja chcę syrop.
26: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie?
27: Super! I nie zasypiam!
26: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
28: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
29: Po reklamie.
30: Zbliża się 21. Dyżur w faktach RMF FM rozpoczyna. Katarzyna Podraza, dobry wieczór, witamy.
31: Dobry wieczór, zapraszam. Zaczniemy od Wielkopolski. Sprawdzimy, kiedy po poniedziałkowym wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce wróci ruch kolejowy. Potem wielka akcja pomocy dla uchodźców w Libanie. Jutro wolontariusze wylatują z Katowic do Bejrutu. Polecamy też fakty sportowe RMF FM, w nich koszykarskie derby Warszawy. Prawdopodobnie jutro rano wróci ruch kolejowy między Rogoźnem a Poznaniem. Po poniedziałkowym wypadku na przejeździe kolejowym w wielkopolskiej Garbatce kończą się prace naprawcze. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało lekko poszkodowanych. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
32: Prawdopodobnie późną nocą zakończą się prace remontowe. Na godziny nocne zaplanowano testy torowiska i trakcji, a jutro rano pociągi wrócą do kursowania na trasie Poznań-Rogoźno. Wczoraj wieczorem usunięto wykolejony pociąg, naprawiono też około 200 metrów torów kolejowych. Obecnie pociągi sieciowe pracują na miejscu i trwa wymiana trakcji. To bardzo trudne działania, usłyszałem. Na pewno do jutra za pociągi regionalne będzie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa. Natomiast składy dalekobieżne omijają miejsce wypadku, kursując przez Krzyż Wielkopolski oraz Bydgoszcz.
31: Fundacja Wolne Miejsce z Katowic organizuje kolejną akcję pomocy. Jutro rano wolontariusze wylatują do Libanu, gdzie będą pomagać uchodźcom.
0: Wstępnie plan, który jest szykowany wspólnie z ambasadą, to jest centrum miasta Bejrutu, tak zwany Plac Biel. To jest o tyle ważne miejsce, że to jest miejsce wszelkich wydarzeń miejskich, tam nawet papież przemawiał w tym miejscu. Tam jest największy obóz uchodźców. My byliśmy tam miesiąc temu, widzieliśmy to na własne oczy. Faktycznie wygląda to bardzo źle, bo te osoby są na słońcu, na takim ogromnej przestrzeni pustej, brak jest higieny osobistej, brak jest w praktycznie wszystkiego, lekarstw.
31: Informował szef fundacji Mikołaj Rykowski.
1: Fakty z Podkarpacia.
31: Rzeszowscy radni poparli pomysł prezydenta miasta i w stolicy Podkarpacia powołana zostanie spółka, która będzie zajmować się budową schronów, a także gromadzeniem zapasów żywności i wody. To ma rozwiązywać problemy z niedoborem miejsc postojowych. Za dotacje do budowy schronów Rzeszów chce budować podziemne obiekty służące na co dzień jako parkingi. Jeden z nich miałby powstać obok szpitala miejskiego.
3: Będzie to infrastruktura, która w razie wyłu będzie mogła właśnie mieć rolę schronieniową i zabezpieczającą usługi medyczne w bezpiecznym miejscu, plus kilka lokalizacji dosyć blisko centrum, nie ukrywam, głównie właśnie z tego powodu, żeby rozwiązywać problemy parkingowe i chować auta pod ziemię, ale z drugiej strony, żeby zabezpieczać miejsca schronieniowe w tych rejonach, w których na przykład są wysokie bloki z lat 80. i nie ma miejsc schronieniowych, tam ich potrzebujemy.
31: Prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek zakłada, że w optymistycznym scenariuszu w ciągu najbliższych 3 lat spółka zdoła zbudować 500 miejsc parkingowych. W Połogu zwiększa się ryzyko zaburzeń nastroju. W cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM mówimy o życiu kobiety i dziecka po porodzie. Na każdy rodzaj zaburzeń nastroju powinniśmy wyczulić zarówno pacjentkę, jak i jej otoczenie, mówi nam dr Damian Waszecha z Warszawskiego Szpitala Południowego.
4: To są oczywiście też objawy, które mogą wynikać po prostu z fizycznego zmęczenia. Konieczność zajmowania się dzieckiem jest niezwykle obciążająca fizycznie i psychicznie dla kobiety, ale obniżenie nastroju wynika bardzo często ze spadku hormonów, które są podwyższone w przebiegu ciąży. To jest oczywiście fizjologia, na którą nakładać będą się też bardzo indywidualne uwarunkowania, a te indywidualne uwarunkowania to przede wszystkim wsparcie od osób bliskich. Im większego wsparcia może oczekiwać taka kobieta od swojego otoczenia, od partnera, tym jest to lepsza profilaktyka zaburzeń nastroju.
31: Rady specjalistów mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
31: Zacięte koszykarskie derby Warszawy. Na początek faktów sportowych zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Zacięte, ale jednak z lekkim wskazaniem na Legię, która prowadzi z Dzikami teraz 46-35. To końcówka pierwszej połowy. Pierwszy mecz w półfinałowej serii do 3 wygranych. Swoje święto już za kilka dni będą mieli koszykarze 3-3. W Warszawie tuż obok Pałacu Kultury i Nauki rozpoczną się Mistrzostwa Świata Kobiet i Mężczyzn.
8: Niesamowity event koszykarski w Polsce, w Warszawie, na Placu Defila, także naprawdę aż mam gęsią skórkę na samą myśl. Będzie na pewno super, super zabawa, super impreza.
7: Mówił jeden z naszych reprezentantów, Adam Waczyński. Turniej rusza w poniedziałek, 1 czerwca. Iga Świątek i Magdalinet zagrają ze sobą w trzeciej rundzie French Open. Druga z Polek pokonała zmorę Igi i Jelenę Ostapienko po zaciętym 3 godziny pojedynku. Świątek zdecydowanie szybciej uporała się z młodą Czeszką Sarą Bejdek, którą chwaliła po meczu w Eurosporcie.
9: Na pewno wymagający pod względem rytmu, bo faktycznie Sara gra inaczej niż większość zawodniczek. W sumie gra naprawdę wymagające piłki. W tym cierple ta piłka odbijała się bardzo wysoko, więc czasami nie było innej opcji, jak też odegrać bardzo wysoko, więc ciężko było przyspieszać z tych piłek.
7: Mimo przeszkód Iga wygrała 6-2, 6-3 i z Magdą Ninet zagra w piątek. Z turnieju odpadła Magdalena Fręcha. Jutro o awans do trzecich rund zagrają Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Trener polskich siatkarek Stefano Lavarini ogłosił 14-osobową kadrę na pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie w Chinach. W składzie zabrakło z powodów osobistych jednej z największych gwiazd, Magdaleny Stysiak. Znalazło się miejsce dla 4 debiutantek. Sprawdźcie wszystko na rmf24.pl. A za godzinę w faktach sportowych relacja z finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Po kilku minutach Crystal Palace remisuje z Rayo Vallecano 0-0.
2: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
30: Poblista Plus, piłkarski tour RMF, moda i smak, powrót Fergi i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Jeśli nie będziemy na mundialu, to nic straconego, żeby nie przeżyć takich emocji piłkarskich. Piłka nożna przyjedzie do was, RMF organizuje FIFA Rafa. Ekipa radia będzie jeździć po Polsce i rozgrywać mecze piłkarskie z wami, z waszymi lokalnymi drużynami. No, będzie mecz z lokalnymi bohaterami, a potem grill dla uczestników i kibiców i potańcówka. Jeżeli chcesz uczestniczyć w FIFA Rafa, wejdź na nasze strony www.rmf.fm i zgłoś swoją drużynę. No i koniecznie opisz i dodaj przyśpiewkę waszą, taką lokalną, kibicowską. I to się wydarzy już czerwca 5 i 6. Różne są przyśpiewki. O, gdybyśmy chcieli zaprezentować taką prezydencką.
1: Robert Lewandowski.
0: Ale my zdecydowanie stawiamy na przyśpiewki z większym entuzjazmem, no i z sercem wasze piłkarskie przyśpiewki.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec – Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
8: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
9: Gdzie tu pojechać?
10: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
9: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
8: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
11: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
12: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
13: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
14: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
2: Po reklamie.
7: Baw się z nami. RMF FM. Najlepsza muzyka.

kuchnia i moda w jednym, wielki show biznes. Nagłówki. Nagłówki, od których bolą główki, przeglądamy wieczorową porą i te, które się mocno klikają. Cytujemy. Żona rapera Kanye Westa Bianca Cenzori testuje granice dobrego smaku podczas pobytu w Los Angeles, zakładając skąpy stanik, bikini. Koniec cytatu. To nie jest skąpy stanik. Ja trochę się na tym znam. Bikini to jest przystawka do skąpego stanika. Gdyby pojawiła się w restauracji Bianca Cenzori w takim stroju, no to goście mi się musieli, nie wiem, obejść dobrym smakiem.

0: Było jak było, ale na pewno były ogromne emocje i koncerty wyprzedane. Ale Harry Styles rozmawia teraz z fanami o ustawieniu sceny po fali krytyki za zasłonięcie widoku podczas jego ostatniej trasy koncertowej. No, scenografia była niewidoczna i oprawa show nie była widoczna. Po pierwsze, przy takich cenach biletów oczekiwania były większe. To cytuję komentarze. Po drugie, Harry nie potrzebuje fajerwerków, żeby zrobić show. A nasz komentarz. Po trzecie, wystarczy muzyka i emocje, prawda? No i przede wszystkim cały koncert z telefonem komórkowym w ręce, który zasłania widok sceny.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
4: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
3: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Uwaga, co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
9: Aha.
8: Majorka.
9: Aha.

0: Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Nasz

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Alice Comeback, wokalistka Fergie, wróciła do zespołu Black Eyed Peas. Sensacja! Co za reaktywacja? Spokojnie, ludzie. Na razie dołączyła do zespołu podczas gali wręczenia American Music Awards. Odbierała statuetkę w kategorii najlepsza piosenka z dawnych lat. Ale tak szczerze, no Black Eyed Peas bez Fergie to tak jak fasolka, peas. No fasolka po bretońsku, bez fasolki.

0: piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
1: Poniedziałek,
2: wtorek,
3: środa,
1: czwartek.
2: Szybko zleci.
4: Byle do piątku.
5: Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
6: Sponsorem programu Byle do piątku jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
9: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Po reklamie.
11: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
12: Zapraszam. Są pierwsze zatrzymania po serii fałszywych alarmów. Chodzi o wezwania służb do mieszkań osób związanych z prawicą. Naukowcy mówią dość i chcą większych pieniędzy. Dziś protestowali przed Sejmem.
13: Niejednokrotnie dokładamy z własnych absolutnie kieszeni.
12: A w faktach sportowych relacja z finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Dwie osoby z zarzutami i w areszcie w związku z serią fałszywych alarmów z ostatnich dni. Dwóch młodych mężczyzn zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy rozwiązują sprawę bezpodstawnych wezwań policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez ludzi związanych ze środowiskiem prawicy. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
14: Podejrzani działali w nieformalnej grupie, która powstała na jednej z platform internetowych. Jak informuje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, ta grupa miała hierarchię. Skupiała się na wywoływaniu fałszywych alarmów, stalkingu czy nielegalnym zbieraniu informacji. Jednym z motywów mogło być zdobywanie uznania innych członków grupy. Natomiast prokurator Karolina Staros zastrzega, że pod uwagę brane jest wciąż wiele scenariuszy.
15: Badamy wszystkie możliwości i wszystkie okoliczności. Wszystkie wątki wpływów, zależności są badane.
14: Także działanie na zlecenie obcych służb. Zatrzymane osoby mają mieć na koncie kilka i kilkanaście fałszywych alarmów. Jeden z podejrzanych nie przyznał się do zarzutów, drugi przyznał się częściowo. Grozi im 15 lat więzienia.
12: O poranku polecamy Wam nasze rozmowy w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Wiceminister sportu Ireneusz Raś z PSL-u, wymieniany jako kandydat w wyborach na nowego prezydenta Krakowa, będzie o 7:00 gościem Piotra Salaka. A 2 minuty po 8:00 Tomasz Terlikowski będzie zadawał pytania posłowi PiSu Andrzejowi Śliwce. Wy też możecie to zrobić poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. Ponad 1000 naukowców protestowało dziś przed Sejmem w Warszawie. W ten sposób domagali się wzrostu nakładów na naukę w Polsce do 3% PKB. Obecnie to niewiele ponad 1%.
16: Co jest napisane u pani na transparencie?
17: Że chcemy godnie studiować i żyć.
16: Dzisiaj te stypendia, które są, nie są godne?
17: Stypendia doktoranckie myślę, że mogłyby być dużo wyższe.
16: A teraz ile wynoszą?
17: Około 4000.
18: Na granicy płacy minimalnej zasadniczo, więc właściwie wystarcza to wyłącznie, żeby przeżyć jak.
13: Niejednokrotnie dokładamy z własnych absolutnie kieszeni dzięki naszym mężom, żonom, partnerom, partnerkom.
12: Z uczestnikami demonstracji rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Uczestnicy manifestacji złożyli petycję ze swoimi postulatami. Zebrali pod nią ponad 25 tysięcy podpisów. Wrocławiu powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Dziś wmurowano kamień węgielny pod budowę 3 kondygnacyjnego obiektu przy ulicy Sołtysowickiej. Placówka zapewni mieszkańcom szybką i bezpłatną opiekę. Ewa Barteska-Piłasiewicz, wojewódzki konsultant psychiatrii, mówi, że coraz więcej osób zmaga się z problemami natury psychicznej, więc to miejsce jest bardzo potrzebne.
1: Założenie nowo powstałych centrów zdrowia psychicznego jest takie, żeby one powstawały w lokalnych społecznościach, a żeby były blisko domu pacjenta, żeby ten pacjent nie musiał jeździć przez całe miasto i szukać tej pomocy.
12: Inwestycja pochłonie 12 milionów złotych i zostanie otwarta pod koniec roku.
2: Cieszą nas takie fakty.
12: Mieszkańcy Szczecina chętnie korzystali dziś ze słonecznej pogody. Na plaży przy Jeziorze Głębokie przyszło wielu wypoczywających.
3: No tak blisko centrum, woda nie jest nawet zimna, dzieci nawet pływają. Ja jeszcze nie pływałam, ale będę.
4: Widzę, tutaj gra w karty się toczy.
19: Tak.
20: Kolega nas uczy właśnie grać, tak sobie spędzamy tutaj czas.
4: A woda ciepła, sprawdzaliście?
19: Jeszcze nie. Jeszcze
20: nie, ale będziemy sprawdzać.
21: Widać, że lato się zbliża wielkimi krokami i bardzo dobrze.
12: Z mieszkańcami rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
12: Na ostatnie dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
24: Bez goli po pierwszej połowie finału Ligi Konferencji w Lipsku. Crystal Palace mierzy się z Rayo Vallecano. Bliżej gola w końcówce byli Anglicy. A mecz, przypomnę, toczy się nie tylko o trofeum, ale i przepustkę do występów szczebel wyżej w kolejnym sezonie, czyli w Lidze Europy. W krajowym futbolu sezon zakończyły już i Ekstraklasa, i Pierwsza Liga, ale jeszcze nie wiemy, kto zagra w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie. Jutro półfinały baraży. Chrobry Głogów podejmie ŁKS Łódź, a Wieczysta Kraków Polonia Warszawa, która wyszarpała awans do baraży w ostatniej minucie spotkania z Odrą Opole.
25: Ten zespół ma charakter i wie, że do końca graliśmy z Wieczystą już w marcu, wygraliśmy to spotkanie, także jedziemy naprawdę naładowani do tego meczu.
24: Zapewnia bramkarz Polonii Mateusz Kuchta. Iga Świątek i Magdalineta awansowały dziś do trzeciej rundy Rolanda Garrosa. Teraz zagrają ze sobą w piątek. Jutro o awans powalczą Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz.
26: Cieszę się bardzo z dobrego startu na Roland Garros. Teraz zmierzę się z Francisem Tiafoe, więc będzie to nie lada wyzwanie. Dziękuję wam wszystkim za wsparcie, no i dam z siebie oczywiście wszystko w kolejnym meczu.
24: Rywalką Mai Chwalińskiej będzie Belgijka Elise Mertens. Oba spotkania powinny się zacząć około 13. To już końcówka koszykarskich derbów Warszawy i bliżej zwycięstwa jest Legia, która prowadzi z Dzikami już 88-67. To ostatnia kwarta, ale półfinał dopiero pierwsza. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Awans do Basketligi po 3 latach przerwy wywalczyła Astoria Bydgoszcz, która pokonała w pierwszej lidze ŁKS Łódź.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
23: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
27: Poblista Plus, powrót Eltona Johna, stygnące lato na balkonie, nowy Michał Szpak, imprezowy i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

Elton John ukończył pracę nad nowym albumem. Jest inny od wszystkiego. Artysta mówi, że materiał jest świeższy niż wszystko od lat 70. Płyta jest bardzo szczęśliwa i pełna szczęśliwej, świeżej energii. Czy ktoś nazwał kiedyś Sir Eltona Johna ikonę muzyki pop, takim królem Midasem popu? Wszystko, czego to się dotknie i skomponuje i wyśpiewa, zamienia się w złoto. No to my Elton Still Standing. Still Standing na nową muzykę.

0: Śledzimy dla was socialki. To jest dopiero akcja w starym stylu. Chłopaki Kuba i Kuba na swoim Instagramie publikują serię, w której jeżdżą do swoich fanów. No i zresztą posłuchajcie, co robią.
1: Stygnie lato na waszych balkonach.
2: A dzisiaj jesteśmy w Warszawie. Pierwszy balkon, balkon pani Justyny. Wzięliśmy ze sobą ciasto.
1: Będziemy pić kawę razem z panią Justyną, śpiewać nasz najnowszy singiel Stygnie lato, ale nie tylko. I to jest pierwszy odcinek z tej akcji.
0: No i to ale nie tylko nas bardzo interesuje. I na balkonie stygnie im lato z fanami i z kawką i ciasteczkami.
3: Reklama.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
10: Myślisz?
9: To posłuchaj.
11: Cała szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
9: Kumulacja szczęścia w RMFM.
10: Czeka
8: ponad milion złotych.
10: Zagrasz?
12: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Po reklamie.
14: RMF FM. Dobry wieczór.

uwielbiamy zaglądać za kulisy. Na backstage Męskie Granie opublikowało, jak śpiewali swoją piosenkę na backstage'u jeszcze długo, długo przed premierą.

No to tak się robi, tak się robi w show biznesie. Taki polski, fiński, angielski, łatwy do zaśpiewania. Szczęście, Darek nie śpiewa. Wchodzimy w męskie granie w tym sezonie. I to mocno, nareszcie. Ja się

0: No i tutaj musi być dodatkowa informacja. Michał szuka ludzi na imprezę już dzisiaj w Warszawie, za chwilę o 23:00. Szczegóły na jego Instagramie, nie musicie zaglądać, my o tym wiemy.
1: Siema piękni ludzie, chciałbym was dzisiaj bardzo serdecznie zaprosić na Plac Zbawiciela na godzinę 23:00 i pod żółtym parasolem RMF FM znajdziecie portal do innego wymiaru, w którym się zobaczymy i w którym pokażę wam coś, co jest dla mnie niezwykle ważne. Do zobaczenia. Plac Zbawiciela, godzina 23:00, żółty parasol. RMF FM.
0: Inny wymiar RMF FM. Śledźcie live na TikToku RMF FM. Tam się widzimy z Michałem Szpakiem i jego nowym pop elektrostylem. Pop elektrostylem w nowym wymiarze.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się 23. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza. Darek Maciborek, do usłyszenia.
7: Rzucił monetą, a potem zabił. Jest surowy wyrok dla Mateusza H.
8: Nosił się z zamiarem, aby przypadkową osobę zabić.
7: W tych faktach też wielkopolskie oborniki. Strażacy monitorują miejsce po pożarze hali ocynkowni. A na koniec atrakcje Jarmarku Świętojańskiego we Wrocławiu.
9: Mamy rogi, mamy kufle, mamy biżuterię.
7: Surowy wyrok za zabójstwo 18-latki w Radzionkowie 3 lata temu. Dziś sąd apelacyjny w Katowicach prawomocnie skazał sprawcę na dożywocie. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać za 40 lat. Po ewentualnym zwolnieniu ma bezterminowo trafić do zakładu psychiatrycznego. 18-latka zginęła, bo przypadkowo jechała z mężczyzną tym samym autobusem. O jej śmierci zdecydował rzut monetą przed zbrodnią.
8: Przyznając się do popełnienia zabójstwa, opowiadał również o tym, że w dłuższym czasie, już przed tym zdarzeniem, miał zamiar rozważyć. Nosił się z zamiarem, aby przypadkową osobę zabić. To są jego słowa.
10: Zdecydował przypadek?
11: Tak. I też pamiętam właśnie, jak mówiłam o tym przy mowie końcowej w sądzie okręgowym, że tak naprawdę on miał jechać autobusem wcześniejszym, tylko poszedł kupić coś do picia. I spóźnił się na ten pierwszy autobus, dlatego wsiadł do tego samego autobusu, do którego wsiadła pokrzywdzona. Całkowity przypadek.
7: Mówili sędzia Aleksander Sikora i prokurator Barbara Wilmowicz, z którą rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczak. Jeszcze co najmniej kilka godzin potrwa monitorowanie pogorzeliska w wielkopolskich obornikach. Spłonęła tam hala ocynkowni o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. Strażacy kontrolują miejsce pożaru i pobierają próbki do specjalistycznych badań.
12: Mamy wskaźniki, na podstawie których pobierane są próbki, jest badane, jakie jest stężenie poszczególnych czynników czy związków. Natomiast po zakończonych działaniach ratowniczych te informacje, które my zbierzemy, będą przekazane do WIOŚ-u, będą też przekazane Wodom Polskim. To już się dzieje w kontakcie takim operacyjnym, można powiedzieć, teraz interwencyjnym. A potem będzie to przekazane tak, by każdy z podmiotów już potem w zakresie własnych kompetencji podjął stosowne działania.
7: Mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Straty po pożarze oceniono wstępnie na 50 milionów złotych. Najbliższe tygodnie mają przynieść przełom w procesie akcesyjnym Ukrainy, zapowiedziała po telefonicznej rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przypomnijmy, proces ten był blokowany przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana. Ma się to zmienić. W piątek w Brukseli z von der Leyen będzie rozmawiać nowy szef węgierskiego rządu Peter Madziar. Jego celem jest jak najszybsze odblokowanie środków unijnych, które zostały zamrożone w związku m.in. z rozmontowywaniem niezależnych organów mogących walczyć z korupcją. kilka tysięcy kontroli, kilkaset stwierdzonych nieprawidłowości, ukaranych zero. To dane dotyczące kontroli maksymalnych cen paliw na polskich stacjach, które zebrał reporter RMF FM. O tym, dlaczego żadna stacja nie poniosła jeszcze odpowiedzialności, Igor Skrzypak.
13: Kary nie są nakładane natychmiastowo. Postępowanie za przekroczenie maksymalnych cen paliw jest czasochłonne. Najpierw skarbówka musi doręczyć sprzedawcy protokół z kontroli i dopiero po 2 tygodniach może wszcząć postępowanie, a wtedy przepisy wskazują, że sprawa powinna zostać załatwiona nie później niż w ciągu miesiąca, w przypadkach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. W ciągu 7 tygodni obowiązywania mechanizmu maksymalnych cen paliw skontrolowano niemal 8700 stacji. W przypadku ponad 500 stwierdzono nieprawidłowości. Nieuczciwym sprzedawcom grozi kara w wysokości do 1 000 000 zł.
14: Tym żyje Wrocław.
7: Wśród zielonych aranżacji z kwiatów i ziół 80 drewnianych domków z wyrobami rękodzielniczymi, produktami regionalnymi i oryginalnymi pamiątkami. Wrocław świętuje Noc Świętojańską aż przez miesiąc, organizując w sercu miasta jarmark.
15: Smakujemy, kupujemy, naprawdę jest...
16: A skąd pani do nas przyjechała?
15: Z Podkarpacia. W ogóle zwiedzamy, ponieważ dziećmi jesteśmy na wycieczce szkolnej. Także zwiedzamy, obserwujemy, patrzymy. Jest sympatycznie. Zakupy też robiliśmy. Krasnale, jakieś takie rękodzielnictwo.
16: Co u pana dostaniemy?
17: A tutaj u nas na stoisku sprzedajemy wyroby, które są inspirowane kulturą Słowian oraz Wikingów. Mamy rogi, mamy kufle, mamy biżuterię, mamy też inne ozdoby oraz literaturę dla wszystkich, którzy są zainteresowani tą tematyką.
16: To jest tylko dekoracja? Czy taki róg może do czegoś posłużyć?
17: Jest to naczynie użytkowe i na tym pozostajmy.
7: Jarmark potrwa do 28 czerwca i jak co roku rozciąga się wokół Pręgierza oraz na Świdnickiej i Oławskiej. Z faktami wracamy o północy, w nich ważna informacja dla mieszkańców Gdyni. Coraz bliżej ważnej drogowej inwestycji w tym mieście.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
19: Dobry wieczór. Tu Olga Hering i witam w Zmowie Milczenia. Dziś ponownie odwiedzimy niewielkie polskie miasto i zagłębimy się w bardzo mroczną opowieść, którą niestety napisało życie. Opowiem o historii Justyny Węsierskiej, 18-letniej uczennicy z Leźna, która zniknęła w tajemniczych okolicznościach w czerwcu 1994 roku, a niedługo później odnalezione zostało jej ciało. Co tak naprawdę spotkało Justynę? Kto jej to zrobił? Czy odpowiedź nadejdzie, czy może już na zawsze zostanie pogrzebana w kaszubskich lasach?

0: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i zapraszam na kolejny odcinek Zmowy Milczenia.
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: W maju 1995 roku w Sierakowicach ofiarą brutalnego morderstwa na tle seksualnym padła 16-letnia Ewa Miotk, o której opowiadałam w trzecim odcinku Zmowy Milczenia. Podczas trwania tamtego śledztwa śledczy doszli do pewnych wniosków, z których można śmiało wysnuć teorię, że w latach 90. XX wieku na Kaszubach mógł grasować seryjny morderca, który na koncie ma więcej niż jedno niewinne życie. Aby do tych wniosków dotrzeć, śledczy cofają się o prawie rok od śmierci Ewy do dnia 14 czerwca 1994 roku. Justyna Węsierska jest 18-letnią uczennicą zasadniczej szkoły zawodowej w Gdańsku. Razem ze swoimi rodzicami mieszka w oddalonym o 15 km od Gdańska Leźnie. Nastolatka jest osobą pogodną, zawsze uśmiechniętą i otwartą na świat i na ludzi. Nie boi się wyzwań i chętnie spędza czas otoczona rówieśnikami. Jest dzieckiem, z którym rodzice nie mają nigdy większych problemów wychowawczych, a nawet jeśli już jakieś się pojawiają, to są to typowe problemy nastolatek i ich rodziców. Justyna chętnie chodzi do szkoły i skupia się na nauce. Nauczyciele, jak i koledzy i koleżanki z klasy lubią ją i uważają za osobę sympatyczną. Dziewczyna bez problemu daje sobie radę zarówno z nauką, jak i z powolnym wchodzeniem w dorosłość. Na pewno pomaga jej to, że jest z natury zdyscyplinowana. Sam dojazd do szkoły zajmuje jej aż 40 minut jazdy autobusem w jedną stronę i chociaż w ogólnym rozrachunku na podróże traci niemal 2 godziny dziennie, to nie narzeka i nie ucieka od obowiązku szkolnego. Wręcz przeciwnie, nigdy nie chce mieć tyłów i zawsze stara się dać z siebie wszystko. Nie inaczej jest, gdy nadchodzi 14 czerwca 1994 roku. Chociaż wielkimi krokami zbliża się rozdanie świadectw, a Justyna z większości przedmiotów ma już wystawione oceny, to nie mówi koniec i próbuje jeszcze podciągnąć sobie ocenę z jednego przedmiotu, aby jej świadectwo prezentowało się odrobinę lepiej. W tym celu już od kilku dni uczy się do poprawki i w kółko powtarza materiał, a dzisiaj czeka ją wielki dzień. Sprawdzenie wiedzy i jednocześnie ostatnia szansa na lepszą ocenę końcową. Jednak, jako że tego dnia nie musi być w szkole już punktualnie o 8, bo niektóre lekcje już się nie odbywają, nastolatka ma możliwość pospać nieco dłużej i przed wyjściem jeszcze raz utrwalić sobie materiał. Do szkoły planuje pojechać autobusem dopiero o 10:40, dlatego przed wyjściem, bez żadnego pośpiechu, krząta się po mieszkaniu, zjada drugie śniadanie i rozmawia z mamą, która przypomina jej, żeby najpóźniej wróciła do domu autobusem, który z Gdańska wyjeżdża około 16:30. Tego dnia wszystko jest zupełnie normalne i nic nie wskazuje na to, że będzie to ostatnia wspólna rozmowa w ich życiu. Justyna jest zadowolona i zmotywowana. Czuje, że jest dobrze przygotowana i że poprawi ocenę. Z uśmiechem na twarzy wkłada na siebie ciemną kurtkę, czarne sztruksowe spodnie, czarne wiązane buty, a na plecy zarzuca swój czarny plecak. Następnie czule żegna się z mamą i wychodzi z domu zaledwie 10 minut przed przyjazdem autobusu. Od przystanku dzieli ją kilkuminutowy spacer. Nie musi się wcale śpieszyć, bo drogę z domu na autobus ma już od dawna wyliczoną niemal co do sekundy. Zadowolona maszeruje przed siebie, a po drodze mija swoją sąsiadkę, która właśnie zabiera się za letnie porządki w ogródku. Justyna ma jeszcze zapas czasu, dlatego przystaje i krótko rozmawia z kobietą. Po chwili jednak nastolatka rusza dalej, a sąsiadka jeszcze przez jakiś czas odprowadza 18-latkę wzrokiem. Widzi, jak Justyna idzie w kierunku przystanku, z którego odjeżdżają autobusy do Gdańska i nie zauważa niczego, co szczególnie zwróciłoby jej uwagę. Justyna idzie też sama. 14 czerwca trwa. Nadchodzi wieczór, a Justyna, mimo złożonej mamie obietnicy, nie wraca do domu o umówionej godzinie. To dziwne i nie w stylu nastolatki, dlatego mama od razu czuje lekkie zaniepokojenie. Nie potrafi czekać bezczynnie, dlatego zaczyna szukać córki. Rusza na spacer po okolicy, podpytuje napotkanych sąsiadów, dzwoni też do niektórych znajomych nastolatki, ale mimo prób nie jest w stanie jej namierzyć. I chociaż początkowo nie uważała, że sytuacja jest poważna, to gdy późny wieczór zamienia się w noc, mama już wie, że coś jest nie tak. Kobieta do rana czuwa, licząc, że Justyna zaraz stanie w drzwiach i wytłumaczy się z tego wybryku, ale tak się nie dzieje. Gdy nadchodzi świt po bezsennej nocy, mama nie ma zamiaru dłużej czekać. Rusza na policję i zgłasza zaginięcie. Dyżurny na całe szczęście nie tylko przyjmuje zgłoszenie, ale też nie bagatelizuje sprawy. Mimo że Justyna jest osobą pełnoletnią, to wzięty pod uwagę zostaje fakt, że dziewczyna nadal mieszka z rodzicami, jest od nich kompletnie zależna i że nigdy wcześniej nie zdarzało jej się, by nie wróciła na noc do domu i nie dała znać, gdzie jest i co się z nią dzieje. Nie dotrzymała też słów ani nie wróciła o czasie, a to wszystko razem, także dla policji, tworzy niecodzienny i niepokojący obraz sytuacji. A robi się tylko poważniej, gdy na jaw wychodzi kolejna istotna informacja. Justyna, mimo że ruszyła na autobus i szła w stronę przystanku, ostatecznie nie dotarła do szkoły, mimo że tak bardzo zależało jej na poprawce. To oznacza jedno, coś musiało się wydarzyć niedługo po tym, jak wyszła z domu, a co za tym idzie, od tego momentu właśnie mija doba. Bliscy Justyny są przerażeni, ale też wdzięczni, gdy policja zajmuje się sprawą. W Leźnie od razu ruszają poszukiwania, które skupiają się na trasie z domu na przystanek, jednak nie udaje się odnaleźć żadnego tropu. Do poszukiwań dołącza też straż pożarna i wstrząśnięci zaginięciem ochotnicy. Niczego jednak nie udaje się ustalić. Dziewczyna rozpłynęła się w powietrzu. Jeżeli więc to nie wypadek na trasie na przystanek, to może jednak ucieczka. Ale jak sprawdzają bliscy i policja, z domu nic nie zniknęło. Justyna nie ma do dyspozycji gotówki, nie wzięła ze sobą też żadnych rzeczy osobistych. Poza tym jest bardzo związana ze swoim rodzinnym domem i rodzicami, ale teoria o ucieczce wraca jak bumerang, gdy mundurowi docierają do jednego z mieszkańców. Mężczyzna zeznaje, że rzeczywiście feralnego dnia, może nie z samego rana, ale na pewno przed południem, widział Justynę, ale to nie koniec. Widział, że wsiadała do czerwonego Volkswagena Golfa, a żeby tego było mało, mężczyźnie udało się nawet zapamiętać numery z tablicy rejestracyjnej pojazdu. Początkowe litery to SBL, co świadczy o tym, że samochód pochodził ze Słupska lub jego okolic. Należy więc ustalić, czy jakiś znajomy Justyny z tamtych rejonów nie ma przypadkiem czerwonego Golfa. Szczególnie, że teoria o tym, że Justyna wsiadła do auta, tylko umacnia się, gdy przesłuchany zostaje kierowca autobusu do Gdańska i jego pasażerowie. Jak wynika z ich relacji, autobus nie pojawił się na przystanku punktualnie, ale gdy już się zatrzymał, nie wsiadła do niego żadna młoda dziewczyna. Wszystko staje się coraz dziwniejsze i wiele wskazuje na to, że Justyna zaginęła w ciągu minuty, może dwóch, od wyjścia z domu, gdy była zaledwie kilkadziesiąt metrów od niego. Czyżby więc trop o tajemniczym czerwonym samochodzie miał sens? Znowu okazuje się, że tak, ale te wieści bardzo sprawę komplikują. Bo jak wynika z zeznań osób z otoczenia Justyny, nastolatka może nie często, ale czasami korzystała z tak zwanego stopa. Jako że jednak, chociaż z natury jest osobą otwartą, to jest też nieufna w stosunku do obcych i zdaniem jej mamy niemożliwe jest, żeby wsiadła do samochodu kogoś zupełnie obcego. Wersja o łapaniu okazji traci też sens, gdy weźmie się pod uwagę kontekst. Przecież Justyna szła już na przystanek, z którego dosłownie za chwilę miał odjechać autobus. Miała też w trakcie podróży poczytać przed poprawką. Dlaczego więc nagle miała zmienić plany? A może sąsiad po prostu się pomylił i to nie Justyna, a ktoś inny wsiadł do czerwonego Golfa? Szczególnie, że nikogo z otoczenia nastolatki nie udaje się powiązać z takim samochodem. Mijają najpierw dni, tygodnie, a potem miesiące, a dziewczyna nie wraca do domu i nie daje żadnego znaku życia. Rodzice co rusz stawiają się na policji i pytają o stan poszukiwań i prowadzone śledztwo. Jednak funkcjonariusze mogą tylko bezradnie rozłożyć ręce. Nie wiedzą, co robić dalej i nie kryją tego, że z racji braku jakiegokolwiek punktu zaczepienia sprawa wygląda beznadziejnie. I gdy wydaje się, że gorzej być już nie może, już za chwilę wrócimy do tej mrocznej historii, która od lat budzi emocje i niepokój wśród mieszkańców Kaszub.
2: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Tu padają ważne deklaracje.
3: Nie będzie podatku od systemu kaucyjnego.
4: No dobrze, jak
3: może... Odzyskujemy pieniądze, które sami za kaucję uiszczamy. Drobne zarobkowanie, nawet jak ktoś pójdzie na spacer, zbierze opakowania, oddaje. Nie jest to objęte żadnym opodatkowaniem.
1: Poranna rozmowa w RMF FM i politycy bez cenzury. Już jutro po 8:00 prezentuje Tomasz Terlikowski.
5: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Po reklamie.
1: Zmowa milczenia. Teraz w RMF FM.

0: Witam ponownie. Tu Olga Hering i Zmowa Milczenia. Wracamy do historii o zaginięciu Justyny Węsierskiej. Sprawy, która od ponad 3 dekad nie daje spokoju ani śledczym, ani rodzinie nastolatki.
1: Olga Hering prezentuje Zmowa Milczenia w RMF FM.
0: Nadchodzi 17 sierpnia 1994 roku, a wraz z nim gaśnie wszelka nadzieja. To właśnie dzisiaj, w miejscowości Kamień, oddalonej około 35 km od miejsca zamieszkania Justyny, jedna z właścicielek pobliskich domków kempingowych podczas wspólnego szukania grzybów z wnuczką zauważa coś, co zwraca jej uwagę. Z oddali, na mokradłach, dostrzega 2 worki, które mają niecodzienny kształt i których na pewno wcześniej tu nie było. Kobieta nie wie, czy to jej wyobraźnia, dlatego ostatecznie zbliża się do znaleziska i widzi coś na kształt przypominający ludzką nogę. Ostatecznie powiadamia o swoim odkryciu policję, która bardzo szybko zjawia się na miejscu. Policjanci ruszają na mokradła i już z odległości zaczynają rozumieć, co się dzieje, gdy do ich nozdrzy dociera nieprzyjemny, ale bardzo specyficzny zapach. Gdy podchodzą bliżej i zaglądają do obwiązanych sznurkiem worków, już wiedzą, intuicja nie zawiodła właścicielki domków kempingowych. Mundurowi odnajdują w jutowych workach ludzkie zwłoki. Na bagnach natychmiast zjawia się grupa śledczych i technicy kryminalistyki, którzy zaczynają zabezpieczać ślady. Praca wre, a funkcjonariusze starają się jak najdokładniej przeszukać miejsce odnalezienia zwłok i zabezpieczyć wszystko, co może okazać się ewentualnym dowodem w sprawie. Podjęta zostaje też próba ustalenia, kim jest osoba w workach i w tym celu sprawdzona zostaje lista zgłoszonych zaginięć z okolicy. Od razu też pierwsza myśl prowadzi śledczych do sprawy zaginięcia 18-letniej Justyny Węsierskiej, w związku z czym bliskim nastolatki okazane zostają ubrania, jakie miała na sobie osoba w workach, a także zdjęcia kilku charakterystycznych cech fizycznych. Niestety, odpowiedź bliskich jest druzgocąca. Chociaż z trudem przechodzi im to przez gardło, to wszystkie ubrania rozpoznają jako jej rzeczy osobiste, a detale ze zdjęć tylko to potwierdzają. To Justyna. Sekcja zwłok wskazuje, że dziewczyna została uduszona i najprawdopodobniej wykorzystana seksualnie. Sprawca potraktował ją bardzo brutalnie. Jej usta zostały zakneblowane sznurem. Ręce i nogi zostały związane w kostkach i nadgarstkach, a na szyję założona była pętla, która przy każdym ruchu lub próbie wyswobodzenia się tylko zacieśniała więzy. W workach przy klatce piersiowej Justyny znajduje się też betonowa płyta, najpewniej włożona tam po to, by ciało opadło na dno bagna i tam też pozostało, jednak było zbyt płytko, by tak się stało. Na szczególną uwagę zasługuje też fakt, że chociaż zwłoki nie są nagie, to niektóre detale wskazują na to, że Justyna nie ubrała się sama. To w połączeniu ze stwierdzeniem wykorzystania nasuwa jeden dość wyraźny wniosek. Sprawca z jakiegoś powodu ubrał swoją ofiarę najpewniej już po jej śmierci. A jak do tej śmierci doszło? Jak ustala lekarz medycyny sądowej, 18-latka została uduszona, a życie najpewniej straciła niedługo po swoim zniknięciu. Bardzo możliwe, że nawet tego samego dnia, by ustalić jak najwięcej szczegółów. Intensywne prace w terenie trwają, ale nie udaje się odnaleźć konkretnych tropów, chociaż w tym wypadku to braki są znakiem. Bo jak się okazuje, nie udaje się odnaleźć wszystkich rzeczy, jakie dziewczyna miała ze sobą, gdy wyszła z domu. Brakuje jej plecaka z książkami i zeszytami, który zabrała ze sobą do szkoły. Nie ma również ani jej miesięcznego biletu PKS, ani jej szkolnej legitymacji. Sprawca zdjął też z jej palca złoty pierścionek, który zawsze nosiła. I mimo, że pewne rzeczy zniknęły, śledczy nie mają wątpliwości, to nie był żaden rabunek. Justyna padła ofiarą zabójstwa, najprawdopodobniej o charakterze seksualnym. Mijają kolejne dni, tygodnie i miesiące, a sprawa utyka w martwym punkcie, a z czasem pojawia się wręcz tylko większy chaos. Bo w opozycji do słów sąsiada, który widział czerwonego Golfa, którego swoją drogą nie udaje się namierzyć. Do śledczych trafiają inni świadkowie, którzy twierdzą, że widzieli Justynę feralnego dnia na przystanku w towarzystwie dwóch obcych mężczyzn. Jednak w kontrze do tych słów pojawiają się zeznania jeszcze innego świadka, który z kolei miał widzieć Justynę nie na przystanku, a kawałek dalej, gdy łapała stopa. Jaka jest więc prawda? Kto pomylił dni, a kto osobę? Od dnia, gdy Justyna zniknęła bez śladu, mija rok, kiedy do śledczych dociera sensacyjna informacja. Zaledwie 40 kilometrów dalej najpierw zaginęła, a później znaleziono zwłoki o 2 lata młodszej od Justyny, Ewy Miotk. Szokujący nie jest jednak sam fakt zaistnienia zbrodni, a to, że obydwie te sprawy okazują się być wyjątkowo do siebie podobne. Zarówno w sprawie Justyny, jak i Ewy doszło do charakterystycznego ukrycia ciał w 2 jutowych workach związanych sznurkiem. Jeden zakrywał głowę oraz korpus ofiary, a drugi – dolną część ciała. Obydwie dziewczyny były również zakneblowane. Ewa w usta wetkniętą miała dziecięcą bieliznę, a Justyna – sznurek. Bardzo charakterystyczny jest też dla obu spraw poczwórny węzeł, taki, który przecież nie każdy potrafi wiązać. Zgadza się też miejsce zbrodni. Obie dziewczyny zniknęły i zamordowane zostały w miejscowościach leżących blisko siebie, tak jakby sprawca miał je po drodze, dobrze je znał i czuł się tu pewnie. Zbieżny jest także czas, bo zarówno do pierwszej, jak i drugiej zbrodni doszło na przełomie wiosny i lata, a dziewczyny zniknęły w podobny sposób, gdy samotnie zmierzały do szkoły. Były też w podobnym wieku, podobnej budowy ciała, o podobnym kolorze włosów. Sprawca zabrał też niektóre rzeczy osobiste Ewy i Justyny, które do dzisiaj nie zostały odnalezione. Sprawa robi się naprawdę niebezpieczna, dlatego śledczy wielokrotnie wracają do historii Justyny Węsierskiej, jednak za każdym razem utyka ona w martwym punkcie z powodu znikomej liczby dowodów. Mundurowi liczą więc na społeczeństwo i w 1998 roku historia Justyny zaprezentowana zostaje w kultowym magazynie kryminalnym 997. W programie występuje też mama dziewczyny, która pełna bólu opowiada o swojej córce i zaznacza, że mimo iż nastolatka od czasu do czasu jeździła stopem i nie wyklucza, że tak było też feralnego dnia, to wie jedno, nie zaufałaby obcej osobie i nie wsiadłaby do samochodu kogoś, kogo nie znała. Podobnie zresztą jest w przypadku Ewy, która także nie należała do łatwowiernych. Czy więc sprawca mógł znać obie te dziewczyny? Czy to właśnie klucz do rozwiązania tych zagadek? Myśl, że w tym spokojnym i malowniczym miejscu na mapie Polski grasuje ktoś, kto w każdej chwili może znowu zaatakować, przeraża. A to, że rzeczywiście tak jest, zdaje się potwierdzać po czasie, gdy na jaw wychodzi kolejny szczegół łączący obie te zbrodnie. Jak się okazuje, ktoś, kogo żadna z rodzin nie jest w stanie ustalić przez jakiś czas, aż do momentu, gdy sprawy nie nagłośniły media, zostawiał na grobach obu dziewczyn czerwoną różę na długiej łodydze. Czy to kolejny przypadek? Czy może dowód na to, że sprawca pamięta, wraca i przede wszystkim ma się dobrze na wolności? Od śmierci Justyny Węsierskiej mijają w tym roku 32 lata i podobnie jak w przypadku sprawy Ewy, zabójca do teraz nie został schwytany. Jest jednak nadzieja, bo dzisiaj obie sprawy prowadzi zespół zajmujący się niewykrytymi przestępstwami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, potocznie nazywany Archiwum X. Być może wytężona praca śledczych, doświadczonych w analizie starych akt, a także zmieniający się świat i rozwijająca się technika pozwoli wzbogacić materiał dowodowy albo sprawy te rozwiązać. Może też zadziała siła ludzkiego sumienia. Szczególnie, że sprawcy, któremu jeśli żyje, media co jakiś czas przypominają o tym, co zrobił. Bo o takich historiach nie da się zapomnieć, co doskonale wiedzą mieszkańcy tych małych miejscowości. Wielu z nich zastanawia się, czy znają zabójcę, czy mijają go w sklepie, a może to ich sąsiad, dobry znajomy, Czasem powątpiewają też w to, czy naprawdę nikt nic nie wie. Niektórzy, odważniejsi, pytają głośno, czy to kaszubski zabójca doskonały, czy może lokalna zmowa milczenia. Na dziś to już wszystko. Słyszymy się już za tydzień z kolejną mroczną historią, która czeka na swoje zakończenie. Tymczasem dobrej i spokojnej nocy.

0: Na zegarach północ to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek pad w sprawie aneksu do raportu WSI. Marszałek Sejmu nie wydał opinii.
2: To jest gra interesem Polski.
1: W faktach także spór wokół ustawy o statusie osoby najbliższej.
3: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta.
1: I na koniec upalna Francja. Marszałkowie Sejmu i Senatu odesłali raport z likwidacji WSI do Kancelarii Prezydenta bez jego otwierania. Karol Nawrocki zwrócił się do nich o zaopiniowanie zamiaru jego ujawnienia. Marszałkowie Kidawa-Błońska i Czarzasty jednak nawet dokumentu nie otworzyli. Jak wyjaśnił Włodzimierz Czarzasty, ujawnienie danych agentów wywiadu podważałoby zaufanie sojuszników Polski. Dla parlamentu ta sprawa jest zamknięta, mówił marszałek Sejmu.
2: Jajko z niespodzianką, bo żeśmy w ogóle tego nie otworzyli. Tworzyli aneksu. Zostało odesłane. To jest gra interesem Polski i gra polską racją stanu. Moim zdaniem prezydent w tej sprawie robi olbrzymi błąd.
1: Jaką decyzję w sprawie ujawnienia aneksu WSI podejmie prezydent po stanowisku marszałków Sejmu i Senatu, zobaczymy, mówił Włodzimierz Czarzasty, dodając przy tym jednak, że prawo takie rzeczy rozlicza. Ustawa o statusie osoby najbliższej nie zyska poparcia prezydenta, tak deklaruje Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta. W Sejmie trwają obecnie prace nad dwoma projektami o statusie osoby najbliższej. Pierwszy wprowadza możliwość formalnego rejestrowania związku i reguluje kwestie m.in. wspólnego opodatkowania i dziedziczenia. Drugi projekt zawiera zmiany w kilkudziesięciu innych ustawach, które dostosują przepisy do nowych rozwiązań.
3: Obie ustawy de facto wprowadzają związki partnerskie do polskiego prawa. Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
1: Mówił Paweł Szefernaker, a z kolei minister do spraw równości Katarzyna Kotula odpowiada, że Pałac Prezydencki błędnie interpretuje przepisy i zapowiada dalszą walkę o przyjęcie ustawy.
4: I oczywiście rozumiem, że jest jakiś opór, brak zrozumienia przez środowisko pana prezydenta, czym jest ta ustawa. Bo wczoraj minister Szefernaker mówił o tym, że pan prezydent byłby gotowy poprzeć ustawę, która pomaga Polakom. No więc to jest dokładnie ustawa, która pomaga Polakom. Bardzo żałuję, że pan prezydent kłania się w kierunku weta, ale będziemy walczyć do ostatniej minuty.
1: Głosowanie nad ustawami zaplanowane jest na najbliższy piątek. Trzy segmenty szeregowca nie nadają się w ogóle do użytku. Kolejne dwa będą wymagały poważnego remontu. To skutki pożarów pod szczecińskim Przesławiu. W akcji gaśniczej brało udział ponad 40 strażaków. Z mieszkańcami spalonego szeregowca rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar.
5: Obudził nas szum czegoś za oknem. Pożar rozprzestrzeniał się w bardzo szybkim tempie. Praktycznie w 10 minut objętym ogniem było, można powiedzieć, prawie że wszystkie budynki. Wszyscy się na szczęście poobudzaliśmy nawzajem. Trzykrotnie pożar się wzniecał. Trzy domy właściwie nie istnieją. Dwa są do remontu.
6: Maszynka do mnie zadzwoniła, że coś się dzieje na tarasie. Jak otworzyłem taras, to niestety akurat był sobie w płomieniach. Starałem się gaśnicami zagasić. Obudziłem wszystkich mieszkańców. Wyjechaliśmy autami. Powiadomiona została straż pożarna. To jest moje kuchnie. Przepiękne. A to jest mój salon.
7: Słowa tego nie opiszę.
1: Przyczyny pożaru ustalają biegli.
8: Fakty prosto z Francji.
1: Kolejny dzień we Francji pod znakiem nietypowych dla maja upałów. Termometry w wielu miejscowościach wskazywały dziś rekordowe wartości powyżej 30 stopni Celsjusza. Na południowym wschodzie kraju odnotowano prawie 38 stopni. Ogółem maksymalne temperatury są o 10-15 stopni wyższe od średnich pod koniec maja. Do soboty, gdy jak się prognozuje upał osłabnie, oczekuje się kolejnych rekordów. W regionie Languedoc temperatura może sięgnąć nawet 28-39 stopni. 17 departamentów objętych będzie dziś pomarańczowym alertem pogodowym. Będzie on obowiązywał na zachodzie kraju, ale również w Paryżu. Gdynia ogłosiła przetarg na dokumentację przebudowy estakady Kwiatkowskiego. To początek największej modernizacji tej trasy od dekad. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
9: To dziś strategiczna droga łącząca kraj nie tylko z portem handlowym w Gdyni, ale również z wojennym portem NATO. Każdego dnia przejeżdżają tędy tysiące samochodów, w tym ciężki transport.
10: Głównymi celami tej inwestycji jest zwiększenie nośności obiektu, poprawa trwałości konstrukcji.
9: Podkreśla Michał Felon, dyrektor zarządu dróg i zieleni w Gdyni. podczas prac ruch musi zostać utrzymany, a sama przebudowa będzie prowadzona nad m.in. działającymi liniami kolejowymi. Pojawiały się głosy, że przygotowania do inwestycji trwają zbyt długo. Do tych komentarzy odniósł się Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
7: To jest niezwykle trudna konstrukcja. Mamy też do czynienia, to co podkreślał pani prezydent, pan przewodniczący, do działania w naszym organizmie. I lepiej czasami coś nawet zrobić tydzień dłużej, a zrobić to dobrze, niż zrobić pochopnie i spieprzyć. Także wszystkim tym, którzy się nie znają na tym temacie, dedykuję te słowa.
9: Najszybciej podpisanie umowy może nastąpić pod koniec września, a sama dokumentacja miałaby być gotowa w ciągu kilkunastu miesięcy.
1: Z nowymi faktami zameldujemy się już o pierwszej. W nich interesująca historia z Bangladeszu, która pokazuje, jak media społecznościowe mogą pozytywnie wpływać na losy zwierząt. Już teraz zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Pięć minut po północy. Dobranocka w RMF FM. Anita Janczak z wami. Wiem, że nie śpicie. Część z was już poszła w miasto z Michałem Szpakiem.
11: Imprezujemy. Jej!
0: Szalona noc się szykuje, a już za chwilę po raz pierwszy w RMF FM specjalna premiera. Najnowsza piosenka Michała Szpaka. Maj, tak nazywa się utwór. My już nie możemy się doczekać i odliczamy z grupą Europe.

0: jest dobranocka w RMF FM, ale my zabieramy was na miasto z Michałem Szpakiem, który lubi, jak się okazuje, melanżować w nocy. No i razem z naszymi słuchaczami jest na mieście i to z nimi w wyjątkowym, wybranym gronie fanów, fanek śpiewają jego najnowsze singiele. Jesteśmy na łączach. Michał, no to powiedz, jesteście gotowi na premierę w RMF FM?
1: No w końcu będę mógł zaprezentować swój najnowszy singiel. Go!
2: Premiera w RMF FM.

To będzie hit tego lata. Michał Szpak premierowo w RMF FM z utworem Maj. A wy zerknijcie na nasz Instagram. Tam relacje ze specjalnej imprezy Michała ze słuchaczami.

0: i tak jakoś od razu podróż nocna staje się przyjemniejsza. Wilki w RMF FM, 30 minut po północy, a my teraz zaglądamy do portfela. Co robimy z kasą? O tym Marcin Jędrych z radia RMF 24.
1: Wracamy do ciekawych danych z Narodowego Banku Polskiego. Otóż według nich Polacy wybierają pieniądze z banków i chowają je w domowych zakamarkach. W obiegu znajduje się już rekordowe, uwaga, 478 miliardów złotych w takiej po prostu fizycznej gotówce. No i z nami teraz nasz ekspert, pan Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion. Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór państwu.
1: To jest zaskakujące, przynajmniej dla mnie ciekawe, jak pan na to reaguje, że mimo tych wszystkich bardzo cyfrowych systemów, które pozwalają korzystać z pieniędzy, Polacy jednak wolą trzymać gotówkę w domu.
2: No nie, tak nie dokładnie jest. Polacy chcą mieć część gotówki w domu, tak bym to określił, i mają rację. Ja sam o tym mówię od dawna i nie tylko ja. Banki centralne to mówią, banki normalne to mówią. Jak pan spojrzy na poradnik bezpieczeństwa, który wszystkim nam chyba przysłał rząd, prawda?
1: Tak.
2: Taka książeczka, no właśnie.
1: Biało-czerwona, ładna.
2: Tak. Tak jest, tak właśnie mam ją przed sobą. Sprawdzałem, czy rzeczywiście tam to też jest. I jest jak najbardziej. Że w trzydniowym zapasie żywności i innych rzeczy jest również zapas gotówki. Poza tym premier występuje i mówi, że w kilka miesięcy, prawda, premier nie mówi, że Rosja nas zaatakuje za kilka miesięcy, tylko że będzie gotowa do zaatakowania. Według mnie żadna Rosja nas nie zaatakuje, nawet za rok czy za dwa. Ale Polacy niewątpliwie są lekko przestraszeni i tę gotówkę chcą mieć, trochę tej gotówki przy sobie, i mają absolutnie rację. I to nie dlatego, że czołgi rosyjskie wjadło do Warszawy, bo jak powiedziałem, to jest kompletnie nierealne. Jeżeli ktoś się tego boi, to niepotrzebnie. Ale to, że możemy zostać zaatakowani cybernetycznie, prawda, że może się okazać, że przez 2-3 dni nie będzie dostępu do naszych rachunków bankowych, a to ja widzę całkowicie, że to jest absolutnie możliwe. To, że na przykład zgaśnie światło i będzie blackout tak zwany, czyli wysiądzie elektryczność na jakimś obszarze, na przykład dużego miasta, no to przecież Hiszpania to przeżywa w olbrzymiej części Hiszpanii przez pewien czas, chyba ze 2 lata temu.
1: Tak, tak, to była taka historia, tak.
2: No właśnie.
1: Wszystko im zgasło.
2: To się zdarza. W Stanach Zjednoczonych też, no w różnych miejscach to się zdarza. W związku z tym na coś takiego powinniśmy być przygotowani, bo wtedy nasze karty kredytowe i debetowe stracą rację bytu. One wrócą za 2, 3, 4 dni, ale przez ten czas ten chleb, mleko czy coś tam jeszcze trzeba będzie kupić. No, nie będzie można kupić, jeżeli nie będzie gotówki. Także ja to wiążę przede wszystkim, jeżeli nie wyłącznie z tą pewną atmosferą zagrożenia, podkręcaną oczywiście przez ten poradnik bezpieczeństwa, no bo on rodzi określone reakcje, no i przez to, co mówią politycy, no widzimy te zbrojenia, prawda, no to wszystko widzimy. I przeciętny obywatel mówi, że no rzeczywiście na te kilka dni, no ja nawet uważam na tydzień, sam to robię jak najbardziej, to tę gotówkę warto po prostu mieć na wszelki wypadek.
1: Czy w takim razie banki są też przygotowane na to, żeby no właśnie Polacy się w taki sposób na te trudne dni zabezpieczyli? Czyli jest tyle gotówki w bankach, jeśli by każdy, powiedzmy, chciał po, powiedzmy, 300 zł wypłacić?
2: O, po 300 zł na pewno jest tyle gotówki w bankach. Ja wam coś powiem, ale to na ucho, nie państwo.
1: Oczywiście.
2: Słuchają za bardzo, tak, no na ucho. Żaden bank nie wytrzyma, jeżeli wszyscy klienci przyjdą po wszystkie pieniądze, które
1: oczywiście
2: są w tym banku. Nie ma takiej możliwości. W związku z tym nie próbujcie państwo, ale na szczęście tak się to nie dzieje. Poza tym jest bankowy fundusz gwarancyjny, w razie czego, gdyby jakikolwiek bank, no banki, nasze banki naprawdę, to serio, mówię, nas system bankowy jest niezwykle bezpieczny, ale gdyby przypadkiem coś się jakiemuś małemu bankowi stało, to jest bankowy fundusz gwarancyjny i do 100 tysięcy euro każdy rachunek każdej osoby jest bezpieczny, bo wtedy z tego funduszu są wypłacane pieniądze. Tutaj nie ma zagrożenia.
1: No było w historii kilka takich przypadków, że banki jakieś tam właśnie mniejsze miały problemy i potem coś z nimi się działo. I na szczęście tutaj jakby tego takiego pośpiechu, czy też sytuacji, w której nagle klienci biegną do banku ratować swoje pieniądze, nie było. I teraz w tej sytuacji, jakiej jesteśmy dzisiaj, no to gotówka jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem na ten trudny moment, o którym pan wspomniał. wspominał, bo rozumiem, że to nie jest powrót do tego, że jednak lubimy tak jak przykładowo nasi zachodni sąsiedzi Niemcy, którzy nadal bardzo chętnie używają gotówki, mimo że też mają dużo narzędzi cyfrowych.
2: Wie pan, i tak nie cofnęliśmy się w Europie tak daleko, jak Amerykanie, że czeków tak używają na dalszym ciągu, jest to, co mnie osobiście bardzo śmieszne. Tak. No ale tak rzeczywiście tam jest. Nie wracamy do tego. Wie pan, jednak posługiwanie się elektroniką, kartą kredytową, czy nawet debetową, przelewami na telefon, blikiem i tak dalej, to jest tak wygodne, że no, nikt z tego nie zrezygnuje na rzecz gotówki. No, chyba że prowadzi jakąś działalność, wie pan, no tak, taką zupełnie czarną, prawda?
1: Tak zwana szara strefa. Tak,
2: czarną. Tak. No, albo nawet czarna strefa, tak, jakieś narkotyki, tego typu rzeczy. No to wiadomo, że wtedy raczej to są kryptowaluty i gotówka, prawda? Mhm. Bo tylko tak, te dwie rzeczy wchodzą i są trudno namierzalne, albo właściwie nienamierzalne.
3: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie

0: Najlepsza muzyka w RMF FM. A teraz wracamy do radia RMF 24. Co jeśli rozliczenia bezgotówkowe nie będą możliwe? Nad tym zastanawiał się m.in. Marcin Jędrych ze swoim gościem.
1: W sytuacji, kiedy faktycznie by nastąpiła taka nieprzyjemna okoliczność, że nie da się płacić, powiedzmy, kartami, czy też właśnie w postaci cyfrowych narzędzi takich jak Blik, to czy potem sklepy, instytucje, które przyjmują pieniądze, będą przygotowane na taką gotówkę? Bo przecież oni teraz już raczej są przygotowani na jakieś drobne kwoty, które w ciągu dnia spływają, przynajmniej w części tych jakby instytucji czy sklepów.
2: No tu wam uderza pan czułą nutę. Myślę, że będzie z tym problem, dlatego że wie pan, jak ktoś przyjdzie z banknotem 200 zł do kasy w Biedronce czy w jakimś innym sklepie tego typu, no to może być problem z wydaniem. I w tej chwili niechętnie sprzedawcy na straganach przyjmują taki większy banknot, prawda?
1: Bo tak, tak. No ciężko jest z drobnymi, nie? Zawsze to był chyba problem u nas i takie mam wrażenie, że to nigdy nie było rozwiązane w taki sposób, żeby tej gotówki takiej drobnej było poddostatnie, żeby każdy miał wydać.
2: No więc właśnie, to zwrócił pan na to uwagę. Szczerze mówiąc, ja o tym nawet nie pomyślałem. W moim rodzinnym zabezpieczeniu nie ma drobnych banknotów, są tylko 50 najmniejsze, ale rzeczywiście to jest rozsądne, żeby mieć również mniejsze pieniądze, mniejsze nominały, dlatego że rzeczywiście może być problem z wydawaniem i robieniem takich transakcji. No ale trzymajmy kciuki, żeby to były naprawdę nadzwyczajne wydarzenia, które nie spotkają nas za chwilę, no bo ja tego nie oczekuję, bo w tej chwili naprawdę to nie wygląda tak, żeby nas te cyberataki miały aż tak bardzo kosztować, żebyśmy musieli to sprawdzać.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo wspomniałem na początku o tej kwocie 478 miliardów złotych. Sama liczba, sama kwota robi gigantyczne wrażenie, ale czy jakby w skali jakby pieniędzy, jakie są, nie wiem, w obrocie, czy też które, no bo może nawet my zarabiamy w Polsce, te kilkanaście milionów ludzi, którzy pracują, to jak to wygląda? Czy to jest jakiś ułamek, czy to jest spora część?
2: Wie pan, to jest krążący pieniądz, prawda? On wypłacany, więc to trudno powiedzieć, że on został wypłacony i schował się w kieszeniach, tak? Tak to nie jest.
1: Tak.
2: Ale jeżeli się spojrzy na to, co Polacy mają w ogóle na rachunkach, no to mają rzeczy przedziwne, muszę panu powiedzieć, bo na przykład mają 1 bilion 1000 miliardów złotych leżących na nisko oprocentowanych lub w ogóle nieoprocentowanych rachunkach na życzenie. 1000 miliardów. Mają prawie 500 miliardów złotych w nisko oprocentowanych lokatach bankowych. No i te 1,5 biliona, bo to jest w sumie 1,5 biliona, czyli mniej więcej 0,4 PKB tegorocznego, 40% PKB tegorocznego, że 1,5 biliona leży i nie pracuje. To jest zadziwiająca
1: banki
2: sprawa.
1: Banki się cieszą.
2: Banki się cieszą, ale uważam, że Polacy powinni szukać alternatyw, a takowe są przecież.
1: Tak, to w takim razie patrząc na tę sytuację, o jakiej rozmawialiśmy, rozumiem, że ten apel, czy też ta myśl, która była zawarta w sugestia w tym przewodniku, czy też tym poradniku bezpieczeństwa, to została przez Polaków dość poważnie potraktowana i wydaje się, że to chyba jest jeden z tych sygnałów, który poszedł do społeczeństwa, który nie został zignorowany, bo chyba o pieniądzach zawsze najłatwiej się mówi i konkrety są, jeśli są przekazane, to one dobrze trafiają do głowy.
2: Tak, ale to nie tylko ten poradnik, bo wie pan, myślę, że wielu ludzi niestety nie przeglądało nawet tego poradnika, ale słyszy się w mediach, chodzą te informacje, że tutaj w Szwecji każą ileś tam pieniędzy mieć w gotówce Szwecji, która w zasadzie chwali się tym, że już jest bezgotówkowa kompletnie.
1: Tak, tak.
2: To dociera do Polaków, naprawdę, informacje z całego świata, bo podobne są sygnały wszędzie, że część pieniędzy na wszelki wypadek trzymajcie w gotówce, tak żeby kilka dni na tym przeżyć bez sięgania do pieniądza cyfrowego.
1: Tak, no to faktycznie jest to ciekawa perspektywa i zarazem ważny sygnał w tych czasach, w których żyjemy, kiedy jeden cyfrowy wypadek może sprawić, że nagle wszyscy pozostaniemy będziemy trochę bezbronni, jeśli chodzi oczywiście o kwestie związane z naszymi finansami. Bardzo panu dziękuję za ciekawy komentarz. Pan Piotr Kuczyński, ekonomista, analityk domu inwestycyjnego Xelion, był gościem w Radiu RMF 24.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Jak dobrze się tego słucha. Dobranoc, Kabarem FFM w czwartek. Widzę, że na drogach ruch płynny. Do przyjemnych podróży polecamy się, a o wszystkim, co najważniejsze, dowiecie się z faktu Kabarem FFM punktualnie o pierwszej.

0: Na zegarach już prawie godzina pierwsza. Dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM. Przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Polska i Wielka Brytania zacieśniają współpracę w sprawach bezpieczeństwa i obrony. Powiemy o znaczeniu podpisanego przez oba państwa traktatu. NASK alarmuje, coraz więcej materiałów krzywdzących dzieci z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W faktach także historia z Bangladeszu. Dowiecie się, w jaki sposób rzadki bawuł albinos zyskał sławę i ocalił życie. Porozumienie między Wielką Brytanią i Polską w zakresie bezpieczeństwa i obronności zostało podpisane przez premierów Keira Starmera i Donalda Tuska w Muzeum Bitwy o Anglię pod Londynem. Jakie znaczenie ma ten dokument? O tym brytyjski korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
2: Polska wstępuje do Superligi militarnych partnerów Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania staje się jednym z naszych najważniejszych sojuszników. Jak zauważają tutejsi komentatorzy, nasz kraj ma olbrzymi potencjał, który będzie teraz realizowany z większym impetem, z korzyścią dla bezpieczeństwa europejskiego, Brytyjczyków i Polaków.
1: Komisja Europejska wzywa Polskę, Węgry i Słowację do zniesienia embarga na żywność z Ukrainy. Po zmianie władzy w Budapeszcie z powodu niedopatrzenia embargo automatycznie wygasło. Nowy premier Peter Madziar szybko je przywrócił, a Bruksela postanowiła zareagować. Przypomnijmy, Polska od 2023 roku utrzymuje embargo na ukraińskie zboże. Jakie zdanie ma komisja? O tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Komisja Europejska uważa, że blokada ukraińskiej żywności powinny zostać zniesione. Rzecznik komisji Thomas Renier powiedział, że utrzymywanie embarga grozi zakłóceniami na rynku wewnętrznym Unii i nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Christoph Hansen przypomniał, że w nowej umowie handlowej z Ukrainą są wystarczające zabezpieczenia i optymalne limity eksportowe. Na razie komisja nie grozi działaniami prawnymi czy karami. Stawia na dialog i współpracę w obawie przed protestami rolniczymi. Jednak jak ustaliłam, łamanie prawa przez Polskę, Węgry i Słowację wywołuje już spore zniecierpliwienie w dyrekcji Komisji Europejskiej do spraw handlu.
1: Najpóźniej w przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, politycy opozycji mają dwa zarzuty wobec szefa MSWiA.
4: To z jednej strony kwestia nadzoru w sprawie fałszywych alarmów, po których służby między innymi weszły do mieszkania rodzinnego prezydenta. Z drugiej chodzi o podpisane przez Marcina Kierwińskiego rozporządzenie dotyczące transkrypcji małżeństw jednopłciowych zawieranych za granicą. Niedługo złożymy wniosek, potwierdza poseł PiS-u Krzysztof Szczucki.
5: Myślę, że albo na tym posiedzeniu, albo w przyszłym tygodniu, że to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni, żeby doszlifować ten wniosek, ale tak, wiem, że taki wniosek powstaje.
4: Co na to szef MSWiA?
6: Ja bym się dziwił, jakby politycy PiS-u, którzy są rozliczani za to, co wyprawiali, mówili czego innego.
4: Mówił Marcin Kierwiński.
1: Słuchacie faktów RMF FM. Znacząco rośnie liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, przedstawiających seksualne wykorzystywanie najmłodszych, alarmuje NASK. Tylko w ostatnim roku zanotowano ich wzrost o 300%. Tę sprawę śledzi reporter RMF FM Michał Krasoń.
7: Większość tego typu materiałów to wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagie zdjęcia nieletnich stworzone na podstawie fotografii udostępnianych w mediach społecznościowych przez same dzieci lub ich rodziców.
8: One mogą też służyć manipulacji przy procesie uwodzenia, kiedy sprawca pokazuje tego rodzaju treści, unormalnia tą sytuację.
7: Mówi Martyna Różycka z NASK. Eksperci radzą więc, by zdjęcia swoich dzieci zachować dla najbliższych.
8: Pokazujmy pracę dziecka, ale niekoniecznie samo dziecko. Im więcej też zdradzimy szczegółów o samym dziecku, będzie taką pomocą dla sprawcy w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem.
7: Wszystkie nielegalne treści pojawiające się w internecie można zgłaszać za pośrednictwem strony dyżurnet.pl.
1: Rozpoczęła się przebudowa ulicy Emilii Plater w Szczecinie. To ważna arteria łącząca centrum miasta z terenami nad Odrą, informuje nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Na razie remontowany będzie odcinek między ulicami Firlika i Miedzianą. Ruch odbywa się tylko w jednym kierunku. Jak mówili mi mieszkańcy, utrudnienia już są odczuwalne.
10: Z tamtej strony się nie wjedzie, tylko od Szczanieckiej. Dla kierowców z parkowaniem uciążliwości są.
11: Daleko jest od następnego przystanku. Od przystanku do przystanku jest kawa drogi, to uciążliwe. Ale zrobić muszą.
9: Drogowcy opuszczą ulicę Emilii Plater dopiero we wrześniu przyszłego roku.
1: Fakty zwykłe
12: i niezwykłe.
1: I na koniec jeszcze interesująca historia z Bangladeszu. Rzadki bawuł albinos, którego z powodu swojej charakterystycznej blond czupryny nazywano Donaldem Trumpem, został uratowany przed rytualnym ubojem. Decyzja o ocaleniu zwierzęcia została podjęta przez władze po tym, jak zyskało ono ogromną popularność w internecie. Zobaczcie je koniecznie na zdjęciu na rmf24.pl. Polecamy też kolejne fakty. O drugiej przywita się z Wami Karol Płaczkiewicz.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: 5 minut po 1, a my jedziemy dalej. Tu program Dobranocka. Anita Janczak z Wami. Najlepsza muzyka już przygotowana. Aerosmith Kombi to na początek. 3322 to nasza bramka SMS-owa, przypomnę.

Ten numer otwiera puszkę Pandory ze wszystkimi wspomnieniami ze szkolnych dyskotek. Kombi w RMF FM. 12 minut po pierwszej, tu dobra nocka. Dziś też można spać przy otwartym oknie. W głośnikach najlepsza muzyka. Odpocznijcie po całym dniu. RMF zawsze z wami.

Ależ to przyjemnie brzmi. Perfekt. W RMF FM. Tymczasem wiem już, ile dać do koperty na wesele. Taki nagłówek mi wyskoczył. Wiecie, sezon weselny się rozkręca, to mówię, zerknę, podpowiem wam i czytam, absolutne minimum to 600 zł od osoby. No, kiedyś na weselu krzyczało się gorzko, teraz drogo.

0: Ten numer nigdy się nie nudzi. Rose, Bruno Mars, RMF FM, ale teraz powracamy do tematów ważnych, poważnych. Posłuchajcie radia RMF 24.
1: Iran zaczął przywracać dostęp do internetu dziesiątkom milionów Irańczyków. Tak przynajmniej przyznaje i przekazuje New York Times, powołując się na wysokiego rangą urzędnika. W ten sposób Iran znosi blokadę wprowadzoną po tym, jak Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły 28 lutego ataki na ten kraj. No i rozpoczęła się wojna. Teraz trwa zawieszenie broni. Czy to oznacza powrót do normalności albo wracanie przynajmniej tej normalności? Zapytajmy naszego gościa, razem z nami profesor Przemysław Osiewicz, specjalista od stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
1: Sytuacja wraca do normalności w Iranie?
2: No, myślę, że to byłoby chyba jednak na wyrost, słowo na wyrost, gdybyśmy go, panie dyrektorze, dzisiaj użyli. No, pytanie, co zdefiniujemy jako normalność? Myślę, że normalność w takim rozumieniu bezpiecznego życia, beztroskiego, no, nie będzie udziałem Irańczyków jeszcze co najmniej przez kilka miesięcy, jeśli nie lat. Natomiast tak, nie ma działań wojennych i rzeczywiście są takie informacje, i to też mam potwierdzone informacje, bo udało mi się nawiązać kontakt z kilkoma osobami w Iranie. Rzeczywiście internet działa, natomiast bardzo, bardzo ograniczonym, no bardzo, bardzo ograniczonym stopniu, także są tam, no raczej jest możliwa wymiana po prostu informacji i wiadomości tekstowych, raczej nie jakichś większych plików, tutaj jeszcze takiej przepustowości nie ma. To nie wynika tylko i wyłącznie z kwestii tego, że władze irańskie nałożyły tę blokadę, to też wynika ze zniszczeń, bo wiadomo, że zwłaszcza lotnictwo izraelskie niszczyło właśnie te tak zwane huby internetowe i telefonie komórkowej pod Teheranem i to też wpłynęło oczywiście siłą rzeczy na to, że telefonia komórkowa była bardzo ograniczona, tą łączność, ten zasięg był ograniczony, no i co z tym związane, nie było możliwości transferu danych.
1: Panie profesorze, na jakim my jesteśmy etapie w tej chwili? Bo Amerykanie ewidentnie sugerują, tak nawet takie sygnały też przekazuje sam Donald Trump, że jesteśmy coraz bliżej porozumienia, a z drugiej strony mieliśmy dosłownie przed chwilą ataki na południowy Iran.
2: No to właśnie są te sprzeczne informacje, bo z jednej strony, tak jak pan redaktor słusznie podkreślił, mamy informacje i to oficjalne, tak, o tym, że to porozumienie jest bliskie. Dzisiaj po południu oczywiście czasu amerykańskiego, ale prezydent Trump zwołał spotkanie w Białym Domu. Ono się miało wcześniej odbyć w Camp David, co byłoby takim rzeczywiście symbolicznym wydarzeniem, biorąc pod uwagę historię związaną ze słynnym porozumieniem między Izraelem a Egiptem w tym samym miejscu. Natomiast tam ze względu na prognozy pogodowe, jak rozumiem, zostało to przeniesione do Białego Domu i prezydent Trump zaprasza tam praktycznie wszystkie najważniejsze osoby w swoim rządzie, na czele z sekretarzem stanu Marco Rubio. Mają dyskutować właśnie praktycznie tylko i wyłącznie o Iranie i o treści tego porozumienia. No, jak sam sekretarz stwierdził, to jest kwestia doprecyzowania kilku słów i zdań. No i gdyby się tym rzeczywiście posiłkować, to można by było być, panie redaktorze, optymistą. Moglibyśmy być optymistami i zakładać, że to zawarcie tego porozumienia jest bliskie, że to w zasadzie godziny nas od tego dzielą. Natomiast no, są sprzeczne informacje, bo ze strony irańskiej są informacje o tym, że Amerykanie w cudzysłowie torpedują te negocjacje i właśnie podejmują różne działania, no, które postawią trochę Irańczyków pod ścianą. To praktycznie uniemożliwią im podpisanie tego porozumienia. Także no, można też przyjąć, że jest to pewien element strategii wywierania jeszcze większej presji na stronie irańskiej. Natomiast no, jest to strategia bardzo niebezpieczna.
1: A co my możemy powiedzieć o tej strategii irańskiej, o której pan wspomniał? Co jest taką czerwoną linią według pańskiego zdania, jeśli chodzi o Iran?
2: No, myślę, że strona irańska oficjalnie tutaj cały czas podkreśla, że nie ma takiej możliwości, by na zawsze Iran zrzekł się badań nad energią atomową, bo to tak jest ujmowane. No, już praktycznie półoficjalnie Irańczycy deklarują, że nigdy ich zamiarem nie było i nie będzie pozyskanie broni jądrowej. Natomiast nie chcą sobie zamknąć drogi do prowadzenia własnych badań i uzyskania takiej niezależności atomowej. No, oczywiście oczywiście przede wszystkim w sektorze energetycznym. I jak się domyślam, tą czerwoną linią jest właśnie, nazwijmy to, ta rezygnacja na zawsze. No, są tam takie propozycje, żeby zawiesić te badania na przykład na 10-15 lat. No, różne propozycje się pojawiają, także przekazanie tego wysoko wzbogaconego uranu stronie trzeciej. Tutaj najczęściej się wspomina o Federacji Rosyjskiej. No, także tych rozwiązań jest sporo, natomiast myślę, że to jest ta czerwona linia, plus na pewno też tą czerwoną linią może być, bo myślę, że to też jest niestety kwestia ceny. Liban. Myślę, że tutaj Iran też postawił warunek bardzo jasno: zaprzestanie przez Izrael ataków na południowy Liban, na cele Hezbollahu. To będzie moim zdaniem elementem tego porozumienia, bo no, pytanie też, czy Irańczykom uda się jeszcze coś dodatkowego wynegocjować, bo już są takie analizy dotyczące tego, czy jak Iran by się zachowywał w momencie, kiedy Izrael by na przykład kontynuował ataki na Liban, jeśli jednocześnie strona amerykańska zgodziłaby się na stopniowe znoszenie sankcji gospodarczych. A wiadomo, że na tym Irańczykom zależy najbardziej.
3: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: tym zdolnym człowiekiem rozmawialiśmy ostatnio, także koniecznie sprawdźcie nasz YouTube, YouTube RMF FM, tam wywiad z Igo. A teraz powracamy do radia RMF 24 i poważnych tematów, tak żebyście byli poinformowani o każdej porze dnia i nocy. Posłuchajcie.
1: Panie profesorze, jeszcze pana chciałem zapytać o sytuację w samym Iranie. Czy ta wojna zmieniła jakoś układ polityczny, jeśli chodzi o Iran? I jak jest postrzegany ten konflikt? Czy jest postrzegany przez Teheran jako, no w gruncie rzeczy, zwycięstwo? Bo rozumiem, że gdy Amerykanie przystępowali do tych ataków, to założenie było takie, żeby zmienić reżim.
2: No z tego co wiem, z tych informacji, które do mnie docierają stamtąd, to życie toczy się w miarę normalnie. To znaczy w miarę normalnie. Ludzie chodzą do pracy, transport działa w miarę bez zakłóceń, także można by powiedzieć, że niewiele się zmieniło. Poza tym, że to przeświadczenie o tym, że Iran wygrywa, bo może nie wygrał, ale że wygrywa te konfrontacje z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi, jest powszechne zarówno wśród tych osób, które wspierają reżim, jak i przeciwników. No dużo się też na pewno mówi tutaj, oczywiście już to raczej jest kwestią dyskusji z osobami poza, z Irańczykami, którzy są poza Iranem. Dużo się mówi o tym, że tak naprawdę opozycja nie istnieje, no, znaczy ona została bardzo skutecznie
1: zniszczona,
2: spacyfikowana w styczniu, także nawet ta wojna w marcu niczego by już nie zmieniła. No, i jest coraz większy podział między Irańczykami, nie tyle wewnątrz państwa, bo to nic nowego, natomiast coraz większe są podziały między tą diasporą irańską i tam dochodzi do coraz takich gwałtowniejszych walk politycznych między poszczególnymi frakcjami, także też na to Irańczycy zwracają uwagę. No nie dalej jak tydzień temu mieliśmy takie spotkanie, właśnie takie zamknięte forum, na którym rozmawialiśmy z Irańczykami właśnie na ten temat i oni wskazywali wyraźnie na to, że opozycja jest rozbita, to, że ona praktycznie systemowo nie istnieje. Systemowo nie istnieje w Iranie, to wiadomo od dawna, natomiast problemem jest to, że poza granicami Irańczycy nie mówią jednym głosem i ta wojna jeszcze bardziej podzieliła tą diasporę irańską.
1: Panie profesorze, już tak na koniec, a pańskim zdaniem ta polityka Iranu, kiedy na początku wojny ostrzeliwali wszystkich w regionie, ona zmieni też pozycję Iranu, jeśli chodzi o kształt tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Mówię o pozycji Iranu wśród krajów arabskich.
2: Na pewno, bo wydawało się, że i taka też zresztą była strategia różnych państw arabskich, Zatoce Perskiej, zwłaszcza Zjednoczonych Emiratów Arabskich, może w trochę mniejszym stopniu, ale też Kataru i Arabii Saudyjskiej, że można sobie kupić bezpieczeństwo, współpracując ze Stanami Zjednoczonymi, a jednocześnie jakoś tam oswajając Iran, i że tak naprawdę to zwłaszcza Emiratczycy się o tym niestety boleśnie przekonali, że mogą prowadzić interesy i pomagać tak naprawdę Amerykanom i Izraelczykom bez konsekwencji, tak? Jeśli jednocześnie będą wykonywać jakieś ruchy przyjazne w stosunku, no zwłaszcza tutaj takie nazwijmy to handlowe, w stosunku do Iranu, no w momencie, kiedy wybuchła wojna, to ta polityka została bardzo brutalnie zweryfikowana, bo się okazało, że Irańczycy się przed niczym nie cofną i będą uderzać w państwa, które uznają za sojuszników swoich wrogów, i to bardzo wyraźnie podkreślano, także to nie jest atak przeciwko obywatelom Emiratów czy przeciwko samym Saudyjczykom, tylko to jest atak będący konsekwencją pomocy, jakie te państwa udzielały Stanom Zjednoczonym czy Izraelowi podczas wojny. Myślę, że tutaj są te spotkania, tutaj Saudyjczycy zwłaszcza organizują takie spotkania zamknięte z Irańczykami, no bo odtworzono taki kanał dyplomatyczny. Ja myślę, że prędzej czy później i Saudyjczycy, i Irańczycy już kilkukrotnie pokazali, że udowodnili, że są w stanie ponad podziałami myśleć bardzo, bardzo pragmatycznie. I miejmy nadzieję, i ja sądzę, że tak będzie, że i tym razem nie mówię o tym, że od razu wszyscy zapomną o tych atakach i o tych zniszczeniach, natomiast że jakieś porozumienie zostanie zawarte, a przynajmniej dialog będzie wznowiony i być może, jeśli Iran zgodzi się na przykład w przyszłości jakoś zrekompensować straty tym państwom, to wpłynie na taką pełną normalizację stosunków między nimi.
1: Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Profesor Przemysław Osiewicz, specjalista od stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, był razem z nami. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękujemy, panie profesorze.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
3: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

Dobranocka w RMF FM. Gramy dla Was najlepszą muzykę na nocnej zmianie i w trasie. A właśnie, kierowcy, mamy utrudnienia na Krajowej 57 w Mazowieckiem. Wszystkiego dowiecie się z najnowszego wydania Faktu RMF FM punktualnie o drugiej.

0: Na zegarach druga, to czas na fakty RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Karol Płaczkiewicz.
1: Jestem, kłaniam się, zapraszam. Dwie osoby są ranne po wypadku na DK57 w Mazowieckiem. Na początek wieści dla kierowców. Świadome wprowadzenie w błąd dla osiągnięcia korzyści majątkowej. Tak na niezłożenie przez posła Ziobrę oświadczenia o podjęciu pracy w telewizji Republika komentuje marszałek Sejmu. W tych faktach wrócimy też do efektów ostatniej akcji charytatywnej youtubera Łatwa Ganga. Uwaga kierowcy na krajowej 57 w Mazowieckiem. Na odcinku między Przaszynem a Półtuskiem w pobliżu miejscowości Maków zderzyły się dwie osobówki. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest tam teraz zablokowana. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie, a w szczególności środków przeciwdziałania rakietom balistycznym, podał Kyiv Independent. Portal napisał, że Zełenski zwrócił się do Trumpa w związku z nasileniem ataków powietrznych oraz groźbami ze strony Rosji dotyczącymi nowej fali uderzeń na Kijów. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych Pentagon od miesięcy rozmieszcza żołnierzy i uzbrojenie na potrzeby ewentualnego ataku na Kubę. Te informacje przynosi portal Politico. Według portalu do rozpoczęcia operacji potrzebny jest już tylko ostateczny rozkaz prezydenta Donalda Trumpa. Jak podano, po niepowodzeniu presji gospodarczej i politycznej Trump zaczął publicznie mówić o możliwości użycia siły wobec Kuby.